0: Radia. Przez kontrowersyjną sprawę zabiegu syna senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Alerty przed wiatrem, burzami i deszczem. IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał do Polski z obwodu Królewickiego. Obiekt znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Czego dokładnie dotyczy śledztwo? O tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
1: Chodzi o prawo lotnicze, a konkretnie artykuł 212 dotyczący nielegalnego przekroczenia granicy przez statek powietrzny. Nie wiadomo jeszcze, w którym dokładnie miejscu dron wleciał do Polski i kiedy. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jego stan wskazuje, że było to niedawno. To pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Obiekt zostanie teraz dokładnie zbadany przez wojsko. Przypomnę, dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
0: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęło prezydium partii na wniosek jej przewodniczącego Donalda Tuska. Powodem były nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, bez formalnej zgody i bez kolejki. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Na szpital została ponadto nałożona kara za to w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica będzie odwoływać się od tej decyzji, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać teraz NFZ, że kara powinna być umorzona albo przynajmniej zmniejszona ze względu na trudną sytuację finansową lecznicy. Kwota 134 tysięcy złotych to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśnia samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.
3: Analizowana jest cała ta sytuacja. Oczywiście naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza. Tutaj całe tło jest czymś, co powinno być nagłośnione.
0: Sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśniają równolegle prokuratura i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Znamy więcej szczegółów wypadku w Zakopanem, w wyniku której zginęło 6-letnie dziecko. Do tej tragedii doszło niedaleko tatrzańskich szlaków w rejonie Cyrli, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
5: Znajomi przyjechali tutaj na Podhale 4 samochodami, kilkanaście osób. Szczęśliwie wrócili ze szlaku tatrzańskiego, no i przebierali się po zakończonej wycieczce. I jak się okazało, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych ustaleń, z przesłuchania pierwszych świadków, jedno z dzieci, 6-letni chłopiec, usiadł bezpośrednio przed maską samochodu, przebierając buty. Wówczas ten kierujący, nie widząc tego dziecka z kabiny pojazdu, ruszył do przodu, najechał na tego chłopczyka. Natychmiast to dziecko zostało wydobyte spod samochodu. Rodzice przewieźli to dziecko do szpitala. Tam lekarze i ratownicy bardzo długo starali się, żeby je uratować. Niestety to dziecko zmarło.
0: Jak ustalono, kierowca był trzeźwy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części 5 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Od poranka aż do środy możliwe są tam porywy wiatru do 75 km na godzinę. Nadal obowiązują także alerty przed burzami w znacznej części kraju. Synoptycy prognozują intensywne pady deszczu, silny wiatr i lokalnie nawet grad. Dodatkowo dla południa województwa śląskiego i części małopolski wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 40 mm wody.
4: Sport w Faktach RMF FM.
0: A w sporcie wracamy jeszcze do historycznego sukcesu siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta z pierwszym mistrzostwem Polski. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Zawiercianie 3-1 pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin. Z siatkarzami Aluronu Jakubem Popiwczakiem i Jurijem Gladyrem, a także z prezesem klubu Kryspinem Baranem o emocjach związanych z mistrzostwami rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Śmialiśmy się, Kuba, przede wszystkim gratulacje, ale śmialiśmy się przed chwilą, że czasy się zmieniają, a Kuba Popiwczak nadal z medalami.
7: Bardzo mi miło, że tak się śmialiście i bardzo mi miło, że można tak mówić. No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to podane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
6: Jak byście się pozbierali po tym pierwszym secie dzisiaj? No bo to wyglądało tak groźnie.
7: Już parę razy w tym roku się musieliśmy zbierać, więc trochę tego doświadczenia mamy. Natomiast no nie będę ukrywał, że było nerwowo. No, nie tak wymarzyliśmy, nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięzcą się nie sądzi. Nie ma to znaczenia, jak to się skończyło. Fajnie, że nie ma to znaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
6: No właśnie, bo jakby szukać, jak to się zaczęło, to play-offy też się nie zaczęły najlepiej, ale finał jest chyba taki, jaki sobie mogliście wymarzyć.
7: Mi się wydaje, że żeby w życiu coś wygrać, właśnie trzeba przetrwać pewne trudne momenty, trzeba mieć gdzieś tam kłodę po drodze, pod nogami, trzeba i w różny sposób, czasami przeskoczyć, czasami przejść bokiem, czasami, nie wiem, wykopać dziurę i przejść dołem. My te kłody mieliśmy w tym sezonie i mam wrażenie, że to hartowało nas zespół właśnie na takie momenty, jak ten mecz dzisiejszy, na takie momenty, jak ten mecz w środowy w Lublinie, bo nie będę ukrywał, że tydzień temu po tym spotkaniu tutaj byliśmy smutni, byliśmy naprawdę w średnich nastrojach i taka aura wokół drużyny nie była najlepsza. Dlatego tym bardziej świetnie smakuje to, co czujemy teraz. Jak gra się 5 meczów w finale, jak gra się ciężki mecz mentalnie jak dzisiaj, to ani na chwilę nie możesz sobie pozwolić na rozprężenie, bo wiesz, że ten przeciwnik jest w stanie zawsze ci zrobić kuku, także po prostu ja się mega cieszę, nie będę ukrywał, że emocje zeszły, bo kilka ostatnich tygodni było ciężkie, było intensywne. Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak dużo emocji, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
6: Może dobrze?
7: To nie koniec sezonu, ale nie będę ukrywał, że w tym momencie kompletnie nie chcę sobie tym zakrzątać głowy, bo zawiercie czekało na to mistrzostwo wiele lat, zawsze byli blisko. Czuć było w drużynie ogromny głód, ogromne pragnienie tego, żeby wreszcie stanąć na podium ze złotym medalem, a nie gdzieś tam z boku patrzeć, jak inni się cieszą. I ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło, bo to środowisko, ci ludzie, pan prezes, kibice, oni wszyscy zasługują na to, żeby być najlepszym w Polsce.
6: Ile dostaliście dni wolnego teraz?
7: Nie wiem, ale no myślę, że co, jeden dzień i zaczniemy pracować. Ostatnio było głośno o tym, jak Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski w piłce nożnej. Tam w niedzielę, poniedziałek, od wtorku zaczęli trenować, także my tak samo, tym samym trybem.
6: No kosmicznie to brzmi, nie? Takie te kolejne mistrzostwo po takiej walce, zaciętym boju, 5 meczów. No piękny scenariusz napisaliście sobie sami.
8: Zgadza się, brzmi to po prostu wręcz niesamowicie, że Zawiercie zostało mistrzem Polski, ale tak naprawdę ten klub i ta cała społeczność, to miasto, wszyscy na to zasługiwali, bo to widać, że jak wszyscy ludzie tym żyją i krok po kroku, jeżeli chodzi o prezesa Krespina Varana, on budował zespół, który z roku na rok robił się lepszym i wreszcie udało się, to zaskoczyło w tym roku, jesteśmy mistrzem Polski. No coś wspaniałego, no nie da się to opisać.
6: Znowu musieliście wychodzić z tarapatów, jak w tym sezonie w kilku momentach, w tym piątym decydującym meczu, bo potem pierwszy set, no trochę zdziwienie, do 15 tak dość pewnie Lublin wygrał.
8: Tak, pierwszy set to już... To był blamasz z naszej strony, bo byliśmy troszeczkę, mi się wydaje, że za bardzo nie, spięci, tak to można określić, bo nie pokazywaliśmy swojej gry, tego co potrafimy, jak pojechaliśmy do Lublina i zaprezentowaliśmy się pod bardzo dużą presją swojej umiejętności jako zespół przede wszystkim. I powiedzieliśmy sobie w pierwszym secie, że po prostu nie możemy tego znowu zrobić, jak to wyglądało w drugim i trzecim secie, kiedy coś nas sparaliżowało, bo trzeba tak to odkreślić, taki paraliż delikatny, nasze szeregi wstąpił, ale dzięki w drugim secie to się rozwijało i zaskoczył nas serwis, parę kontr skończonych i delikatnie jakby zeszło z nas to negatywne takie ciśnienie i później już było, tylko napędzaliśmy się tą pozytywną energią na boisku, tymi dobrymi zagraniami i to poskutkowało mistrzowskim tytułem dzisiaj.
6: Wyjątkowym dla ciebie, bo ten puchar podnosiłeś razem z Mateuszem Bieńkiem, on cię poprosił o to.
8: On mnie poprosił o to, dziękuję bardzo, bo tak podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to to poprosił mnie o to i teraz zeszliśmy do szatni na chwilę, żeby ostudzić głowy, to powiedział, że nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcą w historii Plus Ligi. Nie wiem, ja nie śledzę żadnych statystyk.

0: na ktorých pracovali všetci i musíme to dzisiaj celebrovať oczywiście bez jakichś tam wielkich może super challenge, bo wiemy co nas czeka i jesteśmy do tego przygotowani, co pokazały te finały, dlatego z całą pewnością mamy świadomość do tego, że idziemy w czwartek już do Turynu i ten wielki cel, który poświeca przyświeca nam, a jesteśmy jakby świadomi tego, że nie możemy sobie jakoś pozwolić, nie wiadomo na jakieś challenge. Ale o tym pomyślimy dopiero pojutrze, bo chyba mi się wydaje, że dzisiaj będzie dobrze i od tej środy już cały fokus na Turyn, bo to jest też cel, który mi przyświeca i chciałbym taką klamrą, powiedzmy, zakończyć ten sezon, żeby nasz klub z taką ciężką, podwójną koroną zakończył. Życzyłbym nam wszystkim tego.
1: Tak spojrzał pan przed chwilą wymownie na tą złotą blachę z takim szerokim uśmiechem. Warto chyba było tak długo o to walczyć.
2: Tak, znaczy ja starałem się i zespołowi, sztabowi, ale sobie też nie nakładać takiej presji, że kiedyś musimy wygrać złoto. Ja przy każdej corocznej imprezie zamykającej sezon mówiłem kibicom, kiedyś mistrzem Polski będziemy, tylko jeszcze nie wiem kiedy. I to miało sprawić, żebyśmy cały czas byli w topie, żebyśmy cały czas walczyli o te medale. Natomiast mistrzostwo przyjdzie wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Uważam, że w tym roku byliśmy zdrowi, dobrze przygotowani fizycznie, byliśmy po prostu też mentalnie gotowi. W związku z tym bardzo się cieszę, że teraz to przyszło, a nie kiedy indziej, kiedy był to przypadek czy słabość przeciwników. Jestem dumny z zespołu.
3: Z przedstawicielami klubu Aluron CMC Warta Zawiercie rozmawiał nasz reporter z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dobranocka w RMF FM. Tak jak obiecałem, wracamy do energetycznych brzmień. Już teraz grupa AHA. No i kawa niepotrzebna. A za moment głośne świętowanie Mistrzostwa Hiszpanii przez Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego. O tym mówi teraz cały internet. Maciek Rybak. No cześć ponownie. Gramy.

0: swoją muzyką. Otula was podczas pracy w nocy. Takie wsparcie to lubimy w RMF FM. Tu dobranocka, głośna rzecz, która wyskakuje prawie wszędzie. Daj dwóm mistrzom mikrofon, a będzie się działo. Transmisja kanału sportowego w internecie okazała się bardzo bogata w wypowiedzi Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego. Oni razem z pozostałymi graczami Barcelony wieczorem na ulicach miasta świętowali tytuł mistrza Hiszpanii. Atmosfera była bardzo luźna, momentami nawet zbyt luźna.
1: Łatwo jest tak pierdolić głupoty, co?
2: Nie przeklinaj!
1: A to jest internet, to można, YouTube można.
2: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku.
0: No i od razu szybki poradnik, kiedy kierownik zmiany jest nieznośny.
2: Nie przeklinaj!
0: Gdy kawa rozlała się w kabinie samochodu.
2: Nie przeklinaj!
0: Jak nie awansowaliśmy na mundial.
2: Nie przeklinaj!
0: No właśnie, zresztą tyle tych sukcesów u drużyn, gdzie grają Polacy, że jeszcze byśmy ten mundial pewniakiem wygrali. No to by były nudy.

0: Ania Karwan w Dobrej Nocce. Real czy Barca? Odwieczne pytanie, które po ostatnim weekendzie trochę przycichło. Bo odpowiedź jest oczywista i o tym w radiu internetowym RMF24 Piotr Salak.
1: Barcelona z drugim z rzędu mistrzostwem Hiszpanii. Kto nie widział, niech żałuje. El Clasico z Realem Madryt 2-0. Pewne zwycięstwo na 3 kolejki przed końcem zespół z Katalonii, zatem z tytułem. Wojtek Marczyk razem z nami, wprost z parkietów siatkarskich, potem zajmował się tym, co się działo w Barcelonie. To była pewna wygrana, Wojtek?
2: Tak, dzień dobry. To była pewna wygrana. Dużo pewniejsza niż Aronowskiej w zawiercie w siatkarskiej plus lidze, jeżeli już do tego nawiązałeś.
1: Nie miałeś 17 razy dreszczy na, jak mówił twój rozmówca, słyszałem w faktach, 17 razy przeżywał dreszcze na skórze, oglądając to, co się działo podczas El Clasico.
2: No nie, dużo mniej tych dreszczy miałem zdecydowanie. No El Clasico bardzo jednostronne. No takie miałem poczucie, że po pierwszej połowie właściwie Barcelona załatwiła wszystko, co miała załatwić. Dziewiąta minuta trafienie Rashforda z rzutu wolnego. Bardzo ładny, efektowny gol. Potem 9 minut później podwyższa Ferran Torres. No i tak naprawdę ta druga połowa to tak na dociągnięcie tego. Real nie był w stanie w żaden sposób nawiązać walki z Barceloną, która grała bardzo intensywnie. To trzeba oddać też Barcelonie, że miałem takie wrażenie w wielu momentach, że Real nawet nie miał czasu się zastanowić, gdzie podać piłkę, bo już od razu przy zawodniku Realu był piłkarz Barcelony, więc naprawdę dobre spotkanie zespołu z Katalonii, takie sobie myślę na podkreślenie mistrzostwa.
1: A i Robert Lewandowski,
2: I też o tyle fajne, tak sobie myślę z punktu widzenia, że no jak mogłeś lepiej utrzeć nosa Realowi?
1: No rozumiem.
2: Oni musieli zobaczyć twój triumf, jak ty odbierasz drugie z rzędu mistrzostwo.
1: To prawda.
2: A oni drugi sezon z rzędu są bez tytułu.
1: A Wojtek, jak zagrał Robert Lewandowski? Bo rozumiem, że kolejne tytuły to przyjemne zawsze. A jak to wygląda, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego?
2: W 77 minucie pojawił się na boisku, więc nie rozpoczął meczu wyjściowej jedenastce. Miał jedną okazję bramkową, niewykorzystaną, no bo ten wynik się nie zmienił od pierwszej połowy. Trudno mieć też jakieś wielkie pretensje, myślę sobie, do Roberta Lewandowskiego. Tam miałem takie poczucie i chyba tak każdy miał, kto oglądał ten mecz, może jako mniej zaangażowany kibic, czy po stronie Barcelony, czy Realu, że to już raczej wszystko jest rozstrzygnięte w tej drugiej połowie i myślę sobie, że po prostu w mądry sposób chcieli piłkarze Barcelony dociągnąć do końca, żeby świętować drugie z rzędu mistrzostwo. Więc niespecjalny występ Roberta Lewandowskiego, ale też bez jakiejś tragedii, tak bym powiedział.
1: A coś o Realu byś powiedział?
2: Koszmar. Fatalny sezon w wykonaniu Realu. Wszyscy sobie ostrzyli zęby, Mbappé oczywiście, transfer wielkie, tu będą sukcesy, a tych sukcesów nie ma. I co gorsze, widać, że ten zespół jest kompletnie rozbity, bo ta cała afera między Cavingą między Tchouaménim a Valverde, ta bójka w czwartkowa pokazuje, że też w szatni tam mocno się kotłuje i myślę sobie, że będzie to bardzo, bardzo ciężko poskładać. Wielu już mówi o tym, że Real potrzebuje resetu, takiej jakiejś dużej zmiany po sezonie, więc zobaczymy, co tam będzie się działo w gabinetach królewskich, jakie będą wymyślane transfery, żeby trochę tą sytuację uspokoić, no bo drugi sezon bez trofeum, z drugim mistrzostwem dla Barcelony, no nie jest Real do tego przyzwyczajony. W Lidze Mistrzów słabo, no więc widać, że są problemy. Zobaczymy też, czy w przyszłym sezonie dalej będziemy w Lidze Hiszpańskiej oglądać Roberta Lewandowskiego, bo to też jest jeszcze nie wiadomo. No tu sprawa kontraktu się wyjaśnia, bo on wygasa przecież w czerwcu. Wojciech Szczęsny już zapowiedział, że jeszcze na sezon zostanie w Barcelonie. No więc to też w ogóle ciekawa historia, że jak Wojciech Szczęsny sam mówi, że jest najbardziej utytułowanym piłkarskim emerytem, więc coś w tym chyba jest.
1: Czy widać, ja bym miał do wyboru emeryturę w Barcelonie? Chyba też bym się raczej długo nie zastanawiał.
2: Ja też bym się nie zastanawiał i to nawet za mniejsze pieniądze niż Wojciech Szczęsny bym to wziął.
1: Prawda? Wojtek, ty pisałeś rozszerzoną maturę z matematyki?
2: Nie, absolutnie nie. Ja byłem tym szczęśliwcem, tym najbardziej radosnym człowiekiem na świecie, którego matematyka w ogóle ominęła na maturze, więc ja byłem z tego bardzo zadowolony i wcale się nie czuję z tego powodu jakkolwiek gorszy.
1: To my możemy sobie w takim razie podać rękę, natomiast jesteśmy pełni szacunku i bijemy ukłony i pokłony i trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy pisali maturę z matematyki rozszerzonej. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Radio RMF24. Jeszcze

No i co to było? To była nowość w RMF FM muzyczna od Kochaj i Marisa. W dobrej nocce będziemy wracać do tego nagrania. No ładnie zaśpiewała, co? I jeszcze o miłości.

Rozśpiewane towarzystwo trafiło się dziś na nocnej zmianie. Tak, to o was. Ważne, że szybko ta nocka leci. Za 7 minut będzie godzina trzecia i nagłówek z internetu. Dlaczego kot kładzie się na laptopie? No jak to dlaczego? No laptop leży na przynajmniej kilku z tysięcy kocich ścieżek. Logiczne, że kiedyś na laptopie wyląduje. Warto też pamiętać, aby laptop przed kotem zamykać, żeby nie przeleciał po klawiaturze. Bo jeszcze jaka afera będzie.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Wenezuela nie będzie kolejnym stanem USA, tak stanowczo odpowiada Donaldowi Trumpowi, pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed hantawirusem. Unia uruchomiła już dodatkowe procedury. Już druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji rozpoczęła swoją działalność wczoraj. Ma pomóc małym przedsiębiorcom. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez odrzuciła sugestię Donalda Trumpa o możliwym uczynieniu tego kraju 51. stanem USA. Oświadczyła, że Wenezuela nie jest kolonią, lecz wolnym krajem i zapowiedziała dalszą w obronę suwerenności państwa. Trump, przypomnijmy, mówił wcześniej, że poważnie rozważa taki scenariusz. Wypowiedź padła w trakcie trwającego sporu granicznego między Wenezuelą a Gujaną o bogaty w złoża ropy region Essequibo. Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Sprawę śledzi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
2: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji ECDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
1: I przechodzimy do spraw krajowych, bo prawie co drugi pytany Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie, to sprawdził nasz reporter Jakub Rybski.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
4: Wiemy z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
3: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
5: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
3: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
6: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
3: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
1: Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. Oto co myślą Polacy. Ten artykuł znajdziecie na rmf24.pl. A do tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
7: Polska nauka w faktach RMF FM.
1: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU. Wczoraj w Krakowie zainaugurowała działalność druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji. Pomoże ona budować modele językowe, m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
8: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby.
1: Tłumaczy dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś. W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer. Całość kosztowała 70 milionów euro. To był trudny egzamin. Tak szczecińscy uczniowie ocenili wczorajszą maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
9: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
10: Jak wrażenie, jak poszło?
11: Tak średnio, z 10% może będzie.
10: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
12: Okay. Nie, no to bardzo dobry wynik.
10: Nie było najgorzej.
13: Było trudno, ale poszło dobrze.
1: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie? To okaże się dopiero na początku lipca. A dziś kolejne wyzwanie. Matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego.
7: Publicystyka w Faktach RMF FM.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
14: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
15: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji. To znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany. Od tego jest w opozycji.
14: Opozycja, no tego jest opozycja. Pani by chciała zmian?
15: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj pani potrzebne. Czy... Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie oczekują.
14: Czyli na tym etapie by pani nie robiła rekonstrukcji?
15: Absolutnie. Zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
14: Z pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Chcę.
15: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat 3 panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
14: Czyli ani zdrowie, natomiast ani edukacja nie
15: ze
14: będzie
15: strony
14: zmieniona.
15: Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mówi do pani, pracy, a nie personalia.
14: A pani minister Sienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
15: Oczywiście.
14: Czyli żadnych zmian?
15: Zmiany merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą, jak widać, zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
14: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
15: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
14: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
15: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił. Nie dostałby wizy.
14: A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
15: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym 3. roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych. Uważam, że najważniejsze są rzeczy do przodu, tak jak powiedziałam. Sprawiedliwościowa zmiana podatkowa, mieszkaniowe zmiany. To są rzeczy, które powinniśmy robić, ale jednak pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
14: Może Waldemar Żurek zawalił po prostu. Może mu się nie udało.
15: Tu jest pytanie, jak działa dzisiaj system ścigania w Polsce, na ile jest kontrolowany, na ile nie jest kontrolowany. Mówię o prokuraturze, bo oczywiście sądy mają być niezależne i czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć, dlatego że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
14: Czyli porażka rozliczeń.
15: Że coś tam było bardzo nie tak.
14: Czyli porażka rozliczeń i sukces z Prawa i Sprawiedliwości.
15: To sukces z Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
14: Marcin Romanowski też trafi do Stanów?
15: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
14: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
15: Nie wiem. Nie wiem, wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
14: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel, prezydent Polski, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom.
15: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie
14: i
15: jest w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
14: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny, polityczny sygnał Donalda Trumpa.
15: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce.
14: Dokładnie tak.
15: Ja to też tak odczytuję.
14: I teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
15: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne, ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcją jest

0: wyborów w Polsce.
1: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak ingerował choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
0: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Zewnętrzne ingerencje wybory w kraju, w Polsce są złe.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM, 12 minut po godzinie 3 na zegarach. My wracamy do najlepszej muzyki. Michael Jackson na początek tej godziny. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

Bibi Rexa odświeżyła brzmienia, które przenoszą w czasie końcówkę lat 90. i kluby, w którym hit Faithless grał na okrągło. I to nie dlatego, że z płyty. 22 minuty po trzeciej, dzień dobry. Najwcześniejszy dzień dobry w polskim eterze dla tych, co już wstali. Takie rzeczy macie w RMF-ie. Poza tym o tej porze jest też najlepsza muzyka, a także kolejne odcinki audiobooka. To już za moment. Bądźcie z nami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Całej fizyczności, tożsamości ocalili tylko dwie pary nóg. W sumie cztery. I tak właśnie powstał jedyny przypadek w dziejach ludzkości, w

0: którym była rozmowa, a nie było rozmówców. Postanowili usystematyzować dialog jako taki. Sypali jak z rękawa przykładami, mimo że obaj byli w samych podkoszulkach. Dialog fachowy. Co to za wór? Zawór. A dlaczego tak wysoko? Bo to górnozaworowy. Dialog karciany. Karo. Street bez jednej. Bez której? Bez atu. Pięć bez. Miały być Napoleonki. No to pas. A za pasem? Zima. Pan wychodzi. Do widzenia. Dialog sądowy. Zostaje pan skazany na karę śmierci. Co pan chce powiedzieć w ostatnim słowie? Przepraszam, ale nie uważałem i nie dosłyszałem pytania. Dialog erotyczny. On. Gdy ponad nami firmament się roztacza, miłość serce koi i zazdrość wybacza, słowik z gęstwiny misterne wywodzi swe trele i czuję, jak ku tobie mój blady aniele uczucie wzbiera, w najsłodszą przeradza się mękę. Ona, weź pan tę rękę. Dialog wojskowy. Jak jest, kapralu? Tak jest. Dialog teatralny. Syn. Ojcze, ojcze, jak twoje zdrowie? Ojciec. Źle bardzo, synu. Oj, źle. Syn. Z powodu choroby ojca przedstawienie się nie odbędzie. Dialog na stronie. Niech mi pani pozwoli, rzekł, postawić jedno pytanie, panno Imo. Pani może nie odpowiadać na nie, jeśli pani nie zechce. Zobaczymy, odrzekła. Przed 4 tygodniami zaczął, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność. Był to dialog ze strony 376 powieści Tomasza Manna Królewska Wysokość, wydanej przez czytelnika w 1970 roku. Dialog filozoficzny. Uczeń. Mistrzu, jeżeli kupiłbym osła i ten osioł rzucałby cień, to czy ten cień byłby również moją własnością? Mistrz, a bo ja wiem, nie masz większych zmartwień? Uczeń, mam. Gdybym kupił sobie słonia i ten słoń rzucałby cień, to czy ten cień... Jakieś 98,2% mistrzów w tym momencie dopuszcza się rękoczynów na swoich uczniach. Friedman i Kofta za podstawę swych dysput uznali przemądre motto Marka Aureliusza Maruszeczki. Rozmowa to nie muchołapka, nie musi się kleić. Stanęli przed szyldem, na którym anonimowy malarz wymalował czarno-białą farbą bajecznie kolorowego ptaka Nitro. Napis głosił: Bar Samoa, dawniej Rio, obecnie Sumatra. Mocny zapach ulubionych potraw uderzył w ich nozdrza. Po zatamowaniu krwi śmiało weszli do środka. Rozgościli się ze swobodą starych bywalców. Portfele przełożyli do kieszeni wewnętrznych. Paltoty zwinęli i dla pewności na nich usiedli. Starając się nikomu nie rzucać w oczy, z pustych skrzynek zbudowali w kącie przy toalecie miniaturową barykadę. Mając zapewniony dostęp do bufetu i bieżącej wody, wiedzieli jedno – żywcem ich nie wezmą.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Czas

0: w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Poprosili o kartę win. Dostali po mordzie. Poprosili drugi raz. Dostali z drugiej strony. Jeden z przyjaciół wystąpił z propozycją, żeby zrezygnować z wina, bo go rozbolała głowa. I takie rozmowy prowadziliśmy z Jonaszem co tydzień w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym przez 4 lata. Unikaliśmy wszelkich aluzji politycznych, tak wtedy modnych. Po pierwsze, nie byliśmy satyrykami, tylko humorystami, a po drugie i tak mieliśmy dyskusję z cenzurą. Kto to jest Marucha? Kto to jest jeden z tych z tych? I żeby milicjanta drogowego zamienić na harcerza ze sprawnością modelarza pojazdów. Czego myśmy nie zmieniali i na co? Ale wszystko w atmosferze wzajemnego zrozumienia i sympatii, bo to byli cenzorzy, którzy lubili nasze kawałki. A ja teraz wyjaśnię różnicę między humorystą a satyrykiem. Humor szuka rzeczy ważnych w nieważnych i znaczących w nieznaczących. W myśl zasady, że nie każdy dowcip jest śmieszny i nie wszystko, co jest śmieszne, jest dowcipne. A jak wiemy, humor to z greckiego ciecz. Wilgoć, od której zależy zdrowie człowieka. Dlatego twórcy tak często zwilżają gardło. Satyra natomiast atakuje odchylenia od normy. Satyra może nie być śmieszna. Cechuje ją bezpośredniość, a nawet agresywność. Zależy od stosunku twórcy do rzeczywistości. Humorysta to człowiek chodzący między ludźmi i rozglądający się. Może widzi trochę więcej. Na przykład taki mistrz Michaił Zoszczenko napisał kiedyś epokowe i aktualne do dzisiaj zdanie. Gdyby sytuację, jaka panuje w naszym kraju, określić jednym słowem, można by powiedzieć kradną. Potem musiał to prostować i napisał uroczą książeczkę dla Milusińskich o malutkim Leninie. Kiedy Lenin był małym chłopcem, to prawie niczego się nie bał. Śmiało wchodził do ciemnego pokoju, nie lękał się, kiedy opowiadano straszne bajki i w ogóle rzadko płakał. Także nie ma się co dziwić, że jak urosła mu bródka i wąsy, zrobił rewolucję. Nasa mnie szczególnie interesował absurd codziennego życia. A było wtedy tego na kilogramy, a nawet na pudy. Jeden pud równa się 16,38 kilograma. To ruska miara, bo wtedy wszystko było ruskie. Oprócz pierogów. Pierogi były radzieckie. Używaliśmy abstrakcji, przekręceń, własnego absurdalnego słownika i zaskakujących skojarzeń. Może dzięki temu nasze żarty nie straciły na aktualności, nie zeszły z daty, jak się mówi w handlu.

robiliśmy to podświadomie i naturalnie. Tak dla jaja okazało się, że profesor Maria Tarnogórska, literaturo- i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka od twórczego pisania, napisała o nas pracę naukową. Porównała w niej nasze dialogi na cztery nogi do Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Według niej mieścimy się w cudownym świecie literackiego nonsensu. Naprawdę. Taka była miła. I mamy to na piśmie. Częstym środkiem nonsensowego repertuaru jest udosłownienie, lekceważące istnienie wymiaru języka, w którym objawia on swoją metaforyczną, nieopartą na bezpośrednim związku z rzeczywistością naturę. Humorystyczne działanie tego zabiegu polega przede wszystkim na tym, że ma on konsekwencje w warstwie zdarzeń, którym narzuca niezgodną z potocznym wyobrażeniem logikę. I przykład. Tam, tam, tam, tam, słychać tam. Tam musi być wioska. Spróbujmy do niej dotrzeć. Ciekawe, jak nas przyjmą. W razie czego damy im paciorki. A skąd weźmiemy paciorki? Zmówimy. Albo... Krople potu zaperliły ci się na czole. Ładnie to ująłeś. Chyba wezmę prysznic. A możesz sobie wziąć. Mnie i tak niepotrzebny. Zepsuty. Z jednej strony jest kompletnie podziurawiony. Panie Mario, dzięki pani poczułem się jak Jourdain z Mieszczanina Szlachcice Moliera, kiedy dowiedział się, że mówi prozą. I nie tylko. Reszty nie zrozumiałem. I za to sługa uniżony i duże ilości podziękowań. A moimi mistrzami byli Sławomir Mrożek, Michał Zoszczenko, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Mark Twain, Bohumil Hrabal, Michał Bułhakow, Efrahim Kiszon, Edward Lear, Roland Topor i jeszcze kilku innych. To czymże jest nonsens? Według Chestertona spojrzeniem na świat z drugiej strony. Wtedy zobaczysz, że ptak jest kwiatem, dom olbrzymim kapeluszem, pod którym chronimy się przed słońcem, a krzesło przyrządem na czterech nogach dla kaleki, który ma tylko dwie. ITR wytrzymał na antenie Trójki 4 lata. Decyzją wyższych szczebli zostaliśmy potem usunięci z anteny pod zarzutem elitarności i inteligenckiej odmiany humoru. Podobno bardzo o to zabiegał sekretarz partii na Śląsku, towarzysz Szydlok. To ten, co na egzaminie zapytany o ciała lotne powiedział ptoki. A tak po prawdzie, jak to się mówi potocznie, po prawdzie, czyli daleko od niej, to zaczęto się doszukiwać w audycji antysocjalistycznej satyry.

Jacek Janczarski stracił w Trójce posadę, którą przejął po nim Marcin Wolski, a ponieważ przyroda radiowa nie znosi próżni, to żeby nam nie było żal, a zwłaszcza słuchaczom, których były tysiące, zezwolono na zmianę tytułu i treści. Magazyn miał być bardziej literacki, a nawet nieco poetycki. Z tym nie było kłopotu, mieliśmy Jonasza. Pojawiła się liryka, nawet romanse. Z tym z kolei świetnie dawała sobie radę Jagoda Kofta. Od 1974 roku na antenie funkcjonował ilustrowany magazyn autorów IMA. W tym czasie Wolski z Jackiem Fedorowiczem, Andrzejem Zaorskim, Krzysztofem Jaroszyńskim, Tadkiem Rosem i innymi wypuścili 60 minut na godzinę. Wbrew tej sytuacji nie byliśmy dla siebie konkurencją. Słuchacze podzielili swoje gusta i sympatie, a przeważnie słuchali obu magazynów. To była cudowna epoka słowa w Trójce. Na otarcie łez Radiokomitet za wprowadzenie nowej i oryginalnej formy rozrywki radiowej przyznał nam złote mikrofony. Uroczystość odbyła się ukradkiem na korytarzu przy toalecie w radiu na Myśliwieckiej 357 w trakcie jednego z ostatnich nagrań ITR-u. Pojawił się nieznany facet w nieświeżym szarym garniturze i steczką z imitacji skóry. Dowiadywał się, kto jest kto, prosił na bok i wpinał blaszkę złotego koloru w klapę lub sweterek i wciskał poświadczenie, a drugie kazał podpisać. Tak to nas nagrodzili. Teraz to nagrody wręcza sam dyrektor. Gratuluję, orkiestra gra, publika klaszcze, roznoszą wino w kieliszkach, a pozłacany mikrofon na marmurowej podstawce można postawić na kominku. Kiedyś na telewizorze ładnie wyglądał, ale teraz telewizory robią cienkie jak gazeta, to nie ustałby. Ekipa IMA została taka sama, tylko w treści należało wymyślić coś nowego. Tymczasem stara Maciejowa otworzyła drzwi do komórki. Ilustrowany magazyn autorów. Są dwie podstawowe formy utrzymania kontaktu międzyludzkiego: rozmowa i taniec. A ponieważ mieliśmy z Jonaszem duże doświadczenie w prowadzeniu rozmów, to pomijając fakt, że taniec w radiu wypada mało atrakcyjnie, zostaliśmy fachowcami. W realnym świecie, w którym zaczęli żyć majster i docent, co prawda wszystko możliwe nie jest, ale za to nic nie jest niemożliwe. I zawsze znajdzie się trochę czasu, żeby sobie uciąć rozmówkę o tym i o owym. Szczególnie zaś o owym. Tak jak w medycynie najgorszą chorobą jest diagnoza, tak w pracy znajomość fachu. Z jednej strony z filozoficznym i inteligenckim podejściem docenta, a z drugiej z pragmatycznym i tępawym majstra. Obaj postanowili udowodnić, że robota wcale nie musi być pracą, może być rozrywką i przyjemnością. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do niej zabrać. No i na kiedy ma być zrobiona, a to majster i docent wiedzieli.

0: nowość od Olivii Rodrigo tuż przed faktami RMF FM punktualnie o godzinie 4:00. Z najważniejszymi informacjami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów strawił ogień w Puszczy Solskiej. Szwedzi napadli w Gdańsku na Norwega. Do rozboju z użyciem noża doszło przed weekendem. Trwają nie tylko matury, ale i egzaminy ósmoklasistów. Wczoraj matematyka, dziś język obcy nowożytny. Fakty o 4:00 rozpoczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. W Opolskim są utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, między węzłami Krapkowice i Opole Południe. W rejonie Malni samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery ochronne. Zablokowany jest lewy pas ruchu. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Utrudnienia także w Łódzkiem. Na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na czas sprzątania jezdni po wycieku i usuwania elementów pojazdów trasa została zablokowana. Ale tu także nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nawet kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej. Pożar, przypomnijmy, wybuchł tam tydzień temu. Ogień strawił około 300 hektarów cenno-przyrodniczych terenów. Jak przyznają leśnicy, konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
2: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani, Lasy Państwowe.
3: Na taką skalę?
2: Na taką skalę też.
1: Zapewnia Mariusz Kiczyński. Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża. Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga. Tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście przybliży reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. Czterech mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
1: Zaskoczyła analiza tekstu źródłowego, a ucieszył brak rozprawki. Tak ósmoklasiści z Warszawy podsumowali w rozmowie z RMF FM arkusz z języka polskiego. Wczoraj uczniowie rozpoczęli 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Jak oceniają ten pierwszy dzień?
6: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy, ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
7: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
6: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właściwie mój konik, bo finalistą jestem z polskiego kuratoryjnego też.
8: Nie wiem, jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
7: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
8: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
1: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A dziś egzamin z wybranego języka obcego.
4: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: A my wracamy do rozmowy RMF FM Tomasza Terlikowskiego. W jej drugiej części minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiadała na pytania słuchaczy.
9: Dlaczego pozostaje pani minister w koalicji, w której, jak się wydaje, nie jest pani mile widziana? Pyta pan Marcin. Ja jestem w tej koalicji nie dlatego, żeby mnie ktoś lubił i głaskał po główce, tylko dlatego, żeby określone zmiany, które uważam w Polsce za absolutnie potrzebne, zrobić. I te zmiany są następujące. Rewolucja mieszkaniowa, którą już w dużym stopniu zrobiliśmy, czyli zamienienia tej logiki mieszkaniowej z podrażania mieszkań na to, żeby mieszkania były dostępne. To po pierwsze, jakie inne jeszcze zmiany, tak, sprawiedliwościowe zmiany podatkowe, które muszą być w
3: czyli
9: Polsce zrobione. Jedną rzecz nam się już udało, czyli wprowadzić podatek bankowy. Co jeszcze chcemy? Drugi próg podatkowy, podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol. Wreszcie bardzo ważna rzecz i to nam się już w ogromnym stopniu udało. Przekierowanie inwestycji bardziej na Polskę lokalną z wielkich metropolii, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby ludzie w całej Polsce mieli poczucie szans rozwojowych. I to już jako Polska 2050 robiliśmy.
3: Ale teraz pytanie o
9: jestem po to, żeby zmieniać rzeczywistość.
3: O drugi poziom podatkowy. No, minister Domański chyba jasno deklaruje, że nie będzie żadnego podniesienia drugiego progu.
9: Minister Domański na razie powiedział tak. Próg podatkowy w 26 pozostaje bez zmian. No to jest oczywista. Próg podatkowy na 27 na razie nie jest zdecydowany. Mniej więcej tymi słowy. Poza tym przypominam, że to Platforma Obywatelska miała postulat, obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
3: Z wyliczeń wynika, że się nie da.
9: Tak, to kosztuje i się zgadzam. Nie da się. Ja nie jestem populistką. Widzę, że 50-60 miliardów, bo tyle, ile by to kosztowało, się nie da. W związku z tym zróbmy to, co się da. To jest około 8 miliardów i wycelowane dokładnie w tą grupę, która dzisiaj jest naprawdę ogromnie niesprawiedliwiej obciążona.
3: Akcyza
9: najbardziej,
3: to jest możliwe,
9: bo trafia w 32% próg. Tak, to jest możliwe i będzie głosowany nasz projekt Polski 2050 po raz pierwszy. No nie powiem, że nie musieliśmy tego trochę popchnąć i zachęcić. Wreszcie odmrożony na tym Sejmie. To jest możliwe, dlatego że prezydent powiedział jasno, jeżeli zostanie to przekierowane na zdrowie wszystko, to on podpisze. I po prostu my w naszej ustawie przekierowaliśmy całą tę podwyżkę akcyzy na zdrowie. No panie redaktorze, czy jest bardziej oczywista zmiana, jak dodatkowe prawie 3 miliardy z małpek na zdrowie?
3: Ja generalnie jestem abstynentem, więc mnie to w ogóle nie rusza. Absolutnie.
9: Ale nawet
3: jestem
9: z taką
3: wielkim
9: myślą,
3: zwolennikiem podnoszenia akcyzy na alkohol.
9: Wszystkich, których pytam, mówią tak, to ta małpka może 50 groszy więcej kosztować, a będzie prawie 3 miliardy więcej na zdrowie. To jest oczywista oczywistość. Druga rzecz w tym, żeby dać to do pracy i do głosowania w Sejmie, a nie blokować.
3: Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
9: Już,
3: bardzo proszę,
9: już,
3: ma pani drogą
9: idziemy.
3: Kopertę. Tata z Wierzchu chyba jest teraz tym razem. Bardzo proszę.
9: Czy Polska 2050 rozważałaby współpracę z Mateuszem Morawieckim, gdyby były premier zdecydował się opuścić PiS? Na dzisiaj moim zdaniem żadnego PiSu były premier Morawiecki nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że on wręcz walczy o przywództwo w PiSie. Taka jest moja ocena tej sytuacji, więc to jest takie pytanie, co by było, gdyby
3: ale
9: było.
3: Jego przeciwnicy
9: od razu uprzedzam, bo pytano mnie, czy się gdzieś w tajemnicy spotykałam z Mateuszem Morawieckim.
3: No
9: nie, spotkałam się na dwóch debatach publicznych, więc każdy widział w Instytucie Sobieskiego w Krynicy. Czy kiedykolwiek spotkam się jeszcze na debatach? Czemu nie? Czy jeżeli uznam za stosowne, to się spotkam z nim i z każdym, z którym uznam za stosowne, się spotkam.
3: Również prywatnie.
9: Nie prywatnie, będę o tym mówić jawnie.
3: A na kolacji u Adama Bielana?
9: Będę mówić o tym jawnie, jeśli uznam za stosowne. Jeśli uznamy za stosowne w świetle reflektorów i przy, że tak powiem, otwartej przyłbicy, nie będzie nikt mówił Polsce 2050 i mi, z kim politycznie dla dobra Polaków wolno, a w której nie wolno
3: wszyscy
9: mi rozmawiać. Na razie spotkałam się publicznie na dwóch debatach.
3: Pytamy się o to także dlatego, że przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w PiSie mówią, szykowany jest nowy projekt polityczny. Polska 2050 PSL, Mateusz Morawiecki jako nowa trzecia
9: szykowany
3: droga.
9: Szykowany przez kogo?
3: No przez te trzy podmioty.
9: To ja jasno mówię, że nie rozmawiałam na ten temat z Mateuszem Morawieckim. Na moje oko dzisiaj on się ubiega o przywództwo w PiSie.
3: To jeszcze pytanie o współpracę w innych kwestiach. Tu PSL popiera i również Paweł Ślis poparł nowego kandydata na szefa IPN-u Polska 2050, Mateusza Szpytkę poprze?
9: Zdecydowaliśmy, że tu nie będzie dyscypliny. Nie ma żadnych ustaleń koalicyjnych w tej sprawie, bo jakby były ustalenia koalicyjne i my byśmy coś uzgodnili z koalicjantami, to byśmy się tego trzymali, ale nie ma uzgodnień koalicyjnych, w związku z tym pozostawiamy naszym posłom decyzję według ich uznania, bo ta decyzja nie jest tu jednoznaczna.
3: A pani zdaniem to jest dobry kandydat?
9: Ja osobiście chyba bym nie poparła, ale to jest właśnie chyba. Natomiast nie jest to kandydat jednoznacznie zły. Są też inne przekonania u nas w klubie i ponieważ nie ma uzgodnień koalicyjnych, zdecydowaliśmy, że nie będzie tu dyscypliny.
3: Dobrze, to pytanie, co z Szymonem Hołownią? Powinien zrzec się immunitetu, teraz jakieś kolejne postępowania. Czy czekać, aż zostanie pozbawionego?
9: Ale panie redaktorze, mamy... Ja już abstrahuję ten kontrast, tak? Zaczęliśmy od Ziobry i tego pana to naprawdę warto by było wreszcie postawić przed polską sprawiedliwość. A tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za każdym razem, jak coś się dzieje wokół Polski 2050, to wypływają kolejne jakieś przecieki w sprawie jakichś nie wiadomo...
3: Ale kto za tym stoi w takim razie?
9: Nie wiem, ale zastanawiam się. Sama bym chciała wiedzieć, kto za tym stoi. Kto dzisiaj kontroluje system ścigania w Polsce.
3: No, ale wiemy, kto kontroluje system ścigania. No przepraszam, przecież chyba wasza koalicja kontroluje.
9: Nie wiem, pan chyba nie PiS. Giertych zechciał na przykład wypowiedzieć się w tej sprawie, że to PiS. Jednym słowem...
3: Nie, przepraszam, ale to jest kpina. Znaczy, pani minister, przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość po... prawie 3 latach waszego rządu kontroluje służby specjalne i prokuraturę.
9: Pan Giertych nie ma racji i tutaj akurat się zgadzam, ponieważ zazwyczaj uważam, że nie ma racji. Rzadko uważam, że ma rację, o tak. Niemniej, opiszmy w takim razie sytuację. W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury. To się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty. I teraz znowu się to zdarzyło.
3: Pani minister, ale pani mówi...
9: Ale ja nie widziałam w ogóle tego aktu oskarżenia. Nikt nic nie wie.
3: Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że koalicja przeciwko własnemu koalicjantowi gra materiałami procesowymi.
9: Ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze.
3: Ale pani powiedziała, to się...

0: Polska 2050 postawiła wyraziście różne sprawy. Dobre dla ludzi i ważne dla zmian w Polsce. Nagle znowu to się pojawia. Nie wiem, jestem tym skonfundowana, a jednocześnie sprawa Ziobry wygląda jak wygląda i różne inne sprawy rozliczeniowe, które autentycznie bym chciała, żeby doszły do konkluzji, wyglądają jak wyglądają. Jestem tym skonfundowana.
1: Zostanie Szymon Hołownia w polityce, pani zdaniem?
0: To jest pytanie do niego i marszałek Hołownia odpowie na to pytanie, kiedy uzna za stosowne. Teraz jest w polityce, jest w klubie Polski 2050.
1: No, jestem wicemarszałkiem, no nie ma wątpliwości.
0: Jest wicemarszałkiem.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Trzynaście minut po godzinie czwartej. Maciek Rybak, cześć, dzień dobry. Witajcie we wtorek, 12 maja. No właśnie, kto już wstał? Ten ma najlepszą muzykę. Sandra zacznie, ale będą też kawałki, które spodobają się nocnej zmianie. Wszystkim się spodobają, bo to jest najlepsza muzyka.

0: szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Co z Marcinem Romanowskim, który też był w Budapeszcie?
2: No i właśnie nie wiadomo, czy zmieścił się do bagażu podręcznego Zbigniewa Ziobry, czy nie.
1: W każdym razie, czytam na rmf24.pl, Marcin Romanowski zniknął, mieszkanie w Budapeszcie puste.
2: Ale jest też opcja, na którą chcemy uczulić służby, że tylko pan Marcin się zmieścił w tapczanie. A pan Zbigniew już nie. A nie wiadomo, czy węgierska policja wie, że to trzeba najpierw tapczan sprawdzić. No. Nie wiadomo, no.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Takie ogłoszenie znaleźliśmy w internecie, bo my latamy po internecie, żebyście wy mogli spokojnie pić kawę. Kup dom w Omanie, zabezpiecz rodzinę.
1: Ale czyją? Chyba sprzedawcy.
2: Nie, oni obiecują, tutaj cytuję, hossa, niby na nieruchomości, w Omanie jeszcze przed tobą.
3: A jak nie? No to widok na rakietę, ale też zauważ, tego nie masz w cenie.
2: Nie.
3: W innych lokalizacjach.
2: W innych lokalizacjach nie masz, nie.
3: Więc może warto.
2: Może tak.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Pojawił się w internecie najnowszy ranking najlepszych kuchni świata.
1: Aha.
2: Włoska kuchnia jest na pierwszym, na drugim grecka, trzecia jest kuchnia z Peru.
1: A polska?
2: Wysoko nasza polska kuchnia, 14 miejsce przed amerykańską, wietnamską, koreańską czy chorwacką nawet.
1: To wysoko, rzeczywiście.
2: Wysoko.
1: I to pomimo tego, że nie próbowali pierogów mamusi.
2: O, bo... i babci, tak?
1: No, jakby próbowali, to by była...
2: I żurku.
1: To by była pierwsza trójka i prośba o dokładkę.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Taki tytuł mam z internetu, bo już od rana nie czekamy na nic, tylko internet dla was przeglądamy. Robot sprzątający, na co zwrócić uwagę
1: to
2: przed zakupem?
1: Odpowiadamy, przed zakupem należy przede wszystkim zwrócić uwagę, by bezpiecznie przejść przez ulicę.
2: Żeby w ogóle dojść do sklepu. Tak.
1: Nie wchodzimy na przejście nagle,
2: nie,
1: bo to bum i wiesz.
2: I tyle.
1: No.
2: I słuchajcie, generalnie robimy tam przed każdymi zakopami.
1: Tak.
2: Chrzanić robota sprzątającego. Jak idziesz po bułki, po ziemniaki.
1: Uważać na przejściach.
2: Najważniejsze zawsze bezpieczeństwo.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: To zanim dojdzie do zakupu.
1: No to jeszcze nawet na godziny przed.
2: Bo jak wpadniesz pod tramwaj, to nie powiesz: dzień dobry, poproszę coś tam, nie?
1: No nie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Czytam, że czereśnie już się pojawiły w sprzedaży, ale na razie ceny odstraszają.
2: Ile?
1: 100 zł za kilo.
2: O, to ja jeszcze podziękuję. Kurczę, ale to teraz bardziej będzie w sklepie taka prośba, wiesz: dzień dobry, czy są czereśnie? Są, to poproszę 3.
1: Tak. I zapakować na prezent. A jak trafisz na takie z robakami, to nie wyrzucasz.
2: Bo to jest najdroższy robak świata, to na takich gotujesz rosół.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jak wiemy, trwają matury.
2: Trwają, ale też dzisiaj ruszają egzaminy ósmoklasistów. Trzymamy kciuki za was. I tak sobie dyskutowaliśmy na ten temat, dlaczego nie ma na przykład matury ustnej z matematyki.
3: No, no właśnie, czy a przecież egzaminów? To byłby ciekawy egzamin. Nawet przykładowe pytania ułożyliśmy. Na przykład tak: opisz własnymi słowami pole dowolnego trójkąta równoramiennego.
2: I to jest wspaniałe.
1: Albo, czy twoim zdaniem łatwo jest wpisać okrąg w trójkąt?
3: Tak.
1: Oprzyj się na dowolnych tablicach trygonometrycznych. No. I już masz pytanie.
2: Użyj do opisu dowolnie wybranych przydawek.
1: Tak,
2: też jest ciekawe.
1: No. Albo jakie jest twoje ulubione działanie matematyczne?
2: I już, i proszę. I można?
1: Można,
2: tylko trzeba chcieć. No.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: informacji w RMF FM.
1: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, to jest informacja, która zelektryzowała w ten weekend nie tylko obserwatorów, ale też całą klasę polityczną. Zbigniew Ziobro oświadcza, że nie uciekł z Polski, że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem azylu, a szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek już zadeklarował, że jeszcze dzisiaj wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Razem z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, dla kogo to jest problem polityczny? To jest problem polityczny dla prawicy, duży, pańskim zdaniem?
2: Wie pan, no myślę, że dla prawicy to nie zwiększa się ten problem. No w tym sensie, że i tak już Zbigniew Ziobro opuścił wcześniej kraj i udał się na Węgry. No więc w tej chwili skala problemu jest podobna. No i chyba, żeby wziąć pod uwagę jakieś relacje polsko-amerykańskie. Tak, no,
1: i, o tym myślę.
2: I relacje prawicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nie wiem, czy to będzie problem, czy nie problem. Znaczy dlatego, że raczej no wydaje się, że problemem by było, gdyby prawica się jakoś bardzo włączyła w te
1: A jeżeli te informacje medialne się potwierdzą, takie chociażby, że Adam Bielan, że Jacek Kurski pomagali, czy załatwiali ten wjazd Zbigniewa Ziobry, to pańskim zdaniem to pomagałoby w odbiorze i nawet dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, w odbiorze partii?
2: No to już nie bardzo, to znaczy nie bardzo by to pomagało, dlatego że oczywiście może dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości to by było na plus. Natomiast pamiętajmy, że wyniki sondaży tutaj są jednoznaczne i ocena społeczeństwa, w tym też wyborców Prawa i Sprawiedliwości w większości, jest negatywna, prawda, tych działań Zbigniewa Ziobro. No, w związku z tym raczej to nie będą jakieś wielkie z tego zyski polityczne. No, będzie to, oczywiście będą różne strony używały tego w narracji politycznej, ale jakby no to jest komunikat ewentualnie do tak zwanego twardego elektoratu, tak, do wyborców, którzy są i zawsze będą z Prawem i Sprawiedliwością, więc tutaj jakby no moim zdaniem w ogóle jakieś komunikowanie tego aktywne, no to nie przysłuży się PiS-owi, całemu jako ugrupowaniu, no który teraz jest trochę w sondażowym dołku i chciałby zabiegać o powrót różnych wyborców. No a nie wiem, czy wyborcy, którzy dzisiaj są na przykład przy Konfederacji, czy jednej, czy drugiej, a chciałby PiS, żeby wrócili do tego ugrupowania, no to i akurat na sprawie Ziobry wrócą, no bo rozumiem, że zgodnie z hasłami Konfederacji PiS ma jedno zło, no to raczej no nie będą zachwyceni akurat tą sprawą, że jeżeli by ona miała być wyciągana na sztandary jakoś taki, jakiś przyciągający wabik, więc moim zdaniem to dokładnie się to ma duże konsekwencje negatywne.
1: I do tego jeszcze sprawa taka, że to będzie się pewnie ciągnęło wiele miesięcy. Kto wie, wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne, że ta sprawa się nie rozstrzygnie do wyborów 2027 roku i pytanie, czy jeżeli wciąż będzie w kampanii wyborczej wracał ten temat, czy to jest dla PiS-u problem?
2: Zdecydowanie raczej problem, uważam, że problem. Znaczy, jeżeli oczywiście ludzie nie zapomną w międzyczasie o tym, no, troszeczkę chociażby, ale to rozumiem, że Platforma Obywatelska, rząd będzie przypominała o tym też kampanii wyborczej.
1: No właśnie, wcale nie jestem taki pewien, panie profesorze, ale słucham, co pan ma do powiedzenia.
2: No właśnie, no to jest problem. No to zresztą, jak możemy za chwilę porozmawiać o Platformie, to też dla nich to też nie jest tak różowo, jeżeli chodzi o sprawę Ziobry. Natomiast dla PiS-u, no jak mówiłem, te oceny Zbigniewa Ziobro są negatywne. No i jeżeli to byłby ktoś, kto ma bardzo pozytywne oceny i byłby tutaj jakoś ścigany przez polskie władze, prawda, i gdzieś tam uciekł i tak dalej, nie uciekł, gdzieś się ukrył, tak, no to wtedy jeszcze ewentualnie. Natomiast to ta ocena jest negatywna, więc no PiS będzie się musiał z tego tłumaczyć. No rozumiem, że będzie taka narracja, że tutaj nie ma praworządności, wolnych sądów i tak dalej.
1: No tak, to już słyszymy tak naprawdę.
2: To już to słyszymy. No i to tak będzie trwało, ale nie jest to komunikat, który rozumiem, bo jakby, z którego partia będzie żadna zadowolona, gdyby miała taką sytuację, no bo raczej w kampanii wyborczej powinna się skupiać na jakichś nowych propozycjach, na oczywiście krytyce rządu, tak? I to są najważniejsze sprawy, a nie sprawa, z której trzeba się będzie tłumaczyć.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Informacji w RMF FM.
1: Razem z nami politolog, profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Z kolei sprawa i problem dla koalicji rządzącej, czy dla koalicji obywatelskiej. Pańskim zdaniem sprawa jest na tyle poważna i na tyle warta tego, żeby kłaść na stole dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi?
2: To właśnie tu problem jest taki, że sprawa moim zdaniem nie jest warta na tyle. No oczywiście sprawa pewnie jest poważna i też ważna jest dla elektoratu już tego twardego, tym razem koalicji obywatelskiej. Tak, no to tak zwane rozliczenia, ale pamiętajmy, że te rozliczenia one już spadły w uwadze opinii publicznej na dalekie miejsca. Już w tej chwili inne sprawy są ważne. To jeszcze ważne było dwa lata temu i rok temu jeszcze było ważniejsze dużo niż teraz. No a tutaj relacje jednak ze Stanami Zjednoczonymi moim zdaniem są dużo, dużo ważniejsze. No i ten rząd te relacje ma w miarę dobre, aczkolwiek nie najlepsze, no tutaj w szczególności premier, prawda, z tymi partnerami i raczej no Ministerstwo Zagranicznych przynajmniej chce pokazywać właśnie, że te relacje są dobre, że one się poprawiają. I w związku z tym no nie myślę, że nie będzie można tutaj wydawać jakichś takich radykalnych komunikatów ze strony rządu w sprawie wydania Zbigniewa Ziobro, prawda? No bo to też się rozumiem, że Polsce może nie opłacić.
1: No tak, no bo za chwilę będą rozmowy dotyczące chociażby uzbrojenia, może ewentualnie przyjazdu amerykańskich żołnierzy, kwestie dotyczące gospodarki, kwestie budowania elektrowni atomowej i co? I w tym wszystkim będzie jeszcze sprawa Zbigniewa Ziobry, czy nie? Nikt nie będzie do tego wracał.
2: Myślę, że rząd nie ma trochę wyjścia, musi trochę do tego wracać, ale moim zdaniem im bardziej obniży poziom tych relacji w tej sprawie, tym będzie lepiej dla rządu. To znaczy jakieś będą wymiana not dyplomatycznych, jakieś działania takie punktowe będą pewnie realizowane, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby w negocjacjach dużych, na przykład o atomie, czy jakichś innych sprawach wojskowych tym bardziej, no wyciągnięta została sprawa Ziobry, no tak, że na przykład nie weźmiemy waszej tu firmy, bo musicie nam najpierw wydać Zbigniewa Ziobro. Było kompletnie niepoważne.
1: A z drugiej strony, wejdę w słowo, panie profesorze, a z drugiej strony, jak strona amerykańska mówi, przyjmujemy Zbigniewa Ziobro, to co w pewnym sensie podziela ten argument dotyczący tego, że tutaj nie może liczyć na sprawiedliwy proces, tak to można odbierać też.
2: Można to tak delikatnie odbierać, aczkolwiek myślę, że co innego zrobią Amerykanie. Znaczy oni na razie to nic nie mówią, a jak coś powiedzą, to pewnie powiedzą, że no wjechał tutaj na wizie, miał prawo wjechać jak każdy wolny obywatel i jeżeli chcecie, to tutaj mamy wolne sądy, no to one się zajmą tą sprawą. To co, jak pan rektor słusznie powiedział, potrwa całe lata. Więc raczej spodziewałem się takiego zwykoslowania tego tematu, przedłużenia go jakby i nie rząd Stanów Zjednoczonych no też prawdopodobnie nie będzie tak robił. No to nie wydamy Ziobro, bo uważamy, że to jest więzień polityczny. To też by była głupota z drugiej strony. Czy byłby więzień polityczny, prawda, czy damy mu azyl polityczny. Raczej to oni tak właśnie zrobią, że jakiś tam rodzaj tego pobytu będzie, no to jak chcecie, to te nasze młyny sprawiedliwości, z kolei amerykańskie, demokratyczne, niezawisłe i niezależne, no one tutaj będą sobie mieliły, jeżeli jakiś wniosek się pojawi z waszej strony.
1: Czyli to z tej naszej rozmowy wynika, panie profesorze, że dla wszystkich ta sprawa jest niewygodna.
2: Zdecydowanie dla wszystkich, no bo dlaczego jednego człowieka, który jeszcze no, teraz nie wiadomo, które z tych zarzutów one by się potwierdziły, które by się nie potwierdziły, prawda, ale jednak on no, wykonuje takie gesty, że ucieka, tak, gdzieś tam on się ukrywa, no to mają być relacje między państwami zresztą takie ważne, mają być gdzieś tam na ostrzu noża stawiane, no co innego mieliśmy teraz sprawę Andrzeja Poczobuta, no to jest zupełnie inna sprawa, to był więzień polityczny i tak dalej. Natomiast tutaj no w ogóle nie ma takiej historii związanej ze Zbigniewem Ziobro, więc myślę,
1: że... A sądzi pan, że zostanie wyrzucony, czy wyrzucony albo zawieszony chociażby w Prawie i Sprawiedliwości, czy cały czas będzie wiceprzewodniczącym, wiceprezesem, przepraszam, tej partii?
2: No tego nie, znaczy myślę, że na razie nie zostanie zawieszony, może gdzieś tam bardziej w kampanii wyborczej, ale dla PiS-u też jest to problem. Właśnie duży, tak jak już mówiliśmy na początku, wydaje się, że tylko ci członkowie z Solidarnej Polski będą jakoś aktywnie go bardziej bronić, bo już reszta się zaczyna powoli dystansować, bo dla PiS-u to też jest duży kłopot. No to takie wyrzucenie czy zawieszenie byłoby na pewno dobrym ruchem wizerunkowym do czasu wyjaśnienia właśnie tej sprawy, ale na razie to nie sądzę, żeby to się stało.
1: A pańskim zdaniem, już kończąc naszą rozmowę, Zbigniew Ziobro ma jeszcze przyszłość polityczną, czy już absolutnie w tej chwili może myśleć tylko i wyłącznie o politycznej emeryturze? O politycznej mówię.
2: No, moim zdaniem bardzo niewielką może mieć tutaj przyszłość polityczną. W Polsce musiałby się tutaj dokonać jakiś zwrot, nie wiem jaki, bo to jego na horyzoncie nie widzę, więc myślę, że to może być jakiś koniec kariery Zbigniewa Ziobry na dzisiaj, tak to widzę.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i opinię. Profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy panie profesorze za
2: dziękuję
1: rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Dobrego wtorku wam życzę, Maciek Rybak, do usłyszenia. A teraz jeszcze fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5. Najważniejsze informacje o poranku przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA może zostać złożony najwcześniej za kilka miesięcy, przekazała prokuratura. Koncerny paliwowe notują rekordowe zyski i to mimo zamkniętej cieśniny Ormus. Impreza techno w muzeum, ta odbyła się w Wilanowie. Dyrektor placówki przeprasza, a resort kultury sprawdza, jak do tego doszło. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
3: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
2: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
1: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z Komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w Komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
5: Najnowsze notowania z rynku w RMF FM.
1: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski. Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał. Teraz z raportem zapoznał się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
7: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizuje.
6: Mówił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
1: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dyrektor tej placówki przeprasza, a Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego w ogóle doszło do organizacji głośnego koncertu. Podczas hucznej sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
8: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
9: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów, już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
8: Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
1: Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. A kolejna dawka sprawdzonych informacji już za niecałe pół godziny. O 5.30 startuje poranne wydanie Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pewna rzecz wymaga głębszego filozoficznego wyjaśnienia, by społeczeństwo nie tkwiło w mrokach ciemności. Otóż przypomnę, częściowo w ostatnim programie był, że to piątek, z okazji przystąpienia córki kolegi Mariusza Kałamagi do maturalnego egzaminu z filozofii udzieliłem na antenie na prośbę kolegi Kałamagi rady filozoficznej kwestii ogólnego wstępu do każdej wypowiedzi na egzaminie z filozofii. Życie i byt. Każdy dzień to ogniwo, które wykuwamy w znoju i trudzie z ogromnym wysiłkiem. Ogniwa te składają się na łańcuch życia, który na szyi nosi los z medalikiem naszych marzeń. Na co kolega Kałamaga serdecznie mi podziękował, mówiąc: widzisz, ja myślałem, że filozofia życia jest prostsza, że jak w nocy swędzi dupa, to rano śmierdzi palet. To, co powiedział kolega Kałamaga o filozofii dupy i palca, to nie jest w zasadzie filozofia, prawda? To jest raczej takie nie metafizyczne, ale takie fizyczne odczuwanie rzeczywistości, wręcz olfaktoryczne. Kłania się tutaj kałamagowemu palcu i dupie mickiewiczowskie szkiełko i oko. Natomiast trzymając się luźno metodologii, czy nawet ontologii, czy nomenklatury kolegi Kałamagi, filozofia to jest takie bardziej metafizyczne przelewanie sików z nocnika do wazoników. Posiada to walory estetyczne, a co ważniejsze, każdy filozof, w zależności od wazonika i sików, ma inne wazoniki i siki. Jeden tam wsadza do swojego wazonika tulipanka bytu, inny fiołka istnienia i tak dalej, prawda? I na koniec taka ciekawostka filozoficzna, prawda? Jeśli życie człowieka to byt, to po śmierci to, czego doświadcza człowiek, to pobyt. Logika to immanentna cecha filozofii, prawda?

0: własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz? To posłuchaj.
4: Naprawdę? Ja sobie robicie? O kurde, dzięki wielkie.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czekam.
1: Ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Za chwilę na zegarze 5.30, czas na poranne wydanie faktów RMF FM, które prezentuje Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzień dobry we wtorek, to jest 12 dzień maja. 40 minut temu był wschód słońca, no i w wielu miejscach Polski musimy uwierzyć na słowo, bo to, co widać na niebie, to tylko deszczowe chmury. Oprócz pogody w faktach budzący kontrowersje pomysł PiSu dotyczący rynku kryptowalut i koniec Tomasza Lenca w Koalicji Obywatelskiej. Posłowie PiS złożyli projekt zakazujący prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut. W uzasadnieniu czytamy, że obrót kryptowalutami stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Zgodnie z propozycją PiS za prowadzenie takiej działalności groziłaby kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Krytyczny wobec tego pomysłu był w rozmowie w internetowym radiu RMF24 ekspert w dziedzinie kryptowalut, profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.
14: Zakaz kryptowalut byłby po pierwsze zły dla naszej gospodarki, a po drugie niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a po trzecie niezgodny z polską konstytucją, więc naprawdę trudno zrozumieć, o co chodzi.
13: W rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się też innymi projektami o kryptowalutach, w tym rządowym prezydenckim. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej i to zarówno z partii, jak i z klubu parlamentarnego. Decyzja została podjęta na wniosek premiera Donalda Tuska podczas posiedzenia prezydium partii. To konsekwencje sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał odbyć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki. Po kontroli placówki Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową na placówkę. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Co na wyrzucenie senatora mówią politycy?
15: Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią wprost. Wyrzucenie senatora Lenca to słuszna decyzja.
16: To też sygnał dla wszystkich, że nie ma zgody w Koalicji Obywatelskiej na nadużywanie procedur i na nadużywanie władzy.
15: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Z kolei były poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski twierdzi, że senator Tomasz Lenz jest tylko jednym z polityków koalicji rządzącej, którzy nadużywają swojej władzy.
17: To jest patologiczna formacja. Nadal jest Tomasz Grodz. Jest pełno ludzi, jest znak zapytania co do ich uczciwości.
15: Zdaniem polityków opozycji wyrzucenie Tomasza Lenza z partii nie kończy sprawy, bo po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na szpital w Aleksandrowie Kujawskim została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych.
13: Dzisiaj w porannych faktach między innymi wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM o tym, co Polacy myślą o aferze zonda krypto. No jak się okazuje, zdania są mocno podzielone. Będzie też o hantawirusie. Przypomnijmy, jego ognisko wykryto na statku wycieczkowym MV Hondius. Czy Polska wprowadzi dodatkowe procedury bezpieczeństwa? Odpowiedź w porannych faktach RMF FM. W rozmowie o 7 u Piotra Salaka Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pytanie o to, czy Polska może sprowadzić z USA Zbigniewa Ziobra. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Pamiętamy oczywiście też o ósmoklasistach. Patrzę na zegarek, oni pewnie jeszcze śpią. No ale dzisiaj przed nimi egzamin z matematyki. Jak nastroje?
18: Matma na pewno będzie trudniejsza niż polski.
19: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzek do zgryzienia.
13: Tak nam powiedzieli wczoraj po wyjściu z egzaminu z języka polskiego. Start tego egzaminu z matematyki o godzinie 9:00. A my słyszymy się w faktach dokładnie za niecałe pół godziny o 6:00.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF.
1: BTS i Swim. I tak się gra w RMF FM. Tak się budzi ludzi we wtorki. Nawet w te deszczowe, nawet w te pochmurne, nawet w te zimnoogrodnicze. My mamy dla was same gorące numery, bo to jest najlepsza muzyka. Dzień dobry, cześć. Mamy też dla was siebie. Dokładnie właśnie tak. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz. Cześć, dzień dobry. Kłaniamy się bardzo nisko. Jakaś połowa maja będzie już, 12 maja, wtorek, dzień pielęgniarek, dzień walki z czerniakiem, dzień limeryków, dzień fibromilagi. No dzieje się troszeczkę tych rzeczy, no i jak zawsze w RMF FM, każdy dzień, niezależnie czy w grudniu, czy w styczniu, czy w czerwcu, to dzień najlepszej muzyki po prostu.
2: No lepiej bym tego nie ujął, po prostu 10 na 10.
1: Topka.
2: Top.
1: My to naprawdę.
2: A Tina Turner the best? No to przecież 1500 na 10.
1: 1600 na
2: 10. No i to za chwilę będziemy grali.
1: No zobaczycie.
3: Reklama. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
12: Budzisz się i masz RMF FM.

0: Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę. To miłe.
1: To o kawie śpiewała. Chodzi taka Agnieszka, taka wiesz, ledwo patrzy na oczy po tej łazience. Pierdykła się w umywalkę, chodzi po kuchni, w końcu mówi kawa, tylko ciebie chcę. I to chodzi o kofeinkę, także ale to piękne.
0: My
1: to
0: mamy
1: jest
0: zrobioną, nie piękne, wiem jak wy.
1: Mamy, tak, dokładnie. Mamy gazetki w ręku już.
0: Co tam się dzieje? To tak patrzmy tylko na pierwsze strony.
1: Zbigniew Ziobro został fotoreporterem Republiki. Tomasz Lenz wyrzucony z Platformy. Tak. Co dzieje się?
0: O, Donald Trump czule o polskim prezydencie. Mój przyjaciel.
1: To czule,
0: my friend. To jest po angielsku, to jest my friend. O, my flowers are beautiful.
1: I tu jelonek jest taki.
0: Jaki jelonek?
1: Jaki zachodzi jelonek po lesie, taki piękny.
0: Czy jest dobrze?
1: Jesteśmy krajem chodzących jelonków. Jest dobrze.
0: A mówią to do was dwa łosie. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, dzień dobry, cześć.
0: Za 5 minut 6, punktualnie o 6:00.

0: No i to jest ona. To jest Rita Ora, ale teraz niech najlepsza muzyka w RMF FM na chwilę zamilknie, dokładnie właśnie tak.
1: Bo teraz Rita nie ora, teraz czas na fakty.
0: Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przed nami.
2: Dzień dobry.
3: No to zaczynamy. A zaczynamy fakty od aktualnego ostrzeżenia ze czwórki.
2: Chodzi o rozlane paliwo i śliski w jasnej obwodnicy Krakowa z lotniska w Balicach.
3: Ponad 2 lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Obecnie były prokurator generalny przebywa w USA. Co z ewentualną ekstradycją? Posłuchajcie.
3: O 6:00 także polska skarga na umowę Unia Mercosur.
2: I wygrana Igi Świątek w Rzymie.
3: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców próbujących wjechać na A4 na wysokości lotniska Balice.
2: To jest sygnał sprzed chwili z gorącej linii RMF FM.
4: Wyjazd z lotniska Balice w Krakowie na autostradę A4 w kierunku Warszawy. Za ostatnim rondem, gdzie jest jezdnia jednokierunkowa, rozlana ropa na jezdni. Czuć bardzo mocny zapach ropy. Służby są powiadomione, także podejrzewam, że tam straż zaraz podjedzie. No, ale trzeba bardzo uważać, bo jest naprawdę mega, mega śliskie na tej mokrej jezdni.
3: Ostrzega nasz słuchacz Dominik.
2: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
3: A dzisiaj w okolicach Krakowa pada deszcz, miejscami widoczność ogranicza mgła, także uważajcie.
2: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
3: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
5: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
6: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
5: Jak dodał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
3: A do tego tematu wrócimy w rozmowie o 7:00.
2: Gościem Piotra Salaka będzie dziś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati. Zapraszamy.
3: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
2: Dodatkowo Polska przesłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
3: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
2: Obywatel polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
3: Chodzi tu o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko choroby. Zakażenie potwierdzono u 8 osób, 3 z nich zmarły.
2: Nowe fakty w GIS-ie uzyskał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry Michale, co jeszcze ustaliłeś?
8: Dzień dobry, osobą zdrową i także bez objawów jest drugi obywatel polski, kapitan wycieczkowca Jan Dobrogowski. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Osoby wszystkie, które są na pokładzie są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
8: Wycieczkowiec docelowo ma dopłynąć do Rotterdamu. Gdy zakończy podróż, kapitan trafi na 6-tygodniową kwarantannę. Polskie służby sanitarne na wszelki wypadek, jak ustaliłem, przygotowują warunki, gdyby zapadła decyzja, że ta kwarantanna ma odbyć się w Polsce.
3: Więcej o hantawirusie w faktach o 7:00. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
2: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na ziemnych kortach w stolicy Włoch.
10: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
2: Mecz trwał niespełna 1,5 godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
3: Po 6:30 pierwsze dzisiaj fakty sportowe w RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Jeżeli narysujemy teraz taką linię łączącą Białystok z Wrocławiem, to na południe na dół od tej linii pada, a na północ na górę od tej linii nie pada. Tak jest teraz.
1: Dobra, jak będzie? Bo widzę, że tutaj... Czy to, co leci u nas z nieba za oknem, to jest jakiś śnieg z deszczem?
0: To jest jakiś taki badziew, tak. Aha. Narysujmy taką łamaną linię Suwałki, Łódź, Zakopane.
1: Bardzo połamana, ale mam.
0: O 14 na prawo, czyli na wschód od tej linii będzie padać, a na zachód od tej linii nie będzie padać.
1: Strasznie skomplikowane.
0: No ale takie jest życie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Zaczęło się trzech zimnych ogrodników, pankracy, sracy i cacy. Powiem wam, dzisiaj dwunastka w Poznaniu i Wrocławiu, to są dwa najcieplejsze miejsca. Piątka w Kielcach na przykład.
1: No, no a potem jeszcze na koniec zimna gośka.
0: No jeszcze tak. Weź, proszę cię. Po co to takie?
1: 6 minut po 6 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: Wiktor Waligura i on policzył i się okazało, że pół roku to cztery są. I on
1: brawo.
0: Jest, o tym jest
1: brawo, nowy. Wiktor. Myślę, że na przykład na egzaminie ósmoklasisty to
0: się może
1: super.
0: Przydać. Super. Wymień no. wszystkie, więc wiosna, lato, jesień, zima. To są
1: 12 minut po godzinie 6. Internet donosi, już czas na detoks przed latem.
0: No proszę.
1: Podają przepis na miksturę, która przeczyści krew i wątrobę.
0: Krew i wątrobę.
1: Coś tak robi. Sok z cytryny mieszasz z wodą i octem jabłkowym i tak przez 3 tygodnie pijesz.

0: tryb La Luz. Polecamy, szczególnie o tej porze, 20 minut po godzinie 6, czyli kawa. Najlepsza muzyka.
1: I La Luz.
0: I La Luz.
1: Donald Trump, czy tam wyjeżdża na wizytę do Chin? Być może nawet już wyjechał, że jest w drodze.
0: Aha.
1: A przypomnę tylko, że dopiero co pan Zbigniew Ziobro poleciał do USA.
0: Okej, czyli jednego ubyło, jednego przybyło. To stan dziwnych gości w Ameryce bez zmian.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piskach, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak nic.

0: Już za kilka minut najnowsze fakty sportowe w RMF FM.
1: Reklama.
2: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
2: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych.

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Czeka
2: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Hi everybody, this is Damiano David.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF.fm.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
12: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
14: Ponad 2 lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
15: Jakie możliwości ma teraz polski wymiar sprawiedliwości, gdy eksprokurator generalny jest za oceanem w USA? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Saraka będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław Rosati.
14: Dzień dobry. Witamy w faktach. Ewentualna ekstradycja Ziobry. Tak. To będzie, jeżeli będzie, długa procedura. Czy zatem tak prokuratura jest na straconej pozycji?
16: No właśnie o tym będziemy rozmawiać, czy rzeczywiście trzeba czekać aż do września, gdy zapadnie orzeczenie o zażaleniu na wniosek w sprawie aresztowania Ziobry. Tak mówi prokuratura krajowa. Pytanie, czy nie jest zbyt ostrożna? Czy brak europejskiego nakazu aresztowania ma znaczenie dla decyzji o ewentualnej ekstradycji? Czy to jest bardziej w ogóle decyzja prawna, czy polityczna? Czy amerykański sędzia będzie teraz musiał zapoznać się z 6000 tomów akt byłego polskiego ministra sprawiedliwości? I jak traktować te działania wspierające Ziobrę w jego staraniach o wizę amerykańską? O to wszystko będę pytał mecenasa, także Zapraszamy.
14: Ta rozmowa w faktach o 7:00. A teraz Francja, która obawia się hantawirusa.
15: I wprowadza nowe zasady, o których teraz nasz korespondent Marek Gładysz.
17: 2 razy dziennie szef rządu będzie spotykał się w swojej rezydencji z ministrami i epidemiologami, by śledzić na bieżąco rozwój sytuacji. Osoby bezpośrednio narażone na zarażenie się hantawirusem oraz te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą poddawane izolacji w szpitalach, która może trwać do 6 tygodni. Już w tej chwili odizolowano od reszty świata 27 osób, w tym było pasażerkę statku wycieczkowego MV Hondius, u której oficjalnie wykryto hantawirusa.
14: A co w związku z tym wirusem zamierza zrobić Polska?
15: O tym w faktach za pół godziny.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od Rzymu czy Barcelony?
14: No może jednak na początek mistrzowska feta w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony przejechali odkrytym autokarem przez miasto, fetując wraz z kibicami zdobycie 29. w historii klubu Mistrzostwa Hiszpanii. Na froncie tego autokaru rozbawiony duet Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. No i powracające pytanie.
19: Co zostaniesz w Barcelonie?
20: No ty mi mówisz coś innego, ale...
19: Nie, bo słuchaj, bo w Barcelonie jest więcej Polaków niż Chicago już.
20: A w innych miastach?
14: To fragment live'a kanału sportowego prosto z Barcelony. No w innych miastach, na przykład portugalskim Porto, Polaków jest już 3. No i podobno klub Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego wziął na celownik właśnie kapitana reprezentacji Lewandowskiego. Więcej o futbolu w sporcie 8:30, a teraz już Rzym i doskonała Iga Świątek. 6-2, 6-1. Pokonała Japonkę Naomi Osakę i po raz 5 awansowała do ćwierćfinału tenisowego Italian Open. W pojedynku trenerów Hiszpan Francisco Roig, lepszy od trenującego teraz Osakę, byłego trenera Świątek Tomasza Wiktorowskiego, na Foro Italico jutro ćwierćfinał z Amerykanką Jessicą Pegulą. W turnieju mężczyzn silna włoska reprezentacja, 25. zwycięstwo Janika Sinera. Nie przegrał od 19 lutego, w 1/8 zagra z Andreą Pellegrino. Ten włoski kwalifikant wyeliminował Amerykanina Francesa Tiafoe, za to inny z gospodarzy Flavio Cobboli pokonany przez nowego giganta. Gigante Tirante, tak ochrzczono w Rzymie Argentyńczyka. Thiago Agustina Tirante. Na RMF 24 siatkarskim Piwicą polecam natomiast rozmowę z Bartłomiejem Lemańskim. W reprezentacji zadebiutował u trenera Ferdinando de Giorgiego prawie 10 lat temu, a teraz wraca do narodowej drużyny prowadzonej przez Nicolę Grbicia.
4: Równolegle jestem na studiach, to już wcześniej zacząłem też tą psychologię, a to bardziej myślałem już w kontekście tego, co bym chciał robić po prostu po karierze sportowej, bo tak jak mówiłem, no, że ta trójka z przodu wyskoczyła.
14: A w kolejnym sporcie zawodnicy, którym z przodu wyskoczyła czwórka i oni właśnie jadą na piłkarski mundial.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Tak śpiewał Jamal, mniej więcej.
1: Ale powinien cię wziąć, jak będzie robił nowy numer.
0: No.
1: O strażaku albo tak. O panu karetce.
0: Fireman.
1: Albo pan karetka, to żebyś...
0: Jak to fireman, przeszukuje mnie.
1: Żebyś mu zrobił chórki w
0: 19:57, przepraszamy. Coś się dziecko nie wyspało. Co tam dzisiaj w internetach? Słuchajcie, jest
1: poważny
0: ważna
1: temat,
0: informacja. Jarmuż nie będzie już modny.
1: Koniec.
0: Jak twierdzą znawcy, moda na niego przeminie w tym roku na rzecz innych sałat.
1: Co?
0: Na przykład, oprócz sałat też może być na rzecz rukwi wodnej.
1: Rukiew wodna.
0: Tak.
1: Podobno celebryci, a oni jedli jarmuż jak porąbani na Instagramie. No. Wylewają teraz morze łez i pytają, jak żryć?
0: Tak.
1: Jak żryć?
0: Tak pytają. Jakbym ich słyszał.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnoty.

0: Będziemy jeździć na rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
2: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: A teraz we Wstawaj Szkoda Dnia przegląd prasy promocyjnej, bo
1: żebyście
0: mamy tutaj...
1: byli na bieżąco.
0: Mamy gazetki wszystkich liczących się sieci handlowych w tym kraju.
1: No to od czego zaczynamy?
0: No to czy to jest Kaufland na wierzchu?
1: No i co tam masz?
0: Tu mają wspaniałe pojemniki na rzeczy.
1: O!
0: Bo 14 litrów, 10 zł.
1: Mało, nie mało, no ale są rzeczy, o których nie śniło się fizjonomom i można je sobie do takiego pojemnika dać.
0: A nawet filozofom. Rzeczy można też, proszę, dać do chlebaka z bambusową pokrywą, jaki znajdziemy w gazetce Netto, 19 zł.
1: O.
0: A taki chlebak zapewni twojej kuchni odrobinę egzotyki, tak,
1: tak
0: potrzebnej.
1: Może można też sobie przechowywać w takim chlebaku, bo chlebak wbrew nazwie nadaje się do przechowywania i to różnych rzeczy.
0: Nie tylko chleba.
1: Można tam schować na przykład szlifierkę.
0: Szlifierkę?
1: A.
0: Wspaniała szlifierka kątowa, akumulatorowa, taką znaleźliśmy w gazetce z Aldi. 12 voltów.
1: O.
0: 19,99.
1: 19,99?
0: 99,99, przepraszam.
1: Ale to warto, bo to i piętę wyszlifuje, i pazur, i listwę jakąś, gałąź można.
0: Czyli tanio, jak na tak szeroki wachlarz opcji.
1: A dla odmiany w Dino mają ciastka Preto za 5,99.
0: Preto?
1: Tak. To nie ciąć szlifierką,
0: nie,
1: bo to się nakruszy.
0: Tak.
1: I mają też ciastka Hello za 9,99.
0: Czyli słodka spożywka.
1: Też nie ciąć.
0: Gazetka Cersanit, to rzadko się zdarza taka prasa. Muszla Zen.
1: Ohoho.
0: Muszla Zen.
1: No.
0: Siadasz i Zen. Zawieszana, bezkołnierzowa, do tego deska.
1: Bez kołnierza. A to możesz siąść w kołnierzu? Czy
0: Możesz. Deska Duroplast do tego.
1: Na Duroplaście to po prostu zero odparzeń.
0: Nucą piosenkę radości. I to komplet 729
1: to
0: kosztuje.
1: Fajna ta prasa. Bez zła, bez emocji, bez wypadków, bez polityki.
0: Tak.
1: To powinno być w dzienniku. To z Duroplast.
0: Co z Duroplast, no?
1: I to, co jest... Pupa woła po więcej.
0: Pupa, tak. I ci jedzie hymnu nieeuropejskiej z radości. Przecież...

0: Ten cały hantawirus.
1: No, to hanta robi, jak podobno jak jesteś zarażony, to robisz hanta.
0: Jak wchodziła koronka, to też było zabawnie. A potem, wiesz, włączaliśmy światło łokciem przez rok, tak.
1: Ostatnio sobie uświadomiłem, przypomniałem
0: to 6
1: sobie,
0: lat temu było.
1: Jak stałem na parkingu o godzinie 23 w dwumetrowych odległościach, w rękawiczkach i maseczce na parkingu przed pewnym sklepem.
0: A ja potem myłem kefiry, które przyniósł pan kurier. Szczegóły hantawirusa za chwilę w faktach punktualnie o 7.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
6: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
7: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Mieli wszystko. Popularność i pieniądze.
15: Nie znikali z nagłówków, a teraz, gdy blask sławy nieco przygasł, opowiedzą nam, co u nich słychać.
4: Kuba Śliwiński zaprasza na szczere rozmowy o karierze i życiu po niej.
16: To nie jest tak, że ja nie mam propozycji. Ja mam propozycje, które mi nie odpowiadają.
4: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTubie RMF24.
17: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
18: Co?
17: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
18: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj.
17: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem.
19: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Przed nami 7, przed nami również obiecywane fakty w RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studium. Zaczynamy.
20: A zaczynamy fakty od hantawirusa i głównego inspektora sanitarnego.
21: Pytamy o Polaków i wycieczkowiec MV Hondius.
20: Potem sondaż Opinia 24 dla RMF FM, w którym tematem jest afera Zonda Krypto.
21: 16% pytanych obwinia za aferę prezydenta.
20: 15% stwierdzi, że zamknięcie giełdy kryptowalut to wina rządu.
21: A gościem faktów i radia informacyjnego RMF 24 jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław Rosati.
20: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Hondius, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
21: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
22: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
20: Michał zameldował się w porannych faktach, rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
22: Tak.
20: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
22: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
2: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrzył. Dla Polski nie ma zagrożenia.
22: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci. I właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
20: Teraz w faktach Polacy podzieleni w sprawie afery Zonda Krypto.
21: 16%, jak mówiliśmy, obwinia za aferę prezydenta Karola Nawrockiego.
20: A 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to jest wina rządu.
21: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Szczegóły tego badania zna dziennikarz ekonomiczny Igor Skrzypek. Igorze, dzień dobry. Kto jeszcze zdaniem respondentów jest winny tej sytuacji?
5: Co ósme badane wskazuje, że odpowiedzialność powinny ponieść instytucje nadzoru finansowego. 12% respondentów oceniło, że to one zaniechały działań. Prawie co dziesiąty wskazuje na Polski Komitet Olimpijski, czyli instytucję sponsorowaną przez Zonda Krypto. Niewiele rzadziej jako winne wskazywane są służby specjalne, 8% odpowiedzi. Zaskoczenie może być, jak wiele osób o aferze Zonda Krypto nie słyszało, 20% badanych. Jeszcze większy jest odsetek, który nie ma zdania w tej sprawie, statystycznie co trzeci Polak.
20: W sprawie Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która przestała wypłacać pieniądze klientom, spłynęło dotychczas ponad 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
21: Kwota, której dotyczy śledztwo, to ponad 350 milionów złotych. Za 2 godziny ponad 390 tysięcy uczniów ósmych klas napisze egzamin z matematyki.
20: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
13: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
23: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
24: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
25: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
20: I niech tak właśnie będzie.
26: RMF FM. Czas na rozmowę.
21: Piotr Salak i jego gość. Zapraszamy.
27: Dzień dobry, a w rozmowie o 7:00 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
28: Dzień dobry.
27: Panie mecenasie, czy jest możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, gdy nie mamy prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu i nie mamy europejskiego nakazu aresztowania?
28: Umowa o ekstradycję, która jest zawarta pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie wymaga, aby postanowienie miało charakter prawomocny. Proszę też pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji, jest wykonalne, więc w świetle tych przepisów, ale także w świetle polskiego KPK nie ma formalnych przeszkód, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Natomiast kwestia owej prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański. Czyli nie stanowi to przeszkody do wystąpienia z wnioskiem.
27: Panie mecenasie, a czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6000 tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
28: To wszystko zależy od decyzji sądu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że proszę pamiętać, że umowa o ekstradycję wskazuje, jakie dokumenty powinny być załączone. To z jednej strony jest postanowienie, o które pan redaktor zapytał, z drugiej strony materiały, które mają uzasadniać zarzuty, które postawiono osobie objętej wnioskiem o ekstradycję. Natomiast zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zebrany w tej sprawie.
27: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
20: Bardzo dziękujemy. Rozmowa przenosi się do sieci.
21: A 7:58 u Tomasza Terlikowskiego, dziś poseł Nowej Lewicy, Tomasz Trela. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Deszcze. I to nawet deszcze niespokojne będą dzisiaj przechodzić przez Polskę.
0: Będą targać sady, uważajmy.
1: Z tego, co widzimy w tym momencie, najwięcej deszczu tutaj, no w okolicach Łodzi, na południe od Łodzi, tutaj deszczu będzie najwięcej, ale ten deszcz będzie się przesuwał o godzinie 11-12, województwo mazowieckie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, 14-15, wtedy Suwalszczyzna.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: 6 stopni mamy teraz na termometrach w Szczecinie, 13 w Rzeszowie, potem będzie troszeczkę inaczej. W Szczecinie 10, w Rzeszowie 5.
1: I będą burze.
0: Burze.
1: Więc uważajcie dzisiaj, naprawdę parasol to bardzo dobre rozwiązanie.
0: Burze to jest takie, tak się błyska, a potem jest takie...
1: To można nazwać burzą wtedy.
0: I grzmotem.
1: 6 minut po 7. Tu RMF FM. Dobrze, że nas macie. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron.
6: Tomasz Olbratow. That I'm not acting as I used to do before. Have you ever wondered why I

0: fajne toto. No,
1: fajne to mocie. Fajne to puszczacie.
0: Back to France w RMF FM, 13 minut po godzinie 7. Donald Trump zaskoczył wypowiedzią dla Fox News. Oglądamy tutaj zagraniczne media. Poważnie rozważam uczynienie Wenezueli 51. stanem USA.
2: Ale czekaj, to po Grenlandii? To będzie 52. Czy przed Grenlandią?
0: Znaczy to się jeszcze ustali. Ale jak mówi tutaj Donald Trump, są ważne powody. Jest tam ropa wartości 40 bilionów dolarów, a poza tym

0: szczęśliwego Nowego Jorku w RMF FM. 8:19 na zegarach. Przypominamy o kumulacji szczęścia w RMF FM i o tym, że nagroda główna to 1 090 000.
1: I że wystartował szybki przelew, czyli jeśli wygrywacie kasę w rundzie dodatkowej.

0: dzisiaj to 4000, losowanie o 12, to jeszcze dzisiaj, no po chwili macie tę kasę na koncie, jak potrzebujecie w tym momencie, to dzisiaj ta kasa może być u was.
1: Czyli każdy wasz SMS to dwie szanse w kumulacji szczęścia, jedno zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Rundy dodatkowej, pewna szybka czwóreczka i finał z tam do wygrania 1 090 000.
0: I teraz przypomnijcie sobie na szybko, jaki macie numer telefonu, bo będziemy teraz ogłaszać szczęśliwe numerki.
1: Dziś jest 12 maja, to może na przykład zróbmy coś fajnego z 12.
0: To jedynka i dwójka w numerze telefonu. Jeśli macie jedynkę i dwójkę w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy ma 1100 losów jednym SMS-em, ale jeśli macie jedynkę i dwójkę, to podwajamy i każdy SMS to 2200 szans.
1: Wysyłacie jednego SMS-a, a w systemach loguje się 2200 waszych SMS-ów, waszych szans.
0: I to nie musi być, że ma być jeden z przodu, dwa z tyłu.
1: Nie, obojętne.
0: Byle była jedynka i dwójka, wtedy macie najwięcej szczęścia i macie 2200 szans nawet na 1 090 000 złotych.
1: Najbliższe 10 minut to może być 10 minut, które odmienią wasze życie. Wejdźcie do zabawy albo na www.rmf.fm, albo klasycznie hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: No to jeszcze macie 3 minutki. 3 minuty, żeby załapać się na nasz poranny mnożnik. Czyli przypomnę, że każdego SMS-a mnożymy razy 1100, a jeżeli macie w numerze telefonu 1 i 2, to waszego SMS-a mnożymy razy 2200.
1: I dla tych, którzy mają 1 i 2 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Nie. 1 090 000 nagroda główna. Gramy też w rundzie dodatkowej o gwarantowanych 4000.
0: Szybkie 4000. A zatem wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
2: Reklama.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC. To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Jak ultra okazje domino z 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotyn i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
3: Departament Stanu odpowiada RMF FM w sprawie Zbigniewa Ziobry i zasłania się tajemnicą.
4: Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie na linii faktów. Pawle, Amerykanie nie chcą ujawniać, na jakich zasadach wjechał do USA eksminister Ziobro.
5: Dzień dobry, resort amerykańskiej dyplomacji, powołując się na poufność danych wizowych, odmówił odpowiedzi na pytanie o to, na jakich zasadach do USA wjechał Zbigniew Ziobro. Pytania w tej sprawie wysłałem też do Białego Domu. Przedstawiciele prezydenta nie odpowiedzieli dotąd w tej sprawie. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że prowadzone są już rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi na szczeblach dyplomatycznych i na tym szczeblu ma pozostać wymiana informacji w tej sprawie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Kilkaset osób ma wziąć dziś udział w manifestacji, którą przed kancelarią premiera w Warszawie organizują po południu lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
3: Będą domagać się jak najszybszego otwierania nowych centrów zdrowia psychicznego.
4: Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentować ma strategię rozwoju tych placówek.
3: Teraz w całym kraju funkcjonuje 118 takich miejsc. Dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa Polaków.
4: Wczoraj o tej porze prezydent Francji Emmanuel Macron na poranny jogging ruszał z legendą maratonu Eliudem Kipchoge.
3: Pobiegł ulicami kenijskiej stolicy Nairobi, gdzie rozpoczął się szczyt Africa Forward.
4: Szczyt, którego współorganizatorami są Kenia i Francja. Gromadzi głowy państw, inwestorów i decydentów z Afryki i Europy.
3: Macron w sprytny sposób połączył sport, symbolikę i delikatną dyplomację.
4: Podziękował też za cierpliwość czterokrotnemu medaliście olimpijskiemu Eliudowi Kipchoge.
3: Za chwilę fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: W faktach sportowych RMF FM odliczanie mundialowe.
4: Tak jest, 30 dni, niespełna 14 godzin do piłkarskiego mundialu, no a potem, panie, panowie, 104 mecze od 11 czerwca do 19 lipca. Bośniak Edin Dzeko dołączył właśnie do grona mundialowych 40-latków. Napastnik Schalke Gelsenkirchen powołany do kadry Bośni i Hercegowiny. Na mundialu zagrać mają też 40-letni Luka Modric i 41-letni Cristiano Ronaldo. A niemal dwa razy starszy Holender Dick Advocaat może niespodziewanie powrócić na stanowisko trenera reprezentacji Curaçao po tym, jak jego następca Fred Rutten zrezygnował zaledwie miesiąc przed debiutem reprezentacji na mistrzostwach. Advocaat już zapisał się w historii Karaibów, gdy w listopadzie ubiegłego roku poprowadził wyspę do finałów, no ale zrezygnował 3 miesiące później ze względu na stan zdrowia córki. Jeżeli teraz wróci, zostanie najstarszym trenerem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Tak właśnie śpiewano Holendrowi w listopadzie po awansie Curaçao. W naszej krajowej ekstraklasie nastroje raczej dalekie od euforii.
8: Ambicja była u zawodników, dużo serce dzisiaj było.
4: Ale zabrakło bramek. Krakowia trenera Bartłomieja Grzelaka 0-0 zremisowała z Radomiakiem. Ten punkt wystarczy, by Radom utrzymał się w ekstraklasie, ale Krakowi zostały dwie szanse, by uniknąć spadku. Na awans do ekstraklasy poczekać musi Śląsk Wrocław, bo wczoraj tylko zremisował 2-2 z ŁKS-em Łódź, a jutro, przypominam, najwyższa komisja odwoławcza zajmie się nierozegranym meczem Śląska z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda za niepojawienie się na tarczyńskiej arenie została ukarana walkowerem, dzięki temu wrocławianie dopisali sobie 3 punkty. Gdyby NKO zmieniła decyzję, przewaga Śląska nad konkurencją zmalałaby do 2 punktów. W koszykarskiej lidze NBA OKC Oklahoma City Thunder eliminuje Los Angeles Lakers. Wygrywa serię 4-0, awansuje do finału konferencji zachodniej. Pytanie, co teraz zrobi legenda przegranych, LeBron James. Na koniec jeszcze mocne uderzenie. Paddy Pimblett, angielski zawodnik UFC, wyzwany na pojedynek przez influencerów. Miała być zabawa, no ale trwała do chwili, gdy The Paddy nie zirytował się po kolejnym przyjętym ciosie. No i wtedy się zaczęło. Lepiej nie zadzierać z byłym mistrzem Cage Warriors w wadze piórkowej.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sylwia Grzeszczak, och i ach! Jeszcze 25 minut i będzie 9:00.

0: Tu wstawaj, szkoda dnia. Tu RMF FM, przeglądamy dla was internety. Teraz mamy historię, którą żyją Włosi.
1: Ja mam ją,
0: dawaj.
1: Mogę?
0: Jasne.
1: Dobra, to w Modenie do liceum na lekcję historii przyszedł licealista z pociskiem młodzieżowym z pierwszej wojny światowej i ewakuowano z tego powodu całą szkołę.
0: O.
2: Znaczy u nas raz na język polski pani przyprowadziła chłopów.
0: Tak, a chłopy lalkę to jako taką
2: no,
0: pomoc.
2: Jaki kraj takie pomoce naukowe?
3: Reklama. To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość.
5: Szybki przelew.
7: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
7: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko.
7: A w wielkim finale czeka
5: ponad milion złotych.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
15: A w tobie?
14: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Seba?
17: No?
16: A jaki tablet będzie najlepszy?
17: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz. Na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
16: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik!
17: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
16: A kasa wraca. Sprytnie!
18: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
23: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: A, to tylko przy okazji.
22: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
25: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
26: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
27: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
26: Latium?
27: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
26: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
27: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
25: Zdrowid.
0: szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Tak przeglądamy tutaj i portale plotkarskie i co tam się dzieje w internecie. No jest afera po sobotniej imprezie techno, czyli Warsaw Circo Loco, która to odbyła się na terenie pałacu w Wilanowie, na której bawiło się kilka tysięcy ludzi, w tym mnóstwo celebrytów typu pani Siwiec, pani Gilon, typu pan Gola, pani Sophie.
1: Czekaj. Pałac w Wilanowie. Momencik, tak. A nie jest tak, że jak na teren pałacu w Wilanowie wjedziesz rowerem albo wejdziesz z psem, co jest zakaz, to jest problem, ale jak przyleci i przylezie kilka tysięcy ludzi na techno, to luz, tak?
2: Ale mało tego, tam z tego co wiem, to wszystko działo się w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo, czyli ogrodów pałacu czy rezerwatu przyrody Morysin. W okresie lęgowym wychowywania młodych zwierząt typu bober, wydra, borsuk i wiele innych gatunków ptaków.
0: Czyli, co można delikatnie powiedzieć, że zwierzęta się nie cieszyły, podobno.
2: Zwierzęta
0: nie.
1: Znaczy tylko gołębie, bo gołębie lubią techno, wiecie, oni tak robią główkami. Tak.
2: W każdym razie gratulujemy tam organizatorom, celebrytom, szczególnie tym, co to na dzień ratują zwierzątka i matkę ziemię. Nie strzelają z petard i są w ogóle techno super.
1: Techno, oni super. Są techno. Nie, techno jest super.
2: Techno, tak.
1: Wspaniała hipokryzja.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
14: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
15: No tak, a to tylko dla dorosłych.
16: To będziecie mieć niespodziankę.
13: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
14: Radiowcy
16: bez cenzury.
13: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
17: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
19: Dziewiątą, prawie dziewiątą mamy na zegarach. Co to oznacza? Że czas na fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
20: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
21: Pytaliśmy do gościa porannej rozmowy w RMF FM, Tomasza Trelę z Lewicy. Odpowiedź?
22: Nie mam sobie nic do zarzucenia, ani swojemu rządowi.
20: A w sprawie dotychczas mamy ponad 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na ponad 350 milionów złotych.
21: Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzamin z matematyki, zatem powodzenia.
20: Ale powiemy też o filmowym festiwalu w Cannes, bo już dziś wręczona zostanie tam pierwsza Złota Palma.
21: To pokazuje głęboki podział polityczny. Tak o wynikach sondażu Opinia 24 dla RMF FM na temat odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto mówił dzisiaj Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.
20: Przypominamy, w sondażu 16% za aferę obwinia prezydenta Karola Nawrockiego.
21: 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to wina rządu.
20: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co zdaniem posła wynika z tego sondażu?
23: Tyle, że Polacy są tak głęboko podzieleni, że we wszystkich niemal sprawach odbierają rzeczywistość w taki sposób, jaki podpowiadają im partie, jakie wspierają.
22: No tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol
23: Idealny
22: Nawrocki.
23: Idealny świat polityków.
22: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku.
23: Sam poseł Trela w tej sprawie ma oczywiście jasne poglądy. Winna jest prawica, a rząd nie ma sobie nic do zarzucenia.
22: Myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
23: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale my, służby wiedziały, że myślę, to jest niebezpieczne.
22: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka.
23: Polityk odrzucił też pomysł grupy posłów PiS, by zakazać obrotu kryptowalutami w Polsce.
20: Mam tylko jedno mieszkanie. W ten sposób Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, komentuje zarzuty prania pieniędzy w inwestycjach budowlanych.
21: Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy podejrzewa go o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać prawie 9 milionów dolarów w ramach projektu Dynastia, budując luksusowe wille koło Kijowa.
20: Krzysztof Zasada teraz razem z nami w Faktach. Krzysztof, Jermak nie przyznaje się do winy.
0: Na pytanie dziennikarzy o udział w aferze odpowiada: nie mam żadnego domu, mam tylko jedno mieszkanie i jeden samochód. Zaprzeczył też, że posługiwał się pseudonimem. Służby antykorupcyjne opublikowały natomiast zapisy rozmów telefonicznych i SMS-owych podejrzanych osób, w których Jermak miał mieć pseudonim R2. Tak przebieg budowy swojej rezydencji kontrolował R2. Dobry wieczór, widzę, że bardziej podoba się panu styl współczesny niż tradycyjny. Dobry wieczór, mix. W Kozynie koło Kijowa miało powstać 5 rezydencji, każda z luksusowych willi miała kosztować 2 miliony dolarów. Jak twierdzi NABU, pieniądze miały pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, m.in. z mechanizmów korupcyjnych w energetyce.
21: 9:02, a to oznacza, że uczniowie 8 klas zaczynają egzamin, który ma podsumować ich wiedzę ze szkoły podstawowej.
20: Tym razem będzie to matematyka. Przy szkole numer 4 na Powstańcach Śląskich we Wrocławiu nasz wódz satelitarny na miejscu Martyna Czerwińska. Martyno, z jakim nastawieniem uczniowie wchodzili dziś na egzamin?
2: Niestety zazwyczaj negatywnym. Królowa nauk budzi respekt i sieje postrach. Zapytałam, jakich zagadnień najbardziej obawia się młodzież.
3: Geometria w dowodzeniu jest bardzo ciężka. Tam nie wiadomo po prostu, co napisać. Nie ma schematu na rozwiązanie tego zadania, tylko po prostu trzeba tak logicznego myślenia użyć i to jest trochę ciężkie, bo w szkole mało chyba nas tego uczą.
2: Uczniowie nie mogą wnosić gadżetów na salę, więc wszelkie talizmany musiały zostać w domu. Nerwy pomaga ukoić jednak zdrowy rozsądek.
3: Ostatnio tak sobie w sumie myślałam, że stresuję się, no bo pierwszy taki ważny egzamin, ale uczyłam się do niego 8 lat, no i mimo wszystko jestem do tego przygotowana, no i po prostu czytać polecenia i tyle. Za pierwszym razem nie, za drugim, trzecim w końcu będzie.
2: Czyli zdrowy rozsądek.
3: Tak.
2: Spokój się uratuje na pewno. Bardzo dziękuję i powodzenia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Na rozwiązanie wszystkich zadań ósmoklasiści mają dokładnie 125 minut połamania długopisu.
20: Wieczorem rozpocznie się 79. Festiwal Filmowy w Cannes.
21: Z nami w Faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Dzień dobry.
21: Na tej gali wręczono zostanie m.in. pierwsza Złota Palma.
2: Tak, trzykrotny laureat Oscara, nowozelandzki reżyser m.in. trylogii Władca Pierścieni i Hobbit, Peter Jackson, dostanie dziś honorową Złotą Palmę, m.in. za to, że jest mistrzem wykorzystania efektów specjalnych w filmie i trwale zmienił hollywoodzką kinematografię.
20: Od jutra za to wyścig o Złotą Palmę w konkursie głównym.
2: I wśród 22 tytułów jest Ojczyzna, pierwsza fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny sprzed 8 lat. Wtedy z Cannes wyjechała z nagrodą za najlepszą reżyserię.
21: A które gwiazdy pojawią się w tym roku w Cannes?
2: Demi Moore, bo jest w jury, John Travolta, bo przywozi reżyserski debiut, Pedro Almodóvar powalczy o Złotą Palmę, swoje nowe filmy pokażą też w Cannes m.in. Scarlett Johansson, Monica Bellucci i Javier Bardem.
20: A Kasia będzie obserwować festiwal również na miejscu z bliska. Jej relacje w Faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: Trzech zimnych ogrodników, Pankracego dzisiaj mamy, w związku z tym teraz na termometrach 7 na zachodzie, 13 na wschodzie, a potem będzie inaczej, bo termometry na Rzeszowszczyźnie pokażą 5, w Gorzowie Wielkopolskim 10 najcieplej, 12 stopni we Wrocławiu dzisiaj.
25: To i są takie właśnie dyskusje między nami, czy to, co leci tutaj za oknem u nas w Krakowie, to jest śnieg?
19: To jest badziew.
25: To jest siąpizło. Siąpizło.
26: Ja lukam, u nas też chyba coś dziobie
19: też się
26: po szybie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: Tak, troszeczkę.
25: Nowy opad, siąpizło.
19: Zadatuje lutym.
21: Ale szła mi faktycznie siąpizło.
25: Siąpizło, no tak.
21: Tak.
25: Co na ciebie napadało? Jakieś inne fajne słowa?
26: Jest kąpiradło i siąpizło.
25: Wichajster.
21: Trytytka.
19: Prodisz.
21: Co jeszcze lubicie?
19: Ja lubię Prodisz.
25: No, napadł na ciebie kiedyś Prodisz?
19: Fartuch lubię jeszcze.
25: Fartuch,
19: fartuch spoko.
26: Pępek.
19: Pępek jest fajny.
26: Inne seser.

0: Już, już, no, no.
1: Bo mamy tu taki stos pieniędzy, on czeka na was tutaj w RMF FM, a co to jest? Co to
0: przeliczarka, ja muszę wiedzieć, ile tam dokładnie jest. Powiem ile i co później się nie sprawdzi. Jeszcze raz to przeliczę, uwaga. 1, 2, 3, 4. Nie, jeszcze. 4000 złotych.
1: Nie no, pięknie. Nie musicie wybierać sejfu, tak tylko przypomnę, bo dzwonimy, wygrywacie i chwilę później macie kasę na koncie. To wyjątkowa runda dodatkowa z szybkim przelewem od RMF FM.
0: 4000, to jest na konsolę do gier, która się tam do was z wystawy sklepowej uśmiecha, bo wiecie, pogoda teraz taka, że lepiej nie wychodzić. Albo jak będzie fajny weekend, wyjazd dla dwojga, możesz się zaprosić i proszę, bania.
1: I co najważniejsze, Basteny, możecie wybieraj, planować kochanie. Już teraz, bo dzwonimy z szybkim przelewem już o godzinie 12.
0: Tak, gracie o dwa losowania, rundę dodatkową z ekspresową kasą na konto i popołudniowe sejfy. Dziś nawet 1 090 000 złotych, a teraz...
1: Zegar odpalony i to tylko 10 minut na wejście do gry.
0: 1090 losów wpada wam za jednym razem do tych dwóch losowań. Decydujecie się teraz... 1090 losów do każdego z tych losowań. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2400.

0: śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: Miłego dnia życzy wam RMF FM.

0: Ostatnie 2 minuty, 17 sekund. 1 090 000 złotych w sejfach. I jeszcze teraz 1090 losów za jeden SMS.
1: Najlepsza okazja tej godziny. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
0: Ostatnie 2 minuty. RMF 7474.

0: Gramy ekipę do Wiednia na City Break pełen atrakcji pociągiem RC Wiedeński. Zgłaszacie się na www.rmf.fm. Ania, księgowa z Krakowa, z nami, cześć.
1: W Wiedniu bardzo bym chciała zobaczyć tą wieżę szaleńców. To jest dla mnie taka podstawa, że tak powiem.
2: Czy to przez te wszystkie faktury, z którymi musisz sobie radzić, teraz wybierasz takie miejsca?
0: To jest prawo podatkowe
1: Zgadza się. Tak? Tak, dla relaksu, że tak powiem.
0: Ania, tak widzimy się 21 maja w Warszawie i ruszamy. Mamy dla was hotel na cały weekend i podróż pełną niespodzianek.
1: No nie wierzę, super.
2: No bardzo, na pokładzie Erste Wiedeński pojedziemy razem. Będzie na pewno super.
1: Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Super dzień. Dziękuję. Miłego dnia. Cześć. Dziękuję ślicznie.
2: A wy też możecie jechać razem z nami. Czekamy na wasze zgłoszenia na www.rmf.fm. Na stronie ogłaszamy też pełną listę laureatów.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 razy 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
11: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
12: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
13: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
1: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Będziemy jeździć na rowerze.
7: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
11: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
15: Radiowcy bez cenzury.
11: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
16: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
18: Pilna informacja zza naszej wschodniej granicy. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry, Ewo.
19: Witam i zapraszam. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę. Szczegóły za moment. W faktach także ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące polskiej gospodarki. Posłuchajcie, czy jest lepiej. Będziemy też w Krakowie. Dziś swoje święto obchodzi Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. A w faktach kulturalnych RMF FM Cannes. Tam z kolei rusza dziś wielkie święto kina. Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy Cię, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Jakie są skutki tych ataków?
20: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
19: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
20: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
0: Ekonomia w faktach RMF FM.
19: 3 bilion 912 miliardów złotych. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
21: Jestem, dzień dobry.
19: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
21: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 miliardów złotych, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%. No, trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 bilionów złotych i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do 3,5%.
19: A teraz uwaga, kierowcy. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na A4 w pobliżu węzła Brzezimierz w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Dziś swoje święto ma Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. 662 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym na rynku głównym w stolicy Małopolskiej, reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
22: Tak, dzień dobry, jestem.
19: Maćku, jak uczelnia obchodzi swoje święto?
22: Rano złożono kwiaty na grobach fundatorów uczelni, ale kilkadziesiąt minut temu z wieży kościoła mariackiego wybrzmiało Gaudeamus Igitur. W strugach deszczu tutaj na rynku w Krakowie tego hymnu akademickiego wysłuchała społeczność UJ-u. Profesorowie, pracownicy i studenci. Ci ostatni z dumą mówią o swojej uczelni.
23: Na pewno wielką przyjemnością jest być członkinią takiej społeczności, móc się jakoś też do tego przyczyniać.
22: Jest duma z bycia studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego?
24: Jednak jest to ten najstarszy uniwersytet i to zawsze było takie marzenie, żeby dostać się tutaj. I jak się tak udało, no jest się trochę w tym wyjątkowym gronie.
22: A za moment uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetów, auli w Kolegium Novum przy ulicy Gołębi, tu niedaleko. Z rynku głównego w Krakowie, Maciej Sołtys.
19: No tak, w Krakowie świętują, w Cannes również. Tam rusza dziś wielkie święto kina i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, słuchamy.
25: Dzień dobry. O Złotą Palmę powalczą w tym roku 22 filmy w Cannes. Wśród nich polska koprodukcja Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Filmy z konkursu głównego oceniać będzie jury, którego przewodniczącym jest południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, a w składzie są m.in. aktorzy Demi Moore i Stellan Skarsgård. Jak mówi dyrektor artystyczny Cannes Thierry Frémaux, jury jest 9 osób, nie istnieje jedna wspólna świadomość polityczna. Jest 9 indywidualnych postaw, które będą się ze sobą ścierać i wzajemnie równoważyć, no być może próbując wykreować wśród jurorów kogoś ze szczególnym zaangażowaniem politycznym. Wieczorem na gali otwarcia nowozelandzki reżyser trylogii Władca Pierścieni Hobbit Peter Jackson odbierze honorową Złotą Palmę. Poezja Bertolda Brechta i muzyka Kurta Weill wypełnią majowy krakowski salon poezji organizowany w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Niedzielny koncert ma tytuł Czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać? W Nowym Jorku zaczęły się prace na planie Cichego Miejsca 3. Reżyser John Krasiński wraca do świata opanowanego przez istoty obdarzone niezwykle czułym słuchem. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Cillian Murphy i Jack O'Connell. Premiera filmu w przyszłym roku.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: A jeśli wasz dzień w pracy delikatnie przypomina taki właśnie filmowy horror, to będziemy starać się ratować go najlepszą muzyką w RMF FM.
18: Jestem trochę obrażony na ciebie.
26: A czemu?
18: Bo przed chwilą się ciebie zapytałem, jak ocenisz ostatni odcinek finału Tańca z Gwiazdami.
26: A ja nie zapytałam o piłkę nożną. Ojej.
18: Jak ten mecz.
26: Sawicka Janor, cześć. Zmieniam temat.
18: Koleżanka.
26: Puszczę piosenkę.
18: Najlepiej grać muzykę i tyle.

0: czarodziejka o pięknym głosie dla was. Bledka w RMF FM. RMF24.pl wyskoczył mi taki artykuł. Licealista przyszedł na lekcję historii z pociskiem moździerzowym z pierwszej wojny. Naprawdę. Cała szkoła ewakuowana.
1: No cóż, żywa lekcja historii. Przynajmniej był przygotowany do zajęć.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.

0: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Cachetto. Cacher torte.
5: Co to znaczy?
4: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
5: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Zbliża się ten moment. To ostatnie minuty, żeby dołączyć do dwóch losowań i jednocześnie. Dziś gracie o rundę dodatkową i szybki przelew od RMF FM. 4000 zł. I co najważniejsze, kasę macie na koncie już chwilę po naszym telefonie.
1: Sylwia, da się wygrać w RMF FM?
2: O ludzie! Niewiarygodne! Po prostu nie wierzę. To jest wspaniałego.
1: Czyli tak, gracie o rundę dodatkową z szybkim przelewem i wchodzicie też od razu do losowania o 1 090 000 zł. A to oznacza, że dzwonimy już za chwilę i to jest ostatni moment, żeby wejść do dwóch dzisiejszych losowań. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Czas nastawić się zegary.
0: 1304 szanse. www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. Albo właśnie teraz, ale minuty uciekają. SMS RMF pod 7474.
1: Nie wiem, czy u nas będzie taka okazja jeszcze. Na pewno od rana nie było u nas. 1304 szanse. RMF 7474.

0: koniec ery fitnessu. Taki nagłówek znalazłam. Polacy wolą inwestować w sen, podobno.
1: Ale to jest różnica, raz prawy, raz lewy bok. Nie trzeba płacić za karnet.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Dla wszystkich zakopanych w pracy, byle do piątku w RMF FM. I ktoś nam przypomniał o Dniu Pielęgniarek, także najlepszego, bo jesteście dzielni bardzo. I dzielne bardzo.
1: Tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że ja jestem marzeniem każdej pielęgniarki.
0: Odsłucham.
1: To zobacz, jakie mam żyły na wierzchu. Nic, tylko kuć. A.

0: Ale przy okazji już dzisiaj nie będzie. Za chwilę szybki przelew, 4000, ostatnie minuty, losujemy już o 12. I jeszcze teraz łapiecie się do losowania o nawet 1 090 000 złotych. 1304 szanse. Jeszcze teraz. Ostatnie minuty. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga! Nowość w grze.
2: Szybki przelew. Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostaniesz
3: Szybko.
4: A w wielkim finale w sejfie czeka
2: ponad 1 000 000 złotych.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Już w najbliższym odcinku historii dla dorosłych w RMF FM.
16: Wiem, ale nie powiem. Do tej porze dzieci słuchają.
17: No tak, a to tylko dla dorosłych.
18: To będziecie mieć niespodziankę.
19: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
20: Radiowcy bez cenzury.
21: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
22: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
23: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
24: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
23: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
24: Litorsal Senior?
23: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
25: Zdrowit.
26: Po reklamie.
0: Mamy 12:00, czas zacząć się fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny ponownie przed mikrofonem.
27: Witam ponownie, zapraszam. Niepokojące informacje płyną od Światowej Organizacji Zdrowia. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji na ten temat dotarła korespondentka RMF FM w Brukseli. Ósmoklasistów pytamy, jak poradzili sobie z matematyką.
28: Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
27: Wybiło południe. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy cię.
29: Dzień dobry.
27: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
29: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
27: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
29: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
27: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
29: To są 2 osoby. Dwójka obywateli Polski. Obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
30: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawiły.
29: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
27: Uwaga z motoryzowaniem. Zderzenie busa, ciężarówki i auta osobowego na drodze krajowej nr 10 w Dybowie w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, padły jakieś szczegóły?
1: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
2: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
1: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyła aby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
27: Pożary zniszczyły w tym roku rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. O przyczynach tego zjawiska opowie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Bogdana Zalewskiego. Profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
3: Fakty, które przeszły do historii.
27: Dziś stulecie przewrotu majowego, w którym władze II Rzeczpospolitej zostały obalone przez siły wierne marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. O wydarzeniach z 1926 roku z historykiem, profesorem Tomaszem Nałęczem, rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
4: Broni użyto zaraz po tym, jak 12 maja po południu na obsadzonym przez wojska wierne rządowi moście Poniatowskiego doszło do spotkania prowadzącego atakujące siły Piłsudskiego i podzielającego jego poglądy, ale piastującego urząd prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Obaj panowie przyjaźnili się od 20 lat, obaj pozostali jednak wierni, każdy swoim obowiązkom.
5: Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki.
4: Opowiada profesor Nałęcz. W trwających 3 dni walkach między puczystami a wojskami rządowymi zginęło w Warszawie 379 osób. Około 1000 zostało rannych. Rząd Witosa został obalony. W Polsce zaczął się okres tak zwanej sanacji.
27: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
6: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
7: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
28: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
7: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
8: Parę razy ja miałam tak, że... Ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzam, no i chyba tak.
7: Na ile procent liczycie?
28: Na 100.
7: To bardzo ambitnie.
8: 100, albo 90 parę.
7: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
28: Tak.
27: Mówili Martynie Czerwińskiej, uczniowie szkoły podstawowej nr 4 we Wrocławiu. Jutro ostatnia część egzaminacyjnego maratonu, test z języka nowożytnego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
31: Ho, ho, mamy ostrzeżenia IMGW, uważajcie na siebie.
0: Zima zła.
31: To już prawie, ale akurat to dotyczy nie opadów śniegu, tylko deszczu. Południe i wschód Polski, tutaj będzie i silny wiatr, i deszcz, uważajcie na siebie.
0: No, widzę, że są też zaznaczone burze, też wzdłuż właśnie granicy wschodniej, a najcieplej jest teraz w Białymstoku na Podlasiu, 18 stopni. Nieco chłodniej, ale też nieźle, no 17,5 stopnia Lublin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
31: Słuchaczka Ania Makijażystka napisała, że poziom energii bliski zeru. Jeżeli tak jest, bo ta pogoda też faktycznie może to powodować.
0: Ale makijażu tego nie widać.
31: Nie makijażu, w sensie...
0: Ania Makijażystka może zamalować.
31: A to musi być wodoodporne wtedy.
0: Dobra.
31: Nie spodziewałam się tego.
0: Zamiast wysłuchać, pocieszyć, powiedzieć, rozumiem, to on po prostu rozwiązał problem typowy.
31: Także my was wszystkich teraz ojojamy, jeżeli macie ciężki dzień w pracy, jeżeli to się wszystko bardzo dłuży, jeżeli do piątku tak daleko, to spokojnie, jesteśmy razem z wami.
0: Oj, wynosi. Czujcie się tak poklepani po ramieniu. To od nas. Paweł Gabor.
31: Paulina Sawicka, cześć.
0: Byle do piątku. I najlepsza muzyka. Jesteśmy zawsze z wami. Ajo, Tiger.

Ja subskrybuję informacje z Podlasia, bo zawsze są ciekawe. Suwałki, do aresztu trafiła 42-letnia panna młoda. Podczas własnego wesela wdała się w bójkę. Jeżeli przez to na salę nie wjechał barsz z krokietem, to jest kryminał. Albo babka ziemniaczana. Na Podlasie to coś się... 10 lat za to.

0: na, ale tu się dzieje w RMF FM. Krystian z Wielkopolski właśnie wygrał 4000 zł w rundzie dodatkowej i jeszcze dzisiaj będzie mieć tę kasę na swoim koncie.
1: Wygrywasz szybki przelew od RMF FM, 4000 zł.
2: O! Cieszę się.
1: To była dopiero rozgrzewka. Gramy dalej i rozpędzamy się. 1 090 000 zł w sejfach.
0: Słyszycie? To jest możliwe. Te pieniądze mogą być wasze. Dzwonimy do was, zaskakujemy w tak różnych momentach, ale zawsze z dobrą wiadomością. I bez tego nie ma zwycięstwa, bo trzeba zrobić ten pierwszy krok, czyli wejść do gry. RMF 7474.
1: To może odmienić wasze życie, spłacić wasze wszystkie kredyty. I odpalamy bonus właśnie teraz. 13 minut. Uwaga, poszło.
0: Tysiąc 13 szans, a to oznacza, że właśnie z tobą możemy się dzisiaj usłyszeć w finale. 1 090 000 zł. To jest prawdziwe. To może się wydarzyć dzisiaj. www.rmf.fm albo SMS. RMF pod 7474.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
4: Voltaren! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.

0: promocją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Po reklamie.

0: Ja wiem, że teraz jesteście zapracowani, ale może zerknijcie sobie na tapetę telefonu. Nie wiem, kogo macie ustawionego, ale można powzdychać. Mhm. Tak miło, w RMF FM, tak wam gramy.
1: Do niej, do niego, do pieska.

Zostały dwie ostatnie minuty i 10 sekund i ucieknie wam szansa na wejście do losowania z bonusem. A przypominam, że gracie nawet o 1 090 000 zł. 1013 razy każdy SMS. RMF pod 7474.

0: RMF FM zawsze z wami. No cały miesiąc sprawdzamy dla was ciekawe miejscówki na weekend. To akcja Funduszowy Maj. To miejsce dofinansowane z funduszy europejskich. Wpadamy teraz do Białegostoku. Piękny Pałac Branickich Kusi. Dyrektor Pałacu Magdalena Muskała z nami.
1: Historia lecznictwa i historia uniwersytetu i historia Pałacu Branickich, który bardzo pięknie tą medycynę od XVIII wieku tutaj kumuluje. A więc idąc ze zwiedzającymi, co trwa mniej więcej półtorej godziny, goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Branickich.
2: To jeszcze polecamy Wigierski Park Narodowy i odnowione dzięki Funduszom Europejskim Muzeum Wigier i tym samym rejs i lekcje przyrody, uwaga, na Łodzi z przeszklonym dnem. A kolejne takie inspiracje na majowe weekendy na antenie i www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch.
7: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
8: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
7: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
8: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
9: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
20: Masz już Modivo Club Gold?
21: Nie. A warto?
20: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
21: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
20: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
21: Brzmi super. No to jak dołączyć?
20: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
22: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
23: Sponsorem byle do piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych.

0: Nowe maksymalne ceny na stacjach paliw, są kolejne obniżki i jest taniej. Szczegóły w faktach RMF FM już o 13:00.
1: No to po pracy wszyscy jedziemy tankować, zarezerwujcie mi kolejkę.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szczere odpowiedzi.
13: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
12: Śmiałe wyznania.
14: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
12: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.

0: reklamie.
1: Przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Jest 13. Ewa Kwaśna.
2: Zapraszam. W faktach zonda krypto i najnowsze informacje dotyczące śledztwa w tej sprawie. Potem tak zwana ustawa łańcuchowa. Dziś posłowie zajmowali się dwoma projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Na stacjach paliw kolejne obniżki jest decyzja ministra energii. W faktach także o tym, co stresuje nas najbardziej w pracy. Na zegarze 13. Dwa tysiące zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze zonda krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
3: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów zonda krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między zonda krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
2: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później.
4: Fakty prosto z Sejmu.
2: Dziś posłowie zajmowali się 2 projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
5: Dzień dobry, panie.
2: Michale, czym różnią się te propozycje?
5: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
6: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
5: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
7: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
5: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
2: Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. O 2 grosze mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł i 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy. A na koniec tych faktów dla rozluźnienia o tym, co stresuje nas w pracy.
8: Naukowcy z Uniwersytetu Auburn w Alabamie przeanalizowali wyniki badań obejmujących blisko 80 tysięcy osób i stworzyli listę głównych czynników przyczyniających się do negatywnych emocji pracowników.
2: No i Grzegorz Jasiński, jak słyszycie, przejrzał te wszystkie informacje naukowców.
8: Dzień dobry.
2: Witamy cię, Grzegorzu. I tak, pierwsze miejsce chyba nieco zaskakuje.
8: Tak, numer 1 to niepewność zakresu obowiązków. Pracownik, który nie wie dokładnie, czego się od niego oczekuje, jakie są kryteria oceny jego pracy i jakie cele powinien realizować, często czuje się zagubiony, niepewny, zdemotywowany. To bardzo istotna, nie zawsze doceniana sprawa.
2: A numer 2?
8: Konflikt ról, gdy pracownik musi godzić sprzeczne wymagania lub oczekiwania różnych przełożonych czy zespołów. Ten czynnik najczęściej prowadzi do wypalenia zawodowego i nawet decyzji o odejściu z pracy.
2: No to jeszcze szybko numer 3.
8: To jest czynnik, którego można się było spodziewać na czele listy. Przeciążenie obowiązkami. Sytuacja, w której liczba zadań przekracza realne możliwości pracownika. Przekłada się głównie na problemy zdrowotne.
2: No ale my, Grzegorzu, towarzyszymy naszym słuchaczom, tak, mamy nadzieję. Satysfakcjonującej i nie nadmiernie stresującej pracy.
8: Zdecydowanie.
2: Tak? Kolejne fakty o 14.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dołączamy się do życzeń. Tam wiecie, pracujcie, ale do wysokości swojego wynagrodzenia. Taka zasada.
1: I dużo siły, bo dzisiaj, jeżeli mieszkacie na południu i wschodzie, to może faktycznie padać i może być sennie. A tu się przyda duże wsparcie. I my takie wsparcie dla was mamy. Byle do piątku. Sawicka Jawor, cześć.

0: że znowu próbuję z dietą i wyskakują mi różne takie... No tak, kilogramy lecą w dół, nowy sposób, pij codziennie. I chodzi po prostu o właściwości syropu z czarnego bzu, ale obawiam się, że chyba jeszcze trzeba pilnować kalorii, nie wystarczy go pić.
1: Ale czarny bez.
0: Aha. No czarny bez.
1: Bo czarny wyszczupla.
2: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Będziemy jeździć na rowerze.
10: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
12: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
13: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: To tylko wam teraz to przypomnimy, bo to się może dzisiaj wydarzyć. Coś podobnego.
1: Bardzo cię proszę, Magda, wygrywasz
2: 1 140 000 złotych!
3: Boże.
0: Tak się wygrywa u nas miliony.
4: Ponad 1 000 000 złotych. Ten finał coraz bliżej, dlatego odpalamy dla was coś specjalnego. Trzymaliśmy to do końca. Jedyna dzisiaj super godzina. 1 090 000 w sejfach. Właśnie w tym momencie otwieramy bramki bonusowe i lepszej okazji dziś nie będzie.
0: 1300 szans, jedyna super godzina, lepszej okazji nie będzie. To jest ten moment na wejście do gry. Finał za pasem. Decydujcie, czy chcecie zostać milionerami. Hasło RMF pod 7474 teraz.

0: Szybka akcja naszych słuchaczy. Poszukiwany Rysio, piesek pani Doroty z Krakowa, osiedle Dywizjonu 303. No i wygląda tak.
1: To jest taki rudy, nieduży piesek. Jedno uszko ma klapnięte, na środku ma taką kreseczkę. To są znaki takie rozpoznawcze tego pieska.
2: Przyjaciele napisali o pomoc, a RMF zawsze z wami, więc działamy. Jeśli wydaje wam się, że na niego trafiliście, to jego zdjęcie zna Dog Alert. No i pani bardzo za nim tęskni, długo to trwa.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
6: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
7: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Hi everybody, this is Damian Dawid.
17: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
18: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
22: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Lepszej okazji na wejście do gry już nie będzie. 1 090 000 złotych nagroda główna. Jeszcze dziś może być to wasze. Finał już niedługo. 1300 szans właśnie teraz za jednym razem. SMS z hasłem RMF pod 7474.

0: Wygląda na to, że Zbigniew Ziobro teleportował się do Stanów Zjednoczonych. To wcale nie żarty. O 14:00 fakty RMF FM i wszystko się wyjaśni.
1: Reklama.

0: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: Jest godzina 14, to są Fakty RMF FM, Ewa Kwaśny.
4: I na początek Zbigniew Ziobro i sprawa jego wyjazdu z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Co wiemy w tym momencie na ten temat? O tym dziennikarz RMF FM. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. W Faktach zajrzymy także do Gdańska. Mimo takiej sobie pogody turystów nie brakuje.
5: Jest gdzie spacerować, są muzea, statki do zwiedzania.
4: Jest 14. Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do USA?
6: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
4: A w jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
6: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic w Unii. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
4: Tu RMF FM. Słuchacie Faktów. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
7: Jestem,
4: Aniu,
7: dzień dobry.
4: Co to oznacza?
7: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
4: Prezydent nie musi przyjmować ślubowań od tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy według Trybunału mogli być wybrani nielegalnie. Tak orzekł Trybunał prezesa Bogdana Święczkowskiego. On rozstrzygnął przed chwilą wniosek PiS, który miał zablokować rządzącej koalicji możliwość przejęcia kontroli nad Trybunałem. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
8: Witam, dzień dobry.
4: Krzysztofie, biorąc pod uwagę całą skomplikowaną sytuację, to bardzo
8: delikatnie powiedziane.
4: Co to orzeczenie oznacza w praktyce?
8: No to oznacza, że impas w Trybunale Konstytucyjnym trwa i będzie trwać. Pełniący obowiązki przewodniczącego Trybunału Bogdan Święczkowski dał sobie bowiem podkładkę do dalszego niedopuszczania wybranych przez Sejm sędziów do pracy, a nie musi ich dopuszczać, bo, jak twierdzi, prezydent nie musiał odbierać od nich ślubowań.
9: Artykuł 4, ustęp 1, rozumiany w ten sposób, że wyznacza prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek odebrania ślubowania do osoby wybranej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest niezgodny z artykułem 126 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
8: Strona rządowa oczywiście tego wyroku nie uzna, będzie więc szukać innych metod do wprowadzenia czworga wybranych, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta sędziów do Trybunału.
1: Fakty z nadmorza w RMF FM.
4: Zostawiamy politykę, mimo słońca za chmurami wiele osób spaceruje po uliczkach Gdańska. Niektórzy mają ze sobą parasolki, tak na wszelki wypadek.
10: No, pogoda jest jaka jest, trzeba zrobić z tego co najlepsze, nie?
11: Do dworu Artusa to chcemy tam odwiedzić, Muzeum Bursztyna też chcemy zobaczyć, Wyspę Sobieszewską też chcielibyśmy zobaczyć. W Gdańsku jest zawsze coś do zrobienia, bez względu na pogodę.
12: Czy będziemy jeszcze chodzić, spacerować tutaj, pięknie jest.
13: Wzdłuż Motławy.
12: Tak.
14: Plaża i potem pociąg do domu.
13: Słońce za chmurami, trochę wiecznie, jak można spędzić ten czas w mieście?
15: Tak naprawdę myślę, ciepło się ubrać i po prostu się przejść nad Motławą, myślę, że to na pewno jest dobry pomysł zawsze.
4: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Nowe fakty już o 15, w nich m.in. Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tutaj mi się wyświetlił...
8: Czekaliśmy z tym na ole,
3: arkusz,
8: no.
3: Egzaminy ósmoklasisty. Uwaga, Ola otwiera swoją szafkę za pomocą czterocyfrowego kodu XYYX, gdzie X, dobra, to dalej jest bardzo skomplikowane.
7: Szukacie kodu do mojej szafki, tak?
3: Tak.
7: Mhm. Od razu mówię, ja sama go nie pamiętam, dlatego ta szafka jest ciągle otwarta.
3: Ja mówiłam, że matematyka nie jest życiowa?
8: To egzamin trzeba powtórzyć, to jest skonstruowane pytanie, no.
7: Dzień dobry, tu lepsza połowa dnia. Cześć!

cztery pory roku, ale wszyscy czekają na jedno lato. Adres znasz, my już gotowi na urlopy. W razie czego tak, tylko melduję oczywiście, bo w kalendarzu uparcie jeszcze maj. Ale w kalendarzu też piszą, że dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, więc wszystkiego dobrego naszym superbohaterom i bohaterkom. Wszystkim wam serdeczności, dużo siły, lekkich dyżurów. A o to, żeby grała wam w pracy najlepsza muzyka, to już zadbam ja. Ola Filipek, dzień dobry.

0: Błyskawiczna runda w RMF FM w kumulacji szczęścia już za nami. Po 12 Krystian wygrał u nas 4000 zł i z tego co wiem, przelew ma już na koncie. Zgadza się?
1: Tak, dotarło wszystko do tamto.
0: Krystian, to jakie plany na tę wygraną?
1: Samochód kupiłem, może to sobie jeszcze porobię przy nim.
0: No i to jest bardzo dobry plan. To teraz czas chyba na wasze marzenia. Przypominam, że dziś w jednym z sejfów 1 090 000 zł. Tak, dokładnie tak. Jeszcze dziś, we wtorek, 12 maja, ktoś z was ma szansę stać się milionerem. Czekamy na tę jedną szczęśliwą osobę. Do gry wchodzicie wysyłając RMF pod 7474, a ja przypominam, że trwa nasza super godzina. Ale ona trwać wiecznie nie będzie, bo z tego co widzę, czasu do końca tej godziny zostało coraz mniej, 16 minut. Na www.rmf.fm możecie wejść do gry i możecie zobaczyć, ile tego czasu zostało dokładnie. A wasze SMS-y i wasze szanse mnożymy razy 1300. To jest jedyna dziś super godzina, czyli jedyna szansa na to, żeby razy 1300 pomnożyć swoje losy. RMF wysyłacie pod 7474 i już jesteście w grze o ponad 1 000 000 zł. Reklama.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Uwaga, nowość!
3: Szybki przelew!
5: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej. Wygrasz?
5: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
3: Szybko, szybko!
5: A w wielkim finale czeka
3: ponad 1 000 000 zł.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Okraina Mięsk 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Ale Farben w RMF FM i 22 minuty do 15 na zegarze. Pendolino po raz pierwszy w Ustce. Właśnie czytam, że tego lata PKP wydłuży trasę swojego flagowego pociągu. To jest no, pewnie ważna informacja dla tych, którzy planują już urlopy. Chociaż wolałabym informację, że może ktoś nam wydłużył wakacje. Od czegoś trzeba zacząć.
1: Reklama.
2: Masz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMF FM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poradek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
20: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
21: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: Po reklamie.
26: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: sama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czego pragną kobiety?
5: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Ercado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na ercado.pl.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
3: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
4: Jest pan zachwycony, rozumiem.
5: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
6: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
7: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
8: Za późno, panie redaktorze.
9: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pivo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pivo.pl.
11: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśnie.
12: W faktach projekt PiS-u w sprawie kryptowalut nie ma dla niego jednoznacznego poparcia wśród polityków tej partii. Donald Tusk zabrał głos w sprawie małżeństw par jednopłciowych. Premier zapowiada przyspieszenie prac w tej sprawie. Utrudnienia po wypadku czekają na kierowców na drodze numer 29 w Lubuskiem. Będzie też Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival. Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
13: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiS-u słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
14: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju, stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
13: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, a takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia, w najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
12: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
15: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
12: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
15: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
12: Konkretnych projektów na razie brak. Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych na Krajowej 29 w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. W miejscu tego zdarzenia policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia również na łącznicy zjazdowej z trasy S8 na S2 na węźle Konotopa w Warszawie. Na jezdnej stronie Poznania po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowany jest lewy pas.
16: Dbamy o twoje zdrowie.
12: Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo zaleca osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM podpowiemy jutro, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
17: Najlepsza propozycja dla nich to spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
18: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
17: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Jutro podpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortopeda, a po południu kardiolog.
12: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w Faktach RMF FM. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
19: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne.
12: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Środek tygodnia to w pogodzie no trochę deszczu, trochę słońca, w centrum może popadać, na północy prognozowane są burze. Słońce, jeśli już, to na wschodzie kraju, Lubelszczyzna, ale też Podkarpacie, tutaj możemy liczyć na chwilę ze słońcem. Na termometrach spodziewamy się od 11 stopni na północy, przez 13 w centrum kraju do 15 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: A na zegarze już 5 minut po godzinie 15. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry.

od Dawida Kwiatkowskiego w RMF FM. Zawsze smakuje z najlepszą muzyką. Na zegarze 11 minut po 15. Podobno hitem na Krupówkach stały się pluszowe oscypki. Turyści oszaleli na ich punkcie. Szczerze, wcale mnie to nie dziwi. No bo co, no takie z pluszu to dłużej poleżą. Tylko uważałabym na żurawinę, bo nie wiem, czy to potem łatwo sprać.

czeka dziś 1 090 000 zł. Bardzo chciałabym słuchaczy lepszej połowy dnia przybliżyć do tej wygranej, więc uwaga, uwaga, uwaga, przed nami bonus zagadka. Od teraz każde hasło RMF wysłane pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut pomnożymy razy 1100, ale jeśli odgadniecie tajemnicze hasło, to podwajamy wasz bonus i na wasze konto wlatuje 2200 szans. A hasło na dziś to przedmiot, który przydaje się w czasie deszczu. Ma 7 liter, zaczyna się na P, kończy na L. Wiecie co to? No to wyślijcie to słowo pod 7474, a na waszym koncie pojawi się 2200 szans. Przedmiot, który przydaje się w czasie deszczu. 7 liter, zaczyna się na P, kończy na L i to słowo wysyłacie pod 7474.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
3: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
2: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
3: A, Mariolka.
4: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Cachetto, Cachertorte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
24: 15.30 i czas na fakty. Z nami Ewa Kwaśne. Zapraszam. Małopolska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy mogą mieć związek z serią podpaleń jednego z lokali gastronomicznych w Andrychowie. Na linii krakowskiej reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim są zatrzymani?
25: Mają odpowiednio 16 i 20 lat. Starszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj w powiecie oświęcimskim, zaś 16-latek wpadł dziś w powiecie legionowskim na Mazowszu. Według śledczych mogą oni odpowiadać za dwa podpalenia w kwietniu i maju tego samego lokalu w Andrychowie. Ostatni pożar wybuchł 9 maja w nocy. Sprawcy mieli oblać budynek łatwopalną substancją i podłożyć ogień. W czasie przeszukań policjanci zabezpieczyli u nich m.in. noże, przedmioty przypominające broń i koszulki oraz emblematy o charakterze nazistowskim. Dziś z zatrzymanymi prowadzone są jeszcze czynności. Jutro 20-latek ma trafić do prokuratury, a 16-latek przed sąd rodzinny.
24: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z drezyną. Do wypadku doszło w Strzyżewicach w Wielkopolsce. Kierowca osobówki mimo czerwonego światła wjechał na przejazd kolejowy i nie ustąpił pierwszeństwa drezynie, którą jechało 6 osób. Mężczyzna trafił do szpitala. Wytrwałość, cierpliwość, empatia, odporność na stres – to cechy pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dziś mają swoje święta. To często osoby wysoko wykwalifikowane, na przykład pielęgniarki bloku chirurgii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.
0: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu.
1: Czego by pani sobie życzyła w dniu pielęgniarek i w ogóle w swojej pracy?
3: Spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. Też taka wzajemna wdzięczność jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole, jak i również między nami a pacjentami.
24: Życzymy oczywiście, by te wszystkie życzenia się spełniły. Z pielęgniarką oddziałową Moniką Rozkoszny i koordynatorką bloku Agnieszką Jaromin rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Za moment jeszcze klub ekonomiczny. Na Faktu 16 zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
24: 22 lata w Unii Europejskiej w klubie ekonomicznym, a zaprasza Michał Zieliński.
5: Dziś o tym, co w Polsce przez tych ponad 20 lat zmieniło się radykalnie. Chodzi o podróżowanie po naszym kraju. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, polskie drogi to był synonim zaniedbania, symbol zapóźnienia, powód do wstydu i strachu. A dziś polskie drogi budzą wręcz zazdrość sąsiadów. Nasze trasy są nowsze i lepsze niż europejska przeciętna. Zanim weszliśmy do Unii, mieliśmy zaczątki autostrad, Kraków-Katowice, kawałek A2, a znaczącą ich część stanowił spadek po III Rzeszy. Na zachodzie kraju. Dzisiaj mamy prawie 2000 km autostrad, ponad 3500 ekspresówek, po których, prawdę mówiąc, jeździ się wygodniej niż po starych autostradach zachodniej Europy. W budowie jest 1200 km nowych, teraz dwa razy tyle w przygotowaniu. Do tego mamy sieć nowych krajówek, obwodnic i dróg lokalnych. Zmieniła się też nie do poznania kolej, mówi Agnieszka Bella z Ministerstwa Funduszy.
20: Wraca się nasza podróż z jednego końca Polski i na drugi, bo też jak sobie możemy przypomnieć nasze pokolenia, które wychowywały się jeszcze przed transformacją. To ja sama kojarzę podróże, ponieważ pochodzę ze Śląska, z Katowic. Podróże pociągami po kilkanaście godzin. Dzisiaj można zajechać 5 godzin tak z Katowic do Gdańska nad morze.
5: No i zwłaszcza pociągami ma być teraz szybciej i lepiej, bo znacznie zwiększa się obecnie strumień pieniędzy wydawanych na polskie drogi żelazne.
22: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.

0: Loco Loco to jest każdy, kto już powoli zamyka laptopa, pakuje torbę i zmierza w kierunku wyjścia z pracy. Do 16 zostało już tylko 19 minut, a ja uprzedzam, żebyście nie odchodzili za daleko od radia, bo lada moment małe abrakadabra zrobił nas Lady Gaga.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
6: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
7: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
23: Lepsza połowa dnia

Uwaga, kierowcy w zachodniopomorskim. Z tego, co widzę na trasie S10 na obwodnicy Stargardu, nieprzejezdna jest jezdnia, a na obwodnicy Trójmiasta też czekają Was utrudnienia, więc noga z gazu. Wrócimy do tych informacji w Faktach RMF FM o 16. A teraz coś dla wszystkich kierowców, którym dłuży się trasa. Pamiętajcie, że to dla Was zawsze więcej najlepszej muzyki i takich nowości jak ta Marisa. Od tego tygodnia w RMF FM. Była mnie

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cześć, tu gorąca sekretarka RMF FM. 3, 2, 1. Jestem gotowa na wasze głupoty.
2: Kiliu, basta!
3: Jak mamy być spokojni, panie i panowie, skoro w naszych głowach są wyłącznie komórki nerwowe?
1: Słuchacze RMF FM jak zawsze w formie.
4: Gorąca sekretarka RMF FM. Już dziś po 17 w lepszej połowie dnia.
5: Reklama. Seba?
6: No?
5: A jaki tablet będzie najlepszy?
6: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
5: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
6: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
5: A kasa wraca. Sprytnie.
4: Kup w Media Expert. Tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Uwaga, nowość.
12: Szybki przelew.
5: Potrzebujesz kasy na już?
13: Zagraj w rundzie dodatkowej.
12: Wygrasz?
5: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
13: Szybko, szybko.
5: A w wielkim finale czeka
12: Milion złotych.
14: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
5: Po reklamie.
20: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. A w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Zapraszamy. Zakaz trzymania psów na łańcuchach. Coraz bliżej.
21: Posłowie pracują nad dwoma projektami ustaw w tej sprawie, poselskim i prezydenckim.
22: Potem rzecznik rządu o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA.
23: Jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
21: Za chwilę też doniesienia z polskich dróg.
22: A na koniec film o królowej kryminalizacji. Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach.
21: Dziś odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
22: Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego.
21: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
22: Michale, czy jest w końcu polityczna wola, by uchwalić przepisy, które zakażą trzymania czworonogów na łańcuchach, i jak przebiegała debata?
24: Mimo że temat budzi wiele emocji, dziś debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta. zwierzęta domowe i tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
24: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
1: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
24: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
21: Przy wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro prawdopodobnie skorzystał z dokumentu wydanego przez rząd Viktora Orbana.
22: Tak stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
23: Mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
21: Sugerował Adam Szłapka.
22: A sam Zbigniew Ziobro uważa, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
21: Przypomnijmy, byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
22: Uwaga kierowcy, kolizja 4 samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa.
21: Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Łodzi, korek ma tam około 2 km. Utrudnienie również na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w Zachodniopomorskiem.
22: Tam po zderzeniu 2 samochodów osobowych jedziecie jednym pasem.
21: A już za chwilę w radiu RMF24 nowy program Polska Polityka.
22: I nowa prowadząca, doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
21: Witamy serdecznie. O czym usłyszymy w tym programie?
2: Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce. Będziemy analizować i interpretować skutki bieżących wydarzeń politycznych. Natomiast dzisiejszym moim gościem będzie Krzysztof Łapiński, były poseł i współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam do RMF24.
22: Polska Polityka już za chwilę w internetowym radiu RMF24.
21: Gorąco polecamy.
3: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
22: Powstanie film o Agacie Christie, autorce znanych na całym świecie powieści detektywistycznych.
21: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
22: Witamy, dobry.
21: Kto zagra królową kryminałów?
19: Znana z Gwiezdnych Wojen, ale też z teorii wszystkiego Felicity Jones. Partneruje jej Vincent Cassel, który wcieli się w emerytowanego detektywa policji, a jego postać nawiązywać będzie do najsłynniejszego śledczego stworzonego przez Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jak pisze portal Deadline, film 11 dni bez śladu opowie o grudniu 1926 roku, gdy u szczytu swojej sławy pisarka naprawdę zaginęła w dziwnych okolicznościach. Ten projekt pojawi się na targach, które towarzyszą zaczynającemu się dziś festiwalowi w Cannes.
22: Z Kasią usłyszymy się w faktach o 16:30.
21: Tak jest, wtedy u nas fakty kulturalne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas jutro. No, sporo deszczowych chmur, które przejdą przez praktycznie całą Polskę. Na wschodnich krańcach Polski możliwe słońce. Tutaj nawet dosyć ciepło, bo 14-13 stopni. I to słońce faktycznie może się pojawić. Deszczowe i burzowe chmury, zwłaszcza na północy w okolicach Gdańska.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: A ja przychodzę z przypomnieniem, bo kumulacja szczęścia w RMF FM. No właśnie, szykuje się na finał. Za 2,5 minuty losujemy numer do kogoś z was. Do kogoś, kto być może jeszcze dziś zostanie milionerem, bo przypominam, że w jednym z sejfów czeka 1 090 000 zł. Ostatnie chwile na to, żeby załapać się do gry, żeby dać sobie szansę na szczęście i na spełnienie swoich marzeń. 2 minuty 20 sekund. Przez cały ten czas każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożę razy 1090. Nie przegapcie swojej okazji na wygraną. RMF ślecie pod 7474.

0: Akcja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Uprzedzałam, ostrzegałam, namawiałam, a raczej dawałam szansę na ostatnie niewejście do gry. No i proszę bardzo, dzwonimy pod wylosowany numer. Ktoś z Was za chwilę stanie przed wyborem sejfu, a jeśli ma nosa i wybierze dobrze, to być może stanie się milionerem. Mamy nadzieję, że telefony już w dłoni, że każdy, kto wszedł do gry, kto dał sobie szansę na wygraną, ten już pilnuje telefonu i połączenia. Przed nami naprawdę bardzo ważna decyzja, więc czekając na połączenie, zastanówcie się, który z sejfów wybierzecie. Za nami dwa pierwsze sygnały, czekamy maksymalnie 6, więc proszę już tam kolegów, koleżanki zachęcać do odebrania i łapania za swoje marzenia. Czwarty sygnał za nami, więc robi się już powoli poważnie. Bardzo proszę potraktować moje prośby tak, jakbym chciała, czyli odebrać. Halo, halo, dzień dobry! Halo, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia w RMF FM. Ola Filipek z tej strony. Kto po drugiej... Naprawdę? O nie, dostałam informację od naszego producenta, że ktoś zrzucił nasze połączenie. Dobrze, wierzę głęboko w to, że ktoś był w trakcie ważnego spotkania, na przykład i nie mógł po prostu odebrać telefonu, porozmawiać razem z nami. Nie doszło do wyboru sejfu, szkoda, bo gdyby chociaż ten ktoś rzucił nam numer sejfu od 1 do 30, to już tę zawartość miałby w kieszeni, a tak pozostaje nam wręczyć nagrodę pocieszenia. Według regulaminu to jest 1000 zł, takie okrąglutkie, zawsze coś, na dobry tydzień, 1000 zł dla naszego słuchacza albo słuchaczki. No i wysyłamy też dużo ciepła i radości. I mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać. A tymczasem... no dobrze, poważna sprawa, bo jutro jest 13 w kalendarzu, więc pogadajmy o tym, co jutro. Tę 13. Odczarujemy, a co? Zawsze tak robimy w RMF FM, więc tym razem też możecie na to liczyć. Jutro kwota maksymalna w sejfach wzrasta i czeka na Was 1 100 000 zł. Ale, żeby ten 13 był jednak szczęśliwy, to kwotę minimalną też podbijemy, a co? Co najmniej 13 000 zł w każdym z sejfów. I grając teraz, wchodzicie też do finału maja, a wtedy ktoś na pewno wygra Jeepa Avengera albo grubo ponad 1 000 000 zł. Czyli podsumowując to wszystko, jedno zgłoszenie wchodzi do 3 losowań, czyli kiedy zagracie, jak nie teraz. RMF wysyłacie pod 7474, a jeżeli zrobicie to w ciągu najbliższych 13 minut, to ja pomnożę tego SMS-a razy 1013 i ten bonus rusza w tym momencie również na www.rmf.fm, więc łapcie swoje szczęście, grajcie. No i wchodzą do gry ci, którzy jutro odbiorą telefon, bardzo proszę. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: 16.30 i czas na fakty RMF FM. Posłuchajmy. A fakty zaczynamy od smutnej informacji.
16: Zmarła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska.
15: Jej sylwetkę już za chwilę przedstawi w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: Najlepszym projektem dotyczącym uregulowania rynku kryptowalut jest ten opracowany przez rząd, bo został uzgodniony w całej koalicji.
15: Tak mówił na konferencji prasowej rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Sejm rozpoczął właśnie debatę nad czterema propozycjami.
17: Z punktu widzenia rządu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby to projekt rządowy został uchwalony i to on wyszedł z Sejmu do Senatu i dalej został uchwalony przez Senat. Pytanie, czy te projekty da się w jakiejś mierze połączyć, jeśli one nie są sprzeczne, to te zapisy, które są tożsame z projektem rządowym, powinny być procedowane dalej.
16: Mówił Adam Szłapka. Obliczenie procentów średniej arytmetycznej, potęgowanie, znajomość figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości.
15: Takimi umiejętnościami musieli się wykazać ósmoklasiści zdający dziś egzamin z matematyki.
16: Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
15: Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego.
16: W faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Witam. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Była jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny aktorskiej i muzycznej. Przez wiele lat zachwycała publiczność w teatrze i w filmie, tworząc pełne emocji role. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie. Sympatię widzów zyskała dzięki roli Agnieszki w dramacie Jerzego Antczaka Noce i dnie. Telewizyjną rozpoznawalność zyskała dzięki rolom serialowym. W Alternatywach 4 rzeczy w samym życiu. Pięknie interpretowała też poezję, śpiewała. Do jej ról wrócimy w faktach o 17. Pokój na lato otworzy się po raz 12. Pawilon na Skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy w sobotę zamieni się w przestrzeń koncertów, spotkań i dyskusji poświęconych literaturze, nowym technologiom czy psychologii. Tego dnia organizatorzy zapraszają do wspólnego zaśpiewania utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. Jesienią zaczną się zdjęcia do filmu biograficznego poświęconego ikonie ery jazzu Josephine Baker. Rolę pionierskiej amerykańskiej tancerki, piosenkarki i działaczki na rzecz praw obywatelskich zagra gwiazda muzyki alternatywnej FKA Twigs.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: takim nowościom zawsze mówimy dzień dobry. Olivia Rodrigo za nami w RMF FM i 19 minut do 17 na zegarze. A w ten weekend Sejm zaprasza na Noc Muzeów. W sobotę można sobie pozwiedzać gmach od 19. Tak daje znać po prostu, bo może będą zainteresowani. Ale jak coś spokojnie, to naprawdę nie jest pierwsza i nie ostatnia noc, kiedy polityka nie daje nam pospać.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandic Eter, nie?
3: No, to z Media Expert?
2: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
3: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
2: Marian.
3: Co?
4: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandic Eter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
5: Media Expert.
6: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
3: Na Beko Day w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
2: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
3: A, Mariolka.
4: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
11: I po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Tomasz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
6: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Mimo ogromnego smutku uśmiechamy się dziś, wspominając wszystkie jej role i osobowość, którą przybliżymy Wam w Faktach RMF FM o 17.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
6: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert.

to Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
4: Nie żyje Stanisława Calińska.
5: Wybitna aktorka i wokalistka, miała 79 lat.
4: W faktach wspomnienie niezwykle cenionej artystki.
5: Bruksela stawia ultimatum w związku z importem mięsa z Brazylii.
4: Komisja Europejska wskazuje na naruszenie norm dotyczących antybiotyków.
5: Za chwilę też warszawska żyrafa, Pietruszka,
4: która szykuje się do przeprowadzki.
6: Po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
5: Jest 17.
4: Nie żyje Stanisława Calińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek oraz wybitna wokalistka.
5: Miała 79 lat. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu.
4: Jakimi rolami Stanisława Calińska zachwycała publiczność?
7: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, W samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabościami.
8: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymałam i miałam też swoje problemy. Może powinnam była mądrzej i gospodarować swoim talentem.
7: Bardzo skromna aktorka, niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
5: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
4: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
5: Na linii studio RMF FM w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
9: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
4: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
5: Za godzinę gościem Joanny Górskiej będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
4: Joanna jest w warszawskim studiu Faktów.
5: Witamy.
4: Witamy, Joanno.
10: Dzień dobry.
4: O co będziesz pytać swojego gościa?
10: Mercosur oczywiście, susza, mrozy wiosną, nadprodukcja markety, nawozy czy paliwo. Co najbardziej trawi polskie rolnictwo? O to zapytam ministra, ale też o bieżące sprawy oczywiście, czyli między innymi o Zbigniewa Ziobrę w Stanach Zjednoczonych i o program SAFE, który jak się okazuje może być szansą dla producentów maszyn rolniczych.
11: Tajemniczy świat zwierząt w
7: faktach RMF FM.
4: Ulubienice odwiedzających warszawskie zoo, dwuletnią żyrafę Pietruszkę czeka przeprowadzka do innego ogrodu.
5: To wyjątkowe zwierzę, bo od pierwszych dni życia było wychowywane przez pracowników zoo.
6: Jakieś tam może łezki popłyną, natomiast od razu mówię, że nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć. To jest zdrowa żyrafa i ona po prostu będzie chciała być kiedyś mamą. O, jak biegnie. Przepraszam, ale taka wstawka.
11: O, właśnie, jest, i mamy Pietruszkę.
6: Pietruszka właśnie do nas podbiegła.
11: Jaka jest Pietruszka? Jakie ona ma cechy, które odróżniają ją od stada?
6: Bardzo szybko się uczy, jest bardzo inteligentna, bardzo fajnie uczestniczy w różnego rodzaju właśnie zabawach, w treningach medycznych. Pietruszka po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
4: Mówiła w deszczowej Warszawie reporterce RMF FM Magdalenie Greinert Magdalena Smolińska ze stołecznego zoo.
5: Imię żyrafy wybrano nieprzypadkowo. Jej rogi przypominały opiekunom natkę pietruszki.
4: No i dlatego została pietruszką.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Cały ten tydzień to taki miks deszczu i słońca. Jutro, jak wspominałam, jeżeli chodzi o słońce, to najpewniej będzie ono na wschodzie kraju. Lublin, Białystok, tutaj spodziewamy się około 13 stopni. No i dosyć słonecznego dnia. Reszta kraju pod chmurami, to deszczowymi, a nawet burzowymi. Największa szansa na burzę na północy w okolicy Gdańska i tutaj 12 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: A w RMF FM szansa na najlepszą muzykę jest zawsze, niezależnie od pory dnia i prognozy pogody oczywiście. Przenosimy Wam słońce prosto do głośników. Ola Filipek z Wami, cześć, dzień dobry. Na zegarze już 5 minut po 17.

Prime za nami w RMF FM na zegarze 13 minut po godzinie 17. A teraz bardzo ciekawe doniesienia ze świata naukowego. Brytyjscy naukowcy, tak, właśnie tutaj potwierdziłam, uznali, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji najczęściej wskazują kolor niebieski jako swój ulubiony. I to mnie szczerze akurat nie dziwi. Niebieski, wiadomo, i żółty. W końcu wasze ulubione kolory, prawda?

0: sama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z Wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
12: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
13: Doświadcz głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
15: Zachwycały na teatralnej scenie, na dużym i małym ekranie, na estradzie.
16: Dziś odeszła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Niedawno skończyła 79 lat.
15: Nasz reporter Stanisław Pawłowski zapytał mieszkańców Sopotu, jak zapamiętają artystkę.
17: Jaką ciepłą osobę, ciepłą, pięknie śpiewającą, atramentową.
18: Ja mam wielki sentyment. Pamiętam, że występowała w wielu programach.
19: Wspaniała osoba, przecudowna aktorka. Pięknie śpiewała. Wiem, że osoba z dużymi przeżyciami osobistymi i one się właśnie odzwierciedlały w jej sztuce, w jej aktorstwie.
14: A jaki obraz pani Stanisławy pozostanie w waszej pamięci?
15: Napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
14: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
15: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki. Poszukiwania życia poza Ziemią trzeba prowadzić inaczej niż do tej pory, przekonują naukowcy z USA i Izraela.
14: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
20: Dzień dobry.
14: Co powinno się zmienić?
20: Do tej pory te badania opierają się na poszukiwaniach konkretnych związków chemicznych, które na Ziemi są z życiem bardzo silnie związane. Problem jednak w tym, że ich obecność można też czasem wytłumaczyć procesami, które nie mają biologicznego charakteru. Stąd pomysł, by badać nie tylko obecność tych cząsteczek, ale też ich rozkład i i proporcje, to bowiem może skutecznie wskazać, skąd się wzięły.
15: O jakich cząsteczkach mowa?
20: O aminokwasach czy kwasach tłuszczowych, które mogą mieć związek z życiem, ale nie muszą. Badania w ponad 100 różnych próbkach, od mikroorganizmów i gleb przez skamieniałości, aż po meteoryty, potwierdziły, że z pomocą nowej metody da się to rozróżnić.
16: Przeczytajcie o tym na naszej stronie w sieci rmf24.pl.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
21: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że jeziora i polskie morze zyskują teraz na popularności, a góry i miasta nieco na tej popularności tracą. Na półtora miesiąca przed startem wakacji mamy najnowsze dane z portali rezerwacyjnych pokazujące, gdzie w kraju rezerwujemy sobie hotele. I co ciekawe, połowa wakacyjnych rezerwacji w Polsce to miejscowości nadmorskie i to aż o 16% więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod tym względem są góry, choć tu zainteresowanie jest nieco mniejsze niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę na miejsce trzecie. To jeziora. W tej chwili hotele nad jeziorami wybiera 10% z nas i to dwa razy lepszy wynik niż rok temu. Generalnie widać, że w tym roku Polska bardzo mocno zyskuje na popularności i to wynika na przykład z wojny na Bliskim Wschodzie, z drogich biletów lotniczych, które są efektem drogiego paliwa i z generalnej niestabilności. Dlatego zamiast zagranicy chętnie wybieramy Polskę. I super.
22: Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę.
21: Wylicza Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Wybierając wakacje w kraju, będziemy mniej wrażliwi na ceny paliw i jeszcze mniej wrażliwi na zmienne kursy walut, a teraz euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,61, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ale pobujaliśmy w obłokach z tą naszą Darią Marks. Ale teraz schodzimy na ziemię. Co u was? To wie oczywiście nasza gorąca sekretarka.
1: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
2: Wraca ze świnką morską od weterynarza i ta mała małpka się na mnie tutaj obraziła.
3: Witam serdecznie, chciałbym pozdrowić Szczecin od Grzesia i Tomka.
4: Wiosna, wiosna, zaraz krótszy dzień, szkoła i się już skończyło.
5: Witam, dzisiaj jest Eurowizja i dzisiaj występuje Alicja Szembińska i życzę jej powodzenia i życzymy sobie tego, żeby Polska szła do finału i żebyśmy wygrali. Pozdrawiam serdecznie.
6: Dzień dobry, gorąco sekretarko. Chciałam się pochwalić, że dzisiaj z tatą oglądamy Eurowizję. Zapraszamy wszystkich do oglądania. Yo!
0: Oglądać to jedno, ale trzymać kciuki to drugie. Awans do finału to chyba formalność, co? Z waszymi kciukami oczywiście, że tak. Oby, które miejsce obstawiacie? Dajcie znać.
7: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Będziemy jeździć na rowerze.
14: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
15: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
16: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
8: Co?
20: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
8: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj.
20: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem.
21: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
3: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
4: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
3: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
5: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
3: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Po reklamie.
12: To już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
13: Zapraszamy. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba.
14: Przekażemy ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
13: Jaka była data wyjazdu Zbigniewa Ziobry?
14: I jaki dokument pozwolił mu na wjazd do USA?
13: Pyta MSZ i kieruje pismo do amerykańskiej ambasady.
14: Za chwilę popołudniowa rozmowa.
13: Gościem Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
14: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
13: W miejscowości Brzoza między Toruniem i Ciechocinkiem w czołowym zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
14: Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
13: Każdy krytykuje każdego.
14: Tak w skrócie można podsumować dyskusję nad 4 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
13: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
14: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
13: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu RMF FM. Witamy.
15: Dzień dobry, witam. No, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich. A przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już dwukrotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazywa próbą ucieczki do przodu.
16: Bardzo długo pan prezydent zwlekał z tym projektem. Jest to projekt, który miał być projektem właśnie minimalnej regulacji, a stał się projektem obszernym, więc to jest tylko i wyłącznie próba wywoływania dyskusji, bo na pewno niepoważna propozycja.
15: Minister podkreślił, że dla projektu prezydenckiego nie ma większości w Sejmie. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że temat kryptowalut dwie największe partie zamieniły w wojnę polityczną.
17: Tusk i Kaczyński, którzy zarówno jeden, jak i drugi nie rozumieją tego rynku, postanowili po prostu wykorzystać ten temat do tego, na czym się znają najlepiej, czyli do walki właśnie politycznej, którą toczą od ponad 20 lat. Tylko, że na tym ostatecznie będą tracić znoszące się rynki.
15: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
14: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
13: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
14: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
13: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
14: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
0: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
14: W warszawskim studiu RMF FM Joanna Górska.
13: Witamy.
18: Dzień dobry, witam serdecznie. A naszym gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, witam.
19: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
18: Zacznijmy od informacji numer jeden, czyli Unia Europejska zdecydowała się zamknąć od września rynek dla mięsa z Brazylii. Pan wiedział, że tak będzie?
19: O tym już rozmawialiśmy w kuluarach, ale też rozmawiałem z ministrami rolnictwa w temacie bezpieczeństwa żywności. My wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej, a dozwolonych w krajach trzecich. Dzisiejsza decyzja to temat używania antybiotyków.
18: Hormonów wzrostu.
19: Głównie też. Antybiotyki. Tutaj
18: głównie akurat, antybiotyki, tak? A jak wyglądały rozmowy na ten temat? Bo jednak ten zakaz będzie dopiero od września. Nie lepiej tak, by było, żeby to zaczęło funkcjonować już teraz, natychmiast?
19: Działamy wielotorowo. Po pierwsze, do końca staraliśmy się budować tę mniejszość blokującą, kiedy widzieliśmy, że nie będzie już możliwości zbudowania takiej mniejszości. Zrobiliśmy wszystko, by wprowadzić klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, ale też te kontrole, które prowadzimy, wzmacniamy, żeby produkty, które nie spełniają tych europejskich norm, nie wjeżdżały do Polski.
18: A jak się uchronić przed produktami, które mają w swoim składzie substancje niedozwolone, ale jednak w małych ilościach, które nawet laboratoryjnie jest trudno wychwycić?
19: Oczywiście trzeba czytać etykiety, sprawdzać skład. Też taką gwarancją, że produkty są nasze, lokalne, jest wybór produktów z logiem Produkt Polski. Biało-czerwona flaga i do tego zachęcam, bo to konsument decyduje, jaki produkt znajdzie się w jego koszyku, na jego stole.
18: Czy umowa z Mercosur właściwie namiesza w polskim handlu i namiesza, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, że nie będziemy w stanie sobie z tym napływem produktów niewiadomej jakości poradzić?
19: Pani redaktor, umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa. To tak naprawdę dotyka całej gospodarki, ale jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, wcześniej wiceminister, wspólnie z kierownictwem, wspólnie z byłym ministrem Czesławem Siekierskim zaczęliśmy zgłaszać te nasze obawy, bo jesteśmy jednym z czołowych eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej, ale też na świecie. I też mamy obawy, że te produkty, które powstają w innych warunkach, mogą wypierać nasze. Oczywiście robimy wszystko, by tak się nie stało. Też otwieramy nowe rynki zbytu dla naszych produktów. To rynek azjatycki. To wiele krajów, które otwierają się na nasze produkty. To są uzgodnienia weterynaryjne, które też nie trwają dzień, tydzień czy miesiąc, tylko czasami kilka lat po to, żeby otworzyć te rynki, ale też kontrolować, bo z jednej strony to zabezpieczenie przyszłości polskich rolników, polskich przetwórców, ale też pewność konsumentów, że trafia do nich produkt właściwie zbadany i spełniający te wszystkie normy unijne.
18: Skoro robicie właściwie wszystko, co tylko możliwe, to skąd takie informacje i takie dramatyczne nagrania? Jeden z rolników powiedział, że zniszczy, zutylizuje 200 ton ziemniaka, którego nikt od niego nie chce kupić. Nie jest to dla niego rentowne, że rynek zalewają obce ziemniaki z Niemiec, a polskich nikt nie chce jeść. Natomiast pan zaproponował, żeby z tych ziemniaków robić prąd.
19: Tak, pani redaktor, to nie jest temat łatwy, bo w roku 2025 zebraliśmy ponad 18% więcej ziemniaków niż w roku 2024. Oczywiście nie możemy też zamknąć granic, bo tak jak powiedziałem, jeśli chcemy eksportować, to też nie możemy się zupełnie zamknąć na import. Ostatnio podczas posiedzenia, spotkania ministrów rolnictwa i rybołówstwa na Cyprze informacje stamtąd zbierają ziemniaki 3 razy w roku, więc też chcą o te ziemniaki gdzieś wysyłać. Konsumenci szukają już dzisiaj chociażby świeżych, nowych ziemniaków i oczywiście ja apeluję do tego, żeby wybierać nasze lokalne, ale tak. W sklepach pojawiają się i też nie mamy możliwości zupełnie zamknięcia, bo to konsument decyduje, co chce z tej półki, ale zrobiliśmy chociażby to, żeby warzywa były oznakowane flagą kraju pochodzenia.
18: Tak, produkt polski, na tym się koncentrujmy, idąc do sklepu, już słyszeliśmy.
19: Ale flaga kraju pochodzenia też ważna jest.
18: Kwestię prądu z ziemniaków.
19: Tak, to jest oczywiście wykorzystanie tych ziemniaków w naszych biogazowniach rolniczych, które używają różnych produktów, żeby taką energię elektryczną i przy okazji energię cieplną wyprodukować. I tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też, tak żeby można było, nie trzeba było tych ziemniaków niszczyć, wyrzucać, no bo też
18: ale
19: są...
18: Ale oni kupią czy przyjmą? Rolnik na tym zarobi, czy po prostu nie zniszczy?
19: Ograniczymy w ten sposób stratę, tak? Bo,
18: czyli rolnik nie zarobi?
19: No to jest trudno dzisiaj zarobić na tym, bo tak jak powiedziałem, dużym problemem i wyzwaniem jest brak kontraktacji. Rolnik dzisiaj powinien kontraktować czy ziemniaki, czy inne swoje płody rolne, swoje produkty i wiedzieć już na wstępie, jaką kwotę, jaką cenę otrzyma za tę partię towaru, którą starczy w ramach kontraktacji.
18: Ale chce pan powiedzieć, panie ministrze, że rolnik sam sobie winien?
19: Nie sam sobie winien, tylko tak jak powiedziałem, że to wymaga rozwiązań systemowych i nad tym będziemy pracować. Pamiętam mocno krytykowaną kwestię kwot mlecznych, tak? Po co to wprowadzała Unia Europejska? Po to, żeby wiedzieć, ile tego mleka będzie wyprodukowane i żeby nie było nadprodukcji, bo w momencie, jeżeli jest nadwyżka, to czasem jest nawet trudniejsza sytuacja dla producentów niż
18: na to samo
19: zbiór.
18: Czekamy w sprawie ziemniaków. Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest naszym gościem. Dalsza część rozmowy.
19: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście.
18: Internetowej. Pozdrawiamy oczywiście słuchaczy radia RMF FM. Joanna Górska, do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A ja mówię dobry wieczór wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. 10 minut po 18 na zegarze, a tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć ponownie.

0: reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
3: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
4: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
5: Sponsorem Byle do Piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
15: O planach wprowadzenia zakazu importu produktów żywnościowych z Brazylii, jeśli nie spełni unijnych wymogów, ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali już wcześniej w kuluarach.
16: Tak dzisiejszą decyzję Brukseli skomentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
15: Jak wskazywał, w Polsce obowiązują już dodatkowe obostrzenia.
17: Wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej.
16: Cała rozmowa Joanny Górskiej z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
15: W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach.
16: Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los.
15: Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.
16: Akcja potrwa do 19 lipca, a my z faktami wracamy za niespełna pół godziny.
15: Za sprawą korespondenta RMF FM przeniesiemy się do Cannes.
16: Tam dziś rusza wielkie święto kina.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: roztańczona w tym roku orkiestra męskiego grania nareszcie w RMF FM. A kierowcy kiedy powiedzą nareszcie? No jak już dojdzie, to bezpiecznie do celu, ale w trasie są miejsca, w których trzeba uważać i kierować się na objazdy. W warmińsko-mazurskiem na trasie Bartoszyce-Biskupiec w Poliżu Biesowa trzeba teraz uważać. Wspomnimy o tym w faktach RMF FM o 19.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
15: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
16: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
17: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
18: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z wami.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
2: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
4: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
6: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
7: Za późno, panie redaktorze.
8: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.

0: reklamie.
1: Ola Filipek, dziękuję Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
2: Groźny wypadek w pobliżu Biesowa w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut.
2: Psychiatrzy i pacjenci protestowali dziś przed kancelarią premiera w stolicy.
3: Apelują o szybsze otwieranie centrów zdrowia psychicznego.
4: Dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
2: Twórca ekranowej adaptacji Władcy Pierścieni i Hobbita uhonorowany w Cannes.
3: Rusza 79. edycja festiwalu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem.
2: W pobliżu Biesowa, chodzi o trasę Bartoszyce-Biskupiec, zderzyły się trzy samochody osobowe.
3: Droga jest zablokowana, policja kieruje auta na objazd.
2: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
3: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
2: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
3: Jaką? Joanna Górska w popołudniowej rozmowie RMF FM dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
5: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
6: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
5: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
3: Joanna Górska, Stefan Krajewski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Tak dla centrów zdrowia psychicznego.
2: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
3: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
4: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
7: Teraz takich centrów w całej Polsce jest 118. Ta liczba zatrzymała się. Ile takich centrów według Państwa powinno być?
4: One się w tej chwili opiekują połową mieszkańców Polski, czyli drugie tyle.
7: Co tu jest w liście, który Państwo mają do premiera?
8: W liście do premiera jest serdeczna prośba o to, żeby utrzymać status quo środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
7: Co Państwu dały centra zdrowia psychicznego?
8: Mnie na przykład dało to, że w momencie, gdy osoba z mojej rodziny zachorowała, nie poczułem się całkowicie bezradny, nie poczułem się samotny.
2: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Właśnie rusza ceremonia otwarcia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.
3: W czasie tej uroczystości honorową Złotą Palmę otrzyma sławny nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.
2: To twórca ekranowej adaptacji trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Bywalcy kanańskiego festiwalu podkreślają, że sławny nowozelandzki filmowiec zdobył już 3 Oscary, ale nigdy jeszcze nie wręczono mu Złotej Palmy w Cannes. I to w cudzysłowie niedociągnięcie organizatorów zostanie dzisiaj naprawione. Jego obecność była według obserwatorów tym bardziej pożądana, że w tym roku w festiwalowej selekcji oficjalnej nie ma żadnej hollywoodzkiej superprodukcji i organizatorzy obawiali się, że zabraknie trochę właśnie hollywoodzkiego blichtru. Przypomnijmy, że o prestiżową statuetkę będą tym razem walczyć między innymi Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego oraz inspirowany dekalogiem Kieślowskiego Historie równoległe sławnego Irańczyka Asghara Farhadiego, których producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał.
3: Z Markiem usłyszymy się ponownie w Faktach o 20.
2: Będzie o tym, jak przebiegała ceremonia otwarcia festiwalu w Cannes.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Jako bardzo uczuciowa dziewczyna musisz wiedzieć, że teraz śpiewa się pod balkonem Gotham.
12: Gdzie Gotham?
11: No Gotham, serenada taka miejska. Gotham.
12: A Metzner?
11: Metzner.
12: Na 10.

go tam. I Metzler, debiutant poblistowy. Nocny gitarzysta, przypominamy publikujący w sieci. My podglądamy jego popisy. Tu poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witarcie. Jeszcze więcej nowości. No to mogę tylko powiedzieć do go z tym ogniem. Michał Szpagi, Fire w propozycji.

To znamy na pamięć, podstanowa dla wszystkich zakochanych. Olivia Lynn, i dla wracających z shoppingu, i dla spacerujących, dla pracujących świat się zatrzymuje i puszcza do was znaki. Z muzyką i trzeba je zauważać. W propozycjach do poblisty zapraszamy na mocne, funkujące, energetyczne połączenie. Talk to you. Jest i bliskość na wysokim poziomie. Jest ogień bliskości. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: na szeroką wodę, czyli świadome podjęte ryzyko. Roxy i producent Faust, znany z hip-hopowego brzmienia i hip-hopowego świata. Artystyczne wskoczenie na wysoką wodę, czyli na wielką, szeroką wodę, czyli nie przejmuj się, rzucamy szalupę. Warto spróbować. No kto nie pije szampana, ten nie ryzykuje. Na odwrót, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dla każdego coś weekendowego.
5: Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.

0: Aflofarm. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, puść cenę, każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Trwa poplista w RMF FM.

Każdy chyba takie już przeżywał. Opowieść o pierwszym spotkaniu i zakochaniu. Od pierwszego, nie wiem, telefonu, koncertu, śniadania. Bletka z bijącym sercem. Lekko, radośnie, pop, folkowo. Jej nagranie 2 dni na top ten poplisty. Gdybyśmy zaczynali się zastanawiać nad najbardziej popularnym obecnie bardzo braterskim polskim uderzeniem, no to mamy taki duet gitarowy w propozycjach. Jeremi i ja, Artur, Jeremi Sikorski, Artur, no zdecydowanie też Sikorski. O młodości traktują gitarowo.

0: Dracula. Dracula w każdym języku brzmi tak samo, ale pop melo gadany z charakterystycznym klimatem takiego lekkiego, psychodelicznego brzmienia w nagraniach. Tame Impala, Jenny Dracula, Jenny Remix na Top Ten Poblisty. Zaraz do was wracamy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
3: Moim gościem będzie Andrzej Poczobut. Po prostu Andrzej Poczobut, bo nikomu nie trzeba go w Polsce przedstawiać. Będę go pytał m.in. o to, dlaczego chce wracać na Białorusi, czy rzeczywiście wierzy, że ma to sens. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
2: Poranna rozmowa już jutro po 8 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
9: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
10: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
14: Pieniądze szczęścia nie dają.
15: Myślisz?
14: To posłuchaj.
16: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię albo to był taki żart telefoniczny.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
13: ponad milion złotych.
15: Zagrasz?
13: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I zawsze najważniejsze jest, żeby wiedzieć, które dźwięki poruszyć, takie bardzo kultowe, i wprawić w ruch energię ponownie. Zok, zok, zok w remiksie, posłuchajcie. I ponownie na tapecie dwójki producentów i DJ-ów Andy Dusta i Harista w nagraniu Zokaria. Jak sam mówi o tym nagraniu, nieczęsto zdarza się taka aranżacja, nie aż tak bardzo popowa, no ale dżentelmen romantycznego popu potrafi. No o miłości zawsze, czy wie, Dawid Kwiatkowski.

Stan, Noe Doll, pan wszystko wiedzący o śpiewaniu dusznych, soulowych, melodyjnych hitów, które są przeznaczone do słuchania bez ograniczeń wiekowych. Teddy, Mr. Soulman, Teddy Swims na drugim miejscu dzisiejszego notowania waszej poplisty, a na pierwszym duet mijający się w uczuciach. No, duet na huśtawce balladowej. Victoria Kiedo, Oscar Sims, gdy będziesz sam.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
4: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
3: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
0: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.
8: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
9: Jesteśmy, zapraszamy. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów trafiły do Komisji Finansów.
10: To efekty debaty w Sejmie.
9: Politykiów zapytaliśmy o wyniki sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
10: Chodzi o to, kto ponosi odpowiedzialność za aferę zonda krypto.
9: Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje wzrost zakażeń hantawirusem.
10: Posłuchajcie, jak sanepid ocenia zagrożenie w Polsce.
9: Za chwilę też fakty sportowe.
10: W wyniku debaty Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów.
9: Chodzi o propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
10: Komisja ma się nimi zająć jutro i przedstawić wnioski na tegotygodniowym posiedzeniu.
9: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto.
10: To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
9: Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne.
10: Jak taki werdykt przyjmują politycy? W Sejmie jest Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
9: Igorze, to jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu?
11: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
12: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto. Trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
11: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
13: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło. Współpraca między instytucjami.
11: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych. Ponad 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci zonda krypto, to ponad 350 milionów złotych.
10: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie.
9: Tak, w rozmowie z RMF FM zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
10: Sanepid potwierdza jednocześnie opublikowane dzisiaj prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z nich, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć.
9: Ognisko wirusa wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
14: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
15: I tak też może być dalej?
14: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
15: Czy może możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
14: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
10: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Jak dotąd na pokładzie Wycieczkowska potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby.
0: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
9: Ceremonia otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes właśnie dobiegła końca.
10: Łączymy się z francuskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
9: Witamy. Dzień dobry. Marku, to jak przebiegała ta uroczystość?
16: Zgodnie z zapowiedzią, honorowa Złota Palma wręczona została sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy m.in. ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni. Przemówił również szef tegorocznego jury, znany koreański reżyser Park Chan-wook, który wyraził nadzieję, że w tym roku członkowie jury będą dużo dyskutować o prezentowanych filmach, ale obędzie się bezkłótni. Przypomnijmy, że do walki o Złotą Palmę stanie tym razem m.in. ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a już jutro odbędzie się w Cannes pozakonkursowa premiera dramatu Opuszczony, o francuskim nauczycielu bestialsko zamordowanym przez islamskiego terrorystę.
10: U nas w RMF FM za niespełna godzinę nowe, ciekawe fakty.
9: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
10: Polecamy także fakty sportowe, te już za chwilę.
9: A my dobrego wieczoru wam życzymy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
10: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Witamy.
17: Dobry wieczór. Jonathan Narváez z Ekwadoru wygrał czwarty etap Giro d'Italia, ale pierwszy w tej edycji rozgrywany na włoskich drogach. Wcześniej przez 3 dni kolarze ścigali się w Bułgarii. Narváez był najlepszy podczas sprinterskiego finiszu w Cosenzy. Liderem wyścigu jest za to Włoch, Giulio Ciccone. Czym chciałby zajmować się teraz Kamil Stoch? Były sportowiec zapewnia, że chciałby pozostać blisko skoków narciarskich, no i jednocześnie dbać o rozwój własnego projektu.
18: Chciałbym bardziej zaangażować się, może tak trochę pośrednio, w skoki narciarskie, w życie naszego klubu, Ewenement Zakopane, który uważam, prosperuje bardzo dobrze. I właśnie chciałbym się nie zaangażować może jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto powiedzmy ma pewne doświadczenie w temacie.
17: No, rozmowa z Kamilem Stochem do posłuchania na rmf24.pl. Rumunka Sorana Kirstea została pierwszą półfinalistką turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała Jelenę Ostapienko. Teraz na korcie Coco Gauff i Mirja Andrijewa. Pierwszego seta wygrała Andrijewa. W męskim turnieju za to pojedynki 1/8 finału i niespodzianka. Luciano Darderi pokonał Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta 6-1. W drugim prowadził 5-3. Darderi doprowadził jednak do tiebreaka. W nim 4 piłki meczowe dla Zwieriewa. Włoch doprowadził jednak do trzeciej partii, a w niej wygrał 6-0 już przy biernej postawie swojego rywala. Siatkarze PGE Projektu Warszawa kończą przygotowania do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Dziś trenowali w hali na Stołecznym Ursynowie.
19: Zostało nam niewiele do tego turnieju Final Four w Turynie i ciężko trenujemy, chcemy być w jak najlepszej formie, też chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawdzić niespodziankę.
17: Tak mówił rozgrywający projektu Michał Kozłowski. Do Włoch drużyna wyleci w czwartek rano. Półfinałowym rywalem projektu będzie mistrz Włoch, drużyna Perugii z Kamilem Semeniukiem w składzie. Druga półfinałowa para to Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankash Ankara.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
8: Jeżeli tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z prognozą pogody, to musimy sobie przypomnieć wielki przebój Kory i Manamu. Wyjątkowo zimny maj. 2 kreseczki w Małopolsce na Wyżynie Śląskiej, 3 w centrum, 7 w rejonie Zatoki Gdańskiej, lokalnie w podgórskich kotlinach przymrozki, nawet do -2 kresek, no i deszczowo na Warmii, Mazurach, Podlasiu. A jutro, no to tak umiarkowanie, jak 13 i 14, Mazury, Suwalszczyzna i trochę słońca, trochę deszczu. Poplista Plus i nowa muzyczna droga Milki. Barcelona ciągle na fali świętowania. Inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy.

Nowa muzyka z długą historią powstawania, czyli tak naprawdę rozbieramy muzykę do korzeni. Duet włoskich producentów Milki Znany stworzył nagranie killera klubowego Just The Way You Are, inspirowany tym kultowym nagraniem Music Sounds Better With You projektu Stardust. Muzyka brzmi znacznie lepiej, gdy ją słuchacie. No przynajmniej we dwoje. Teraz David Guetta zremiksował nagranie Milki Just The Way You Are. I tak to brzmi.

0: O tym będzie głośno, zdecydowanie, jak co roku. Ponad 150 artystów podczas trzech dni szalonych w Oborze Leśnej w Sopocie. Polsat Hit Festival. 22-24 maja, Sopot Opera Leśna. Trzy wielkie, spektakularne koncerty. Radiowe hity roku w piątek. Koncerty jubileuszowe i nostalgiczne. Między innymi trupiu dla Krzysztofa Krawczyka. No i niedziela, typowo sopocki hit kabaretowy. Wśród artystów Dawid Kwiatkowski, Roxy Węgiel, Oskar Cyms oraz Kaja. Nieśmiertelna muzyka Krzysztofa Krawczyka w specjalnym koncercie jubileuszowym, tylko w Polsacie.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10.

0: Pomoc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
2: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
3: Sachetto, sacher torte.
4: Co to znaczy?
3: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
4: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
5: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poradek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.
19: Poblista w RMF FM.

Róża i to z przytupem festiwal filmowy w Cannes. Zanim pokazy filmowe, no to prawdziwe kino zaczyna się na festiwalowych ściankach, na czerwonym dywanie. Już są obstawiane najgorzej ubrane artystki, aktorki, najgorzej ubrani celebryci. Heidi Klum przesadzona cyrkowa, Julia Fox prześwitująco, bardzo prowokacyjnie, chaotycznie, stylistycznie. No i generalnie podsumowanie stylistów i tak zwanych fachowców, przyjaciół, zbyt teatralne kroje, przesada w dodatkach lub materiałach. I tutaj z pomocą przychodzi Prince, jego zasada w tworzeniu muzyki, im mniej, tym więcej. Ale nie na Golasa. Nie na Golasa.

0: Barcelona ciągle świętuje zdobycie mistrza kraju w piłce nożnej, a sieć ciągle świętuje razem z filmikami prosto z tego wesołego autobusu. Lewy ze Szczęsnym, och, robią show. Szczęsny, pamiętamy, opowiadał różne dowcipy. Jeden przypominamy, który też krąży w sieci. No, opowiadał to Robertowi.
1: Siedzi sobie facet na meczu Barcelony, obok niego wolne miejsce, Barcelona wygrywa, a on cały czas płacze ze smutku. No i w końcu jeden kibic do niego podchodzi i mówi: panie, czemu pan płaczesz, wygrywamy mecz? A on mówi: ja, wie pan, od 50 lat na każdym meczu Barcelony byłem ze swoją żoną i moja żona umarła w zeszłym tygodniu i to jest pierwszy mecz, na którym jestem bez mojej żony. A ten kibic mówi: no to nie mógł pan kogoś innego zabrać, nie wiem, brata, dzieci? A on mówi: nie, wszyscy na pogrzebie.
0: No, czarny dowcip angielski znamy, ale w tym ujęciu to chyba mamy do czynienia z żartem hiszpańskim.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3

0: że jest weekend?
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne.
2: Jest weekend!
0: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
5: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
6: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czego pragną kobiety?
7: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
5: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
10: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
5: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
11: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 21:00 w studiu Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witamy.
15: Dobry wieczór, zapraszam. Stop dla pseudomedycyny i osób podszywających się pod lekarzy. Rząd przyjął Lex Szarlatan. Posłuchajcie, kiedy i co się zmieni. W faktach także spór wokół PKOL. Opozycja chce zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Chodzi o odwołanie Radosława Piesiewicza. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców stolicy. Jeszcze dziś utrudnienia w kursowaniu metra. Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
16: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
17: Ma pani takie przykłady?
16: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności, często nawet nie są prowadzone badania.
17: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
16: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
15: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jednym jego merytorycznym punktem ma być głosowanie nad odwołaniem prezesa. Pismo zostało dziś wysłane do 106 członków PKOL, by było rozpatrzone. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków organizacji. Utrudnienia dla pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Późnym wieczorem pociąg linii M1 będą jeździły na krótszej trasie z Młocin do Stokłosów. Z ruchu zostaną wyłączone stacje Imielin, Natolin i Kabaty. Zamknięcie części trasy to efekt rozbudowy stacji Kabaty. Na co należy się przygotować, opowie reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
1: Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat ruszą tuż przed 23. Później do końca nocnego kursowania ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komunikacji zastępczej. Aleją Komisji Edukacji Narodowej między Kabatami a stacją Ursynów będą kursować autobusy specjalnej linii ZM1. Po zakończeniu prac technicznych zostaną przeprowadzone jazdy testowe. Pociągi linii M1 wrócą na pełną trasę jutro od pierwszych porannych kursów.
18: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
15: AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
19: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
20: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie. Czyli tego, można powiedzieć, życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
19: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany. Ta komunikacja taka face to face.
15: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Temat sztucznej inteligencji w pielęgniarstwie będzie szerzej omawiany w czwartek podczas konferencji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
21: Dick Advocaat wraca na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Curaçao. 78-letni trener w lutym zrezygnował z pracy z powodu choroby córki. Zastąpił go wtedy Fred Rutten, ale w poniedziałek złożył dymisję. Pojawiło się dużo spekulacji o konflikcie wewnątrz reprezentacji. Zawodnicy prasowym doniesieniom zaprzeczyli. Ostatecznie do pracy wraca Advocaat i zostanie najstarszym selekcjonerem w historii Mistrzostw Świata. Szanse na wyjazd na Mundial ma ciągle Neymar. Brazylijczyk znalazł się w szerokiej kadrze ogłoszonej przez trenera Carlo Ancelottiego. Jest na niej aż 55 piłkarzy. Na turniej pojedzie 26. Neymar w reprezentacji Canarinhos zagrał ostatnio w październiku 2023 roku. Z powodu kontuzji na Mundialu zabraknie na pewno napastnika Chelsea Estevao oraz dwóch Brazylijczyków z Realu Madryt, Edera Militao i Rodrygo. To będzie decydująca walka naszych szczypiornistów o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przed Polakami dwumecz z Austrią. Pierwszy pojedynek jutro w Gracu.
22: To jest dwumecz, więc te mecze są trochę innymi prawami, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
21: Podkreślał Szymon Sićko, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Stan zdrowia żużlowca Patryka Budniaka nie pogarsza się, ale cały czas jest ciężki. Młody zawodnik uległ poważnemu wypadkowi podczas niedzielnego meczu ligowego. Najbliższe dni będą kluczowe dla jego stanu zdrowia.
23: Pacjent przechodzi regularne badania, niemalże codziennie. One mają dać też obraz tego, czy jego stan się zmienia i jak potoczy się dalej ta historia, bo nie ukrywajmy, to był naprawdę bardzo poważny wypadek.
21: Mówiła Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Poblista Plus. Met Gala pechowa dla par. Momenty Kasi Sienkiewicz. Perfekcyjny nowy, perfekcyjne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Wielka moda, wielki show biznes. No i bardzo ciekawa analiza. Dlaczego nie chodzi się w parach na Met Gale? Celebrytka Kylie Jenner i Timothy Chalamet zdradzili. On mówi, że no, wiecie, zamiast Met Gali to miałem mecz NBA ukochanych New York Knicksów. A z kolei Kylie mówi, że jest taki przesąd, że pary pokazujące się razem na gali później się rozstają. Czyli parafrazując na polskie przysłowie, nieszczęścia chodzą parami na Met Gale. No to może się zgadzać.
1: Reklama.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
3: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
4: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
5: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Chcę rzucić palenia.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Nasze

0: Są takie momenty w życiu artystycznym, duetów, zespołów, że następuje moment, a może solowa kariera, solowa płyta, spełnienie marzeń artystycznych. Kasia Sienkiewicz, były momenty. Kasia słynie ze swojej skrupulatności.
1: Kurczę, to miło mi bardzo, że jest takie wrażenie. Chyba jestem. Znaczy, jestem też dosyć gapowata i zawsze w wywiadach tak było, że to Jacek słuchał pytania, ja się zamyślałam i potem z Jacka odpowiedzi się orientowałam w ogóle, jakie było pytanie. Ale wydaje mi się, że jestem dosyć skrupulatna i na pewno przy pisaniu tych piosenek teraz, które piszę sama i przy pisaniu piosenki były momenty, bardzo długo nad tym myślałam i jeszcze nanosiłam poprawki i wracałam do studia i wracałam, myślę, że z pół roku.

Odpalili i podpalą. Odpalili i podpalą. No nie mówię o Loco Loco wakacje, ale odpalili i podpalą trochę świat. Jest już nowy fragmencik rokowego uderzenia Perfektu i Łukasza Drapały.

0: parodia końca świata. Kolejny singiel już premiera w piątek. Wierni rockowej machinie napędzającej muzyczny krwi obieg świata. Nie podpalają tego świata, pamiętamy. Pamiętacie? We didn't start this fire?
1: Reklama.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: RMF FM w samochodzie.

wiemy, że można zaśpiewać wszystko, a jest to zaskakuje i podrzuca rzeczy ciekawe, a my to dla was wyławiamy. Piosenkę Dua Lipy za Love Me Again w wykonaniu kilku dobrze znanych wokalistek, które chyba po głosie nawet rozpoznamy. Ewa Max zaczyna. I never thought that I would find a way out. Date My Grain.

Cabello. No i jeszcze Ellie Goulding. Jak słuchamy, to mamy wrażenie, że wszystkie wokalistki tak brzmią zdecydowanie podobnie. No zaśpiewa wszystko AI bez serca, ale AI, no...

0: szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
3: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
4: No tak, a to tylko dla dorosłych.
2: To będziecie mieć niespodziankę. Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
5: Radiowcy bez cenzury.
2: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
6: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
11: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
12: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
22: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
21: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
22: Litorsal Senior?
21: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
23: Zdrowit.
24: Po reklamie.
25: Zbliża się 22. Najświeższe fakty RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podroza.
26: Zapraszam. Zaczniemy od wspomnień wybitnej polskiej aktorki i wokalistki. Stanisława Celińska odeszła dziś w wieku 79 lat.
27: Uśmiechnij się!
26: Powiemy także o zamieszaniu wokół paczki z tajnym raportem o działalności WSI. Usłyszycie też o kolejnym sukcesie polskiego skialpinisty Bartka Ziemskiego. Polecamy również fakty sportowe. Ciepła osoba, pięknie śpiewająca, przecudowna aktorka. Tak Stanisławę Celińską wspominają mieszkańcy Sopotu.
28: Ciepła, uczuciowa, kulturalna przede wszystkim osoba.
29: Takie osoby właśnie, takie role, które wspominamy latami.
30: Pamiętam z niesamowitych ról chociażby Nie ma róży bez ognia? No mam ciarki. Noce i dnie oczywiście też, ale piosenka Uśmiechnij się.
27: Uśmiechnij się. Jak ja do ciebie.
30: Była cudowna piosenka. W ogóle no to aktorzy przede wszystkim tamtego pokolenia. Niedoścignieni. Wzruszająca.
26: Stanisława Celińska zmarła dziś w wieku 79 lat. Gdy pytano ją o swoje niespełnione marzenie zawodowe, odpowiadała: moja świętej pamięci mama zawsze powtarzała, że byłabym fantastyczną szekspirowską Julią. Zagrać Julię byłoby oczywiście bardzo przyjemnie. Z drugiej strony dostałam od Pana Boga w prezencie tyle fantastycznych ról, o których nawet nie myślałam, że mogą takimi być. I te role pozostaną w naszej pamięci. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wzywa Kancelarię Prezydenta do wyjaśnień w sprawie odtajnienia aneksu do raportu o działalności wojskowych służb informacyjnych. Prezydent przesłał marszałkowi ten aneks do zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty chce precyzyjnej informacji, co ma z tym zrobić, bo paczka z tajnym raportem nie zawiera żadnego listu przewodniego.
0: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
26: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę. Z kolei 7:55 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
1: Głos uczniów w RMF FM.
26: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało dziś egzamin z matematyki. To on obok testu z języka polskiego i nowożytnego będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
2: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
3: Jedynie jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
4: Na ile liczycie procent?
3: Na 100.
4: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
26: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca. A na koniec tych faktów nieziemski wyczyn polskiego ski-alpinisty. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach, poinformował Polski Związek Alpinizmu. To 8. ośmiotysięcznik 30-latka z Bielska Białej. Szczyt zdobył bez wspomagania tlenem z butli, po czym dokonał zjazdu. Gratulujemy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
26: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Coco Gauff awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała w 3 setach Mirę Andrijewą. Trzecia decydująca partia trwała ponad godzinę. Amerykanka wygrała ją 6-4. W męskim turnieju do ćwierćfinału awansowali m.in. Włosi Jannik Sinner, Luciano Darderi, Norweg Kasper Rudd czy Hiszpan Martin Landalus, notowany pod koniec pierwszej setki rankingu ATP. U nas Ekstraklasa będzie nadawiać jutro zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Zaległe mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie powalczą na wyjeździe z Arką Gdynia. Raków podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Zatem 3 drużyny walczące o podium i puchary oraz jedna walcząca o utrzymanie.
7: Te dwa środowe mecze mogą nabrać, bardzo dużo pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
6: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. 8 drużyn w grze o Mistrzostwo Polski. Od jutra play-offy w Orlen Basket Lidze. W ćwierćfinałach walka do 3 zwycięstw. Numerem 1 po sezonie zasadniczym jest Legia Warszawa. Mistrzowie Polski chcą obronić tytuł walczony przed rokiem. Ich rywalem będzie MKS Dąbrowa Górnicza.
7: MKS
6: to drużyna grająca najszybszą koszykówkę w całej lidze. Kreują dużo sytuacji. Jeśli pozwolisz im grać szybko, tak jak lubią, jeśli się do tego dostosujesz, to stają się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Tak mówił trener Legii Hajko Ranula. Pierwszy mecz tych drużyn w czwartek, a jutro początek rywalizacji w dwóch parach. King Szczecin zagra z Zastalem Zielona Góra. Śląsk Wrocław podejmie Arkę Gdynia.
8: Wrocław bardzo ciężki przeciwnik. Wiemy, jak potrafią grać, ale to my jedziemy w roli underdoga i chcemy sprawić niespodziankę i wygrać na wyjeździe.
6: To Jakub Garbacz z Arki.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
25: Poplista Plus i sezonowe opowieści sensacyjne, podsiadłowe, przepis na hit lata i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: To jest pop and roll, to jest Podsiadło. Dawid Podsiadło i Sezon, jego pierwsze nagranie zapowiadające nową płytą. Płytę 2.05, pamiętacie słynny live i premierę w RMF FM. Przypominamy, co ciekawsze, jeżeli ktoś zaspał fragmenty od Dawida.
1: Goście na płycie. Chyba nie mam. Mówiłem tak, że przedstawię na mnie album? Musiałbym sprawdzić. Jeżeli tak mówiłem, to przepraszam. Album będzie pod koniec roku, a przed stadionami na pewno pokażę więcej niż jedno zwierzę. Jeden utwór.
0: Zwierzę? Jedno... Nie wiem, może chodziło o zwierzenie. No to my czekamy na te pazury.

zdecydowanie nie takiej złej, jak oni mnie śpiewają. Przona i zły. Nagłówki, od których polągówki wybieramy te bardzo, bardzo pikantne, klikające. Jeden wieczorową porą przeglądamy kolorowe strony internetu. Cytuję: Sydney Sweeney w euforii ssie palec u stopy i robi ASMR, pocierając piersi. To zaszło za daleko. No i taka jest analiza, a może to jest modyfikowana cieszynka piłkarska. To jest taka właśnie. Piłkarz, który strzeli bramkę, to też ssie palec. Gdy jego partnerka jest w ciąży, no to Sydney na pewno jest wciąż zaangażowana w promocję swojej kolekcji bielizny.

0: wielcy twórcy wielkich, totalnych, kultowych przebojów nigdy nie potrafili powiedzieć, co trzeba zrobić, jak to napisać, jak to poukładać. Kleo, przepisie na hit.
1: O czymś, ale też jakieś. Po prostu. One muszą czymś charakterystycznym zwabiać. Po prostu mieć ten taki smaczek, który wyróżnia się na tle innych.
0: Czyli wiadomo, chodzi o wabienie. Kleo wabi kolorami lata.

Alicja Szemplińska walczy w Wiedniu o finał Eurowizji z utworem Prey. Już po występach z pierwszego półfinału 15 występujących artystów przechodzi z tej 15 10 artystów. Styl muzyczny podsłuchiwałem, podglądałem tak w międzyczasie między jedną a drugą ewentualną dobrze stylistyczną pokazaną melodią. Styl muzyczny od wokali z operowych przez disco, gitarowe próby rockowe po hardcore metalowy z Serbii. I na tym tle Alicja Szemplińska śpiewała, no jak faworytka, Kaja mówi najlepsza. Trzymamy kciuki w głosowaniu.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Super! Dziękuję bardzo.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
12: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
15: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
16: Trump leci do Pekinu. Posłuchajcie, o czym amerykański prezydent będzie rozmawiał z przywódcą Chin. W faktach także Śląsk i kontrowersje wokół planów połączenia szpitali w Jaworznie i Myślenicach. Trwa referendum.
17: W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
16: Usłyszycie też, co o swojej przyszłości mówi RMF FM Kamil Stoch.
18: Nie będę miał więcej czasu dla rodziny.
16: Donald Trump wyruszył do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed wylotem prezydent USA powiedział, że z chińskim liderem ma wiele do omówienia, ale nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem ma być kwestia Tajwanu i wstrzymanie przez niego sprzedaży broni do tego kraju. Amerykański prezydent nie zabrał ze sobą w podróż żony Melanii, lecz w skład delegacji włączył szef największych amerykańskich koncernów. Po długim locie z międzylądowaniem na Alasce Trump wyląduje w Pekinie jutro około godziny 14 czasu polskiego. Dwudniowe referendum rozpoczęło się dziś w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy wyrażają swoją opinię o planie połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Inicjatorami głosowania są związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji. O tym, czego obawiają się związki, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
19: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
17: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
19: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy. Wyniki referendum w Mysłowickim Szpitalu, w którym pracuje blisko 300 osób, będą znane jutro po południu.
16: W faktach teraz stolica Wielkopolski. Pierwsze 3 parkowania za darmo. To nowość w strefie płatnego parkowania w Poznaniu, ale tylko w rejonie osiedla Ogrody. Dziś radni zdecydowali, że od listopada płatne parkowanie będzie obowiązywało w tej części miasta.
20: Wynika to ze specyfiki problemu, z jakim mamy do czynienia na Ogrodach. To jest parkowanie zwykle całodzienne dzisiaj. Tych, którzy przyjeżdżają z gmin ościennych, parkują samochód na ulicach Ogrodów i przesiadają się do tramwaju. Stąd te 3 godziny, które spowodują, że ci kierowcy będą musieli szukać innej formuły podróżowania do miasta. Natomiast ci kierowcy, którzy będą chcieli załatwić jakieś sprawy na Ogrodach, czy przyjadą odwiedzić swoich znajomych, nie będą musieli nawet rejestrować się w systemie, w parkomacie czy w aplikacji.
16: Wyjaśniał Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Później kierowcy zapłacą 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
7: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
16: Przewrót majowy, do którego doszło w Polsce w maju 1926 roku, pochłonął 379 ofiar śmiertelnych. Około 1000 osób odniosło w nim rany. Trzydniowe walki pozbawiły władzy legalnie stworzony rząd narodowej demokracji i ugrupowań centrowych, zastąpiony przez zwolenników Józefa Piłsudskiego. Historyk okresu międzywojennego określa przewrót sprzed dokładnie 100 lat zbrojnym zamachem zwolenników praworządności na wybrane demokratycznie władze.
8: Ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem, chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo w bardzo brutalną dyktaturę.
16: Mówi historyk przewrotu majowego profesor Tomasz Nałęcz. I na koniec faktów posłuchajcie jeszcze o planach trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. W marcu w Planice zakończył on przebogatą karierę i teraz w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada, jak wyglądały jego ostatnie tygodnie i co może zmienić się w jego życiu.
11: Za czym tęskniłeś może? Jak już po zakończeniu kariery masz nagle więcej czasu?
21: Na tą chwilę jakby nie czuję, że coś się w moim życiu zmieniło, bo minęło raptem kilka tygodni i tych kilka tygodni upłynęło bardzo podobnie jak do tej pory przez te wszystkie lata, czyli trochę odpoczynku, trochę też staram się być w pewnej rutynie takiej, jak chodzi o aktywność fizyczną. Wagę mam dalej startową. Pewnie będę miał już więcej czasu dla rodziny, pewnie będę mógł przeżywać więcej takich imprez rodzinnych właśnie, na których do tej pory nie mogłem być. No i celebrować właśnie takie momenty.
16: Kamil Stoch podkreślił, że nie martwi się o przyszłość skoków narciarskich w Polsce. Całą rozmowę z naszym narciarskim mistrzem mamy na rmf24.pl. Polecamy. A z faktami wracamy o północy. Zajrzymy wtedy do Mediolanu. Stolica Lombardii wprowadza nowe ograniczenie i to przez cały rok. O co dokładnie chodzi? Usłyszycie za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Gdyby zapytać
23: tak,
22: was,
23: gdyby.
22: Jakie było najpotężniejsze imperium w historii świata, to większość z was odpowiedziałaby Imperium Rzymskie, Imperium Brytyjskie, Mongołowie, może Persja.
23: Czy chińskie, czy tam jeszcze jakieś inne, których to imperiów troszeczkę w toku naszych dziejów istniało.
24: Ale nikt raczej nie wymieniłby Polski. Bo nawet jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, no nie byliśmy światowym mocarstwem. Europejskim tak. Znaczy, nasi kochani sąsiedzi oraz szlachta już się o to troszczyli, żebyśmy nie byli.
23: Mhm. Ale co to było za mocarstwo, to my wam powiemy. Już teraz w historii dla dorosłych w RMF FM. Zostańcie z nami w nasze złote bączki, kochane, bo będzie ciekawe.

0: Biegnij. Historia dla dorosłych w RMF FM. To my, dobry wieczór i słuchajcie, zanim zdradzimy wam, kto z listy największych mocarstw w historii świata był tym największym, to pozostaje nam powiedzieć tylko jedno ale.
1: Ale, bo zawsze są jakieś ale.
2: Zawsze są jakieś ale.
1: Może nie powinniśmy tak szybko skreślać Polski z tej listy.
2: Nie, słuchajcie, dlatego, że według niektórych na terenach dzisiejszych naszych polskich istniało, słuchajcie, nawet przekraczało granice dzisiejszej Polski, Polski w tym takim zasięgu największym terytorialnym, jaką znam od morza do morza. Wielkie, przewielgachne, turbogigantyczne imperium, przy którym taki Rzym to jest tak naprawdę jak nocny stolik przy górach stołowych.
0: Tak, dlatego w dzisiejszym odcinku witajcie w niesamowitym świecie wielkiej Lechii i Turbosłowian.
1: Na początek pochylmy się nad pytaniem, kim są Turbosłowianie?
2: I to pytanie zadajemy my, potomkowie wielkich Turbolechitów.
1: Tak. To brzmi jak nazwa drużyny z okręgówki, ale tak nie jest.
0: Nie jest.
2: Najpierw w ogóle może powiedzmy, skąd się wzięło samo słowo Słowianie?
1: Słowo Słowianie pochodzi od słowa wiosłowanie.
2: Dokładnie.
1: Stary Sieciech płynął kiedyś łodzią i krzyknął radośnie, bo lubił pływać łodzią. Hej, wiosłowanie!
2: Czyli pochodzimy od kajakarzy.
1: Tak.
0: I wtedy właśnie Słowianie przyspieszyli i wypłynęli na szerokie wody.
2: Nie, bo... Wiosłowianie.
1: Tak, bo oni usłyszeli, reszta usłyszeli to jako wiosłowianie. Prawda? I wtedy oni przyspieszyli, jak tu powiedziałeś słusznie.
2: To była słynna słowiańska czwórka bez sternika.
0: Tak było, no, tak było.
1: Z Sieciechem.
0: A w zasadzie to nie.
2: W zasadzie to było zupełnie, słuchajcie, inaczej. Najczęściej...
0: Właśnie.
2: Mogę?
1: Tak, tak.
0: Jak bardzo chcesz.
2: Naukowcy przyjmują najczęściej, że Słowianie to jest prasłowiańskie słowo Slovene, które pochodzi od wyrazu słowo, czyli mowa, czyli język.
1: W tym ujęciu Słowianie oznaczałoby ludzi mówiących tym samym zrozumiałym językiem.
0: Czyli po prostu swoich. Tych, naszych, którzy się rozumieją. I w tym kontekście mamy kontrast z nazwą Niemcy, czyli Niemi, czyli ci, którzy nie mówią po naszemu.
2: Bo nie mają tej naszej słowiańskiej mowy.
1: I to wyjaśnienie genialnie pasuje do podziału świata. Słowianie ci, którzy mówią zrozumiale.
2: Bo znają słowa.
1: Niemcy ci, którzy mówią niezrozumiale, bełkoczą, szwargocą.
2: Chociaż tak naprawdę to oni się powinni nazywać nie Słowianie. A my mcy.
0: Znaczy nie, ale oni się cieszą, że nie mówimy na nich, nie wiem, bełkoty albo szwargoty.
1: Tak.
0: Że jakby
1: tak
0: to brzmiało. Moja ciocia mieszka w Bełkotach.
2: To tak, też tak jest.
0: Tak. Albo mój wujek zbierał szparagi w szwargotach.
2: Wróćmy, przepraszam, do turbosłowianizmu. Turbosłowianizm lub neolechizm to jest fascynujący, choć taki troszeczkę pseudonaukowy nurt, który zakłada, że historia Słowian jest znacznie starsza, znacznie potężniejsza i rozleglejsza niż to podają podręczniki.
1: Tak. Zwolennicy turbosłowiaństwa wierzą w istnienie starożytnego imperium, oczywiście słowiańskiego, które rzuciło wyzwanie Rzymowi i Aleksandrowi Wielkiemu.
0: Tacy byliśmy i jesteśmy. Turbosłowianie.
1: Hej,
0: nawet
1: hej.
0: Największym rzucamy wyzwanie, można by napisać na plakatach. Tak. Nie? Wyzywamy ich, ile wlezie, a jak już nie wlezie, to upychamy nogą.
2: Tak. My, neolechici, słuchajcie. Tak.
1: I my słyszymy się już po przerwie, bo o tym, co będzie dalej, no sami byśmy tego nie wymyślili.

0: Dobry wieczór, znajome głosy, czyli to my, radiowcy bez cenzury, historia dla dorosłych w RMF FM. Dla przypomnienia, dzisiaj rozmawiamy i przybliżamy wam historię największego mocarstwa w historii świata. W teorii, prawda?
1: Według zwolenników teorii tych neolechicko-turbosłowiańskich jeszcze przed chrztem Polski, czyli na eony przed panowaniem Mieszka I, istniało Imperium Wielkiej Lechii, ogarniające pół świata.
0: Dowodem na to, że tak rzeczywiście było, są nazwy niektórych klubów sportowych i fabryki pasty do zębów.

0: Imperium Wielkiej Lechii miało obejmować tereny, mówią geografowie historyczni. Od Łaby po Don i od Bałtyku po Adriatyk, czyli spory teren, jeżeli byście nas spytali.
1: Tak. I dowodem mają być zapiski w sfałszowanych lub błędnie interpretowanych źródłach, takich jak tak zwana Kronika Prokosza.
2: Kronika Prokosza.
0: Prokosz.
2: No, powiedzmy o niej parę słów. To kronika opisująca najdawniejsze dzieje Polski, której autorstwo przypisywano właśnie Prokoszowi.
0: Tak, bo gdyby to był Turbosłowianie na przykład Żymbura, to by były kroniki Żymbura.
1: Turbosłowianie i Neolechici uważają, że to jest taka jedna z praksiąg takich najważniejszych.
2: Tak, tak. Znaczy Prokosz miał być biskupem, arcybiskupem krakowskim. No. W innych wersjach mnichem benedyktyńskim z X wieku.
1: Znaczy, mała rozbieżność, ale trzeba być wyrozumiałym. Może chłop miał kredyt hipoteczny do spłacenia i musiał robić na dwa etaty. To nigdy nie wiesz.
0: Tak. W każdym razie kronika wspomnianego naszego przyjaciela Prokosza przedstawia alternatywną, bardzo rozbudowaną historię Słowian i Polski, często sprzeczną troszeczkę z nauką.
2: A tam nauka.
1: W tym,
0: nauka jest dla słabych.
1: W tym rzekomym dziele, rzekomego Prokosza, Słowianie mają być jednym z najstarszych ludów świata. Ich historia sięga tysięcy lat przed naszą erą.
0: Tak, tak, tak, bo już jak Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to nasi, nie że oni mieli dzieci Słowian, nie, to nasi podawali Słowianie Panu Bogu glinę.
1: Tak było. Przecież czyny, o tym nie
0: Panie mówimy. Boże, se ulep tutaj mówili Słowianie.
2: Tak. Czyny Słowian, w tym przede wszystkim Polan, są potężne, nacechowane licznymi podbojami. W rzeczywistości jest kronika Prokosza, jak to mówią, XVIII-wiecznym fałszerstwem.
0: No tak się mówi, że fałszerstwem.
1: Może i jest fałszerstwem, może jest, ale jak to się musi fajnie czytać i brać przykład.
2: Tak.
1: Ciekawe, czy tam jest na przykład napisane, że ruskie pochodzą od Etrusków.
0: Czy ruskie pochodzą od Etrusków, mówisz? No, tego nie wiem, ale chętnie się dowiem i wy na pewno też. Dlatego złapiemy oddech i wracamy do was czym prędzej już za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie.

0: kolejna odsłona historii dla dorosłych w RMF FM i zagwozdka, którą mieliśmy jeszcze przed przerwą, mianowicie, czy ruskie pochodzą od Etrusków? Ja myślę, że tak.
1: Tak, tak.
0: Dobra, dość dygresji. Dość dygresji, wracamy do omawianej kroniki. Podejrzewano długo, że autorem tego dzieła był Przybysław Diamentowski.
1: Tak. Warto zapamiętać to nazwisko, choć to wam się do niczego nie przyda.
2: Ale się możecie gdzieś popisać na Wikipedii.
0: Ale nie, bo to był znany fałszerz dokumentów historycznych. Zajmował się głównie tworzeniem fałszywych genealogii rodów magnackich, tworząc rozległe drzewa genealogiczne, mające udowodnić ich koneksję z wielkimi królewskimi rodami.
1: To było w tamtym czasie bardzo intratne zajęcie, gdyż wiedza rodów o ich przodkach, z braku źródeł, sięgała najwyżej tak do XIV wieku w najlepszym wypadku.
2: I tak, w porywach. I tym sposobem choćby Radziwiłłowie wywiedli swój ród od rzymskiego wodza Palemona.
1: Palemona. Dobrze, że nie od Pokemona, Palemon też fajny.
0: Też fajny. Kronika Prokosza wydana została po raz pierwszy drukiem w 1825 roku przez Hipolita Kownackiego w Warszawie.
1: Też warto zapamiętać to nazwisko, choć to się wam do niczego nie przyda.
2: Rzekomy rękopis kroniki został sprezentowany Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi przez niejakiego Franciszka Morawskiego, generała. A Niemcewicz w to uwierzył.
1: I nawet, uwaga, zaprezentował to dzieło w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk.
0: I przez niemal dwa stulecia historycy zajmujący się średniowieczem traktowali kronikę Prokosza jako takie wiarygodne źródło wiedzy historycznej.
1: A to było coś tak, jak nasi partyjni za PRL-u traktowali życiorys Lenina jako ten napisany w Związku Radzieckim jako obowiązującą wiedzę.
2: No a przecież już w rok po wydaniu drukiem tej kroniki, tego Prokosza, fałszerstwo obalił Joachim Lelewel.
1: Tak, tak, a życiorys Lenina obalano znacznie dłużej, niż obalają go nawet do dziś.
0: W 2004 roku Mediewista,
2: czyli ktoś zajmujący się średniowieczem,
0: Piotr Boroń, wykazał, że kronikę Prokosza napisał, i to wyłącznie dla zabawy, generał Franciszek Morawski, literat zmarły w 1861 roku. Miał to być taki jego żart z tych rodów, które wymyślały sobie niestworzone historie przodków.
1: Tak. A jak napisał Dariusz A. Sikorski w opracowaniu Religia dawnych Słowian, cytuję: Morawski nie przewidział, że na żarcie nikt się nie pozna i że zostanie potraktowany poważnie.
2: I 200 lat żyliśmy, prawda, tak. Dlatego z żartami trzeba strasznie uważać. Najlepiej zostawić je specjalistom, jak my.
1: Ale też bym tu specjalnie w tym temacie nie szarżował.
0: Ja bym nie szarżował i nie żartował, bo teraz uciekamy, ale tylko na chwilę, i powrócimy do was w historii dla dorosłych w RMF FM już za moment.

0: Wróciliśmy cali i rozgadani radiowcy bez cenzury w historii dla dorosłych w RMF FM. Dlatego teraz czas na ważne ogłoszenie. Skowron, proszę.
1: Słuchajcie, żeby nie było, że my się nabijamy tylko z nas, Polaków. Inne słowiańskie narody też mają legendę o własnych wielkich słowiańskich imperiach. Oni też rządzili całym światem.
2: Nasza Lechia to pikuś w porównaniu z Imperium Kijowskim, które wymyśliło koło.
1: Oni wymyślili koło.
2: Tak, czy Imperium Moskiewskim, które stworzyło Rzym.
0: Tak było. Rzym, tak było. Z tą różnicą, że prastarzy Rosjanie właśnie stworzyli Imperium Etruskie.
1: Etruski, jak się mówiło, od Eta, ruski. Mhm. Czyli ślad tego, zauważcie, nawet pozostał w naszej mowie potocznej.
2: No właśnie mowa, a co z pismem? Co z pismem?
1: Oficjalnie my Słowianie czekaliśmy na wynalezienie pisma do IX wieku, kiedy to bracia z Bizancjem, Cyryl i Metody wymyślili nam literki nasze słowiańskie, żebyśmy mogli coś do siebie napisać. Oficjalnie.
2: A nie oficjalnie?
1: No i tu, uwaga, się pojawia turbosłowiańska teoria i turbosłowiańskie dowody na jej potwierdzenie.
2: Dowody wiarygodne jak obietnice polityków przed wyborami, ale dowody.
1: No, lepszych nie mam.
0: No to co? Jak to było?
1: Zacznijmy od najgrubszego kalibru. Księga Velesa. Księga Velesa. I to ma być taka Biblia pradawnych Słowian.
0: To taki zbiór drewnianych deseczek, które opisują naszą historię tysiące lat wstecz.
1: To jest rok 1919 i pewien rosyjski oficer znajduje te deseczki w jakimś tam ukraińskim dworze. W sensie w polskim dworze na Ukrainie. Potem te deseczki trafiają do Jurija Mirolubowa, takiego naukowca, naukowcego, który, jak twierdzi, poświęcił 15 lat życia. Przez 15 lat te deseczki badał i odcyfrowywał.
0: Ale, i teraz najlepsze, oryginały zaginęły podczas II wojny światowej. Zostało tylko jedno niewyraźne zdjęcie.
2: Ale naukowcy dotarli do treści, którą Mirolubow przepisał i okazuje się, że to totalny chaos.
1: To jest tak, jakby ktoś dzisiaj wziął język polski, język czeski, dorzucił troszeczkę rosyjskiego i serbskiego, to wszystko wrzucił do blendera, doprawił zmyślonymi, wziętymi z księżyca końcówkami i stwierdził, że no tak właśnie mówili nasi przodkowie.
0: Dziś wiemy niemal na pewno, że to jest taki 19 lub 20 wieczny falsyfikat, ale dla poszukiwaczy Wielkiej Lechii to wciąż dowód numer jeden.
2: W Polsce też mieliśmy turbosłowiański alfabet. W Wielkopolsce w 1835 roku znalezione zostają dwa kamienie. Kamienie mikorzyńskie.
1: I są na nich, uwaga, rysunki i są na nich napisy runiczne.
0: O!
1: Polacy w tamtym czasie oszaleli z radości, bo mówili, mamy to my, mamy, kurczę, własne nasze starosłowiańskie runy. Tak wołano. Nawet historyk Joachim Lelewel dał się na to wszystko nabrać.
0: No, ale oczywiście okazało się z czasem, że te runy to radosna twórczość kogoś, coś tam słyszał o runach skandynawskich, trochę o Grece, a resztę dorysował.
2: Tu se wcześniej połączył. Się napił miodu.
1: No, tak. Za to wy napijcie się herbatki, kawki, bo to jeszcze nie koniec historii wielkich lechitów. O nie, nic z tych rzeczy. Zaraz jesteśmy u was.

0: dzisiejsza historia dla dorosłych powoli dobiega już końca, ale najważniejsze zostawiliśmy na sam koniec.
1: W omawianiu dziejów Turbolechii nie może zabraknąć wielkiego zwycięstwa nad Aleksandrem Wielkim.
2: Aleksander Wielki. Słuchajcie, to miała być tak wielka wiktoria, że Aleksander Wielki robi się przy niej mały.
1: Aleksander Mały.
3: Według Turbosłowian i Wielkich Lechitów to miała... W jej wyniku,
2: tej wiktorii,
3: legendarny władca dał nam, Słowianom, swego rodzaju akt notarialny na całą środkową Europę.
2: I nie tylko. Jak to było, słuchajcie? Szedł Aleksander Wielki przez świat, ale podbijał po prostu wszystko, co tylko mu tam się nawinęło. Wszystko dookoła.
1: Ale w pewnym momencie natknął się na opór, którego się nie spodziewał.
3: Tak.
1: Nie byli to Persowie, ani Hindusi, ani Indianie, Apache, czy ktoś taki.
3: Nie,
1: to byli nasi przodkowie Słowianie.
2: Tyle, że nazywani w legendzie Sarmatami albo Scytami, ale to S na tak. S, to jest na S, to
1: nas chodzi
3: o nas. I zawołał tenże Olek, Dalibóg, ale się biją szatany, nie przejdę.
2: Tak wołał.
1: Tylko w swoim języku.
3: Dokładnie.
2: Słuchajcie,
3: po
2: podobno nasi się byli tak dobrze, byli tak nieugięci, tacy byli zadziorni w ogóle, że Aleksander zamiast tracić czas na bitkę, z którą by przegrał, poszedł z przodkami na układ.
1: Tak miał stwierdzić, jesteście takimi kozakami, że dam wam to na piśmie, że cała ziemia na północ ode mnie należy do was.
2: I ówże Aleksander wydał takie pismo, edykt, glejt, nakaz, taki ukaz, privilegium Aleksandrii.
3: Taki. Przez stulecia wierzono, że taki dokument istnieje.
1: Czyli przywilej aleksandryjski.
2: Przywilej aleksandryjski.
3: Cytowano go w kronikach i księgach jako dowód, że jesteśmy u siebie, że to jest nasze.
2: Privilegium Aleksandrii. On faktycznie krążył po takich średniowiecznych odpisach. Jego treść była w ogóle napisana z niesamowitą pompą.
3: I tutaj uwaga, Aleksander tytułuje się w nim synem Jowisza i władcą świata, a potem nadaje nam ziemię, żeby
2: Słowianom
3: nikt inny nie śmiał tam mieszkać.
1: Tak. I jest pięknie.
3: No jest pięknie.
1: Daliśmy do wiwatu, Aleksander musiał podbijać Indię.
2: Bo nie szedł na północ, gdzie byliśmy, na południe poszedł.
1: Ale po analizie w tym przywileju aleksandryjskim sypie się absolutnie wszystko.
2: Sypią się daty. Aleksander Wielki żył w IV wieku przed Chrystusem, a my Słowianie tu pojawiliśmy się w okolicach. Tutaj jakieś 800-900 lat później. Już jest słabo.
1: Tak, prawda czy nieprawda ten turboslawizm?
2: Różnie się o nim mówi,
1: Ale możemy być dumni z naszych przodków.
2: Po prostu było jak było, jest jak jest, a będzie jak będzie.
1: I dzięki temu jest wszystko.
2: Dokładnie.
1: Bo dzięki nam, Słowianom.
2: Oni to nie byłoby niczego.
3: Radiowcy bez cenzury, dziękujemy za dzisiaj. Historia dla dorosłych. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
2: Jan Olbratowski i Przemysław Skowron. Mówcie o nas dobrze na mieście. Dziękujemy. Z tobą żyć, umierać chcemy.
1: Co się mi śmieszą te twoje wstawki z COVID? Naprawdę.
2: Ja nie chciałem.
1: Nie, ale to autentyko mówię. Autentiku, miku, autentiku.

0: Na zegarach za chwilę zobaczymy północ. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza, posłuchajcie.
1: Zapraszam. Odwoływane pociągi i wprowadzana zastępcza komunikacja autobusowa. Na początek awaria na kolei w Śląskiem. Powiemy też o decyzji sądu w sprawie kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W doniesieniach ze świata trudna sytuacja brytyjskiego premiera Keira Starmera i Mediolan z nowym ograniczeniem. Awaria na kolei w Śląskiem. Od Mąkołowca w Tychach do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się jednotorowo. W przypadku kolei śląskich problemy dotyczą pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa w kierunku Tychów, Zwardonia, Wisły i Rybnika. Przewoźnik informuje o odwoływaniu części pociągów, skróceniu niektórych relacji i uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej. W trakcie prac na katowickim węźle kolejowym miało dojść do uszkodzenia kabli zasilających i kabli do sterowania rozjazdami. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia dla pasażerów mogą być również jutro rano. Pozostajemy na Śląsku. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Chciała tego prokuratura, ale Sąd Okręgowy w Sosnowcu uznał, że nie ma ku temu przesłanek. Uchylił też dozór policji i zakaz opuszczania kraju stosowany do tej pory wobec kierowcy.
2: Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Kierowcy, uważajcie na S60C1 na Podlasiu. Na odcinku Łomża-Szczuczyn w pobliżu Obrytek doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowana jezdnia w kierunku Łomży.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Coraz więcej posłów z rządzącej partii wzywa Keira Starmera do ustąpienia ze stanowiska szefa rządu. To wynik dużej porażki laburzystów w wyborach samorządowych. Co na to premier? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Nie zamierza ustąpić z własnej woli. Jak twierdzi, nie chce pogrążyć kraju w chaosie, który zazwyczaj towarzyszy takim gestom. Keir Starmer przewodził dziś zebraniu swojego gabinetu na Downing Street. Sygnał, jaki biegnie od jego najbliższych współpracowników, jest na razie jednoznaczny.
5: The Prime Minister has my full support.
6: The Prime Minister has my full support.
4: Premier ma moje pełne poparcie, mówią, wskazując na obowiązującą procedurę. By rozpocząć wyścig o stanowisko lidera Partii Pracy, trzeba zebrać przynajmniej 81 podpisów od urzędujących posłów w Izbie Gmin. Według doniesień liczba buntowników powoli zbliża się do tego poziomu. Woleliby jednak, by Keir Starmer dobrowolnie ogłosił termin swojego odejścia. Ale jeśli to się nie stanie, mogą podjąć bardziej drastyczne kroki.
1: W faktach teraz smutna informacja ze świata sportu. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występujący w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. O jego śmierci poinformował m.in. klub. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w miniony poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa. W Mediolanie nie tylko w Sylwestra, ale przez cały rok będzie obowiązywać zakaz odpalania petard i rad w trosce o zwierzęta, środowisko i zdrowie mieszkańców. Przewiduje to rozporządzenie przyjęte przez Radę Miasta. Za złamanie nowych przepisów grozi grzywna od 50 do 200 euro. Przewidziano natomiast wyrażenie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych z powodu specjalnych okazji. Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej zaleca tygodniowo osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM podpowiemy dzisiaj, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
7: Najlepsza propozycja dla nich to spacer spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
8: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
7: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Odpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortopeda, a po południu kardiolog.
1: A cykl Twoje zdrowie polecamy oczywiście od rana w Faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po północy, zaczynamy program Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Najlepsza muzyka już gra. Depeche Mode.

Dobranoc, kafe RMF FM, wydanie 13 maja. Dobrze, że to środa. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Z rzeczy pozytywnych i ciekawych, Polska awansowała do finału Eurowizji. Brawo Alicja Szemplińska, brawo cała ekipa. Sobotni wieczór da nam zdecydowanie więcej emocji, niż gdybyśmy nie awansowali. Ale zanim weekend, jeszcze trochę rzeczy do odhaczenia mamy i wspólnie damy radę.

Dzika wiosna trwa, słuchajcie. Jadąc do radia widziałem nowe pokolenie dzików. Takie małe czaiły się przy drodze. Kto w trasie przez leśne drogi, niech uważa. A z taką muzyką Swedish House Mafia w RMF FM to my w tę nocną zmianę idziemy. Jak dziki w żołędzie.

0: Obok najlepszej muzyki w dobrej nocce mamy również interesujące tematy od naszych dziennikarzy z radia informacyjnego RMF24. Pierwszy z nich właśnie teraz, Bogdan Zalewski.
1: Mamy nowy raport. Słuchajcie, pożary zniszczyły w tym roku rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. Tak podano w opublikowanym dzisiaj raporcie grupy badawczej World Weather Attribution, która analizuje skutki globalnego ocieplenia. Od stycznia do kwietnia spłonęły obszary o powierzchni ponad 150 milionów hektarów. Niewyobrażalna liczba, a to o 20% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim, rekordowym już wtedy roku. W następnych miesiącach wraz z nadejściem lata na półkuli północnej przewiduje się dalsze pogorszenie sytuacji. Dlatego postanowiłem porozmawiać o tym z ekspertem, z moim gościem, którym jest profesor Jerzy Szwagrzyk. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Witam, panie redaktorze.
1: Kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Proszę pana, jakie są główne przyczyny wzrostu liczby pożarów w tym roku w porównaniu do lat poprzednich? Dlaczego ten kolejny rok jest taki rekordowy znowu?
2: Wie pan, to dużo zależy od układów pogodowych w danym roku, bo to nie jest tak, że to wszystko liniowo, jednostajnie rośnie tak rok do roku. To tutaj pogoda też może w tym wiele namieszać.
1: Czyli to nie jest liniowe, prawda? To jest taka matematyka chaosu, można powiedzieć, tak?
2: Tak, to jest wieloletni trend, tak? My nie powinniśmy się tyle przejmować konkretnym rokiem, tak? Ile trendem wieloletnim, bo ten trend wieloletni rosnący jest tym, co tutaj, o co tutaj chodzi, tak?
1: No właśnie, cały czas się podkreśla, żeby rozróżniać pogodę od klimatu, prawda?
2: Tak. I to, że jeżeli w danym roku na przykład się mniej spali, to nie znaczy, że problem zniknął, tak? To znaczy, że prawdopodobnie w następnym będzie gorzej niż w tym udanym.
1: Które regiony świata zostały najbardziej dotknięte przez tegoroczne pożary i gdzie może być najtrudniej?
2: Wie pan co, o tej porze zwykle półkula południowa, tak? No bo my dopiero wchodzimy w sezon właśnie wiosenno-letni, tak? Większość pożarów na półkuli północnej jednak szaleje w miesiącach letnich, tak? Więc na półkuli północnej dopiero jesteśmy na początku sezonu, aczkolwiek już pożary na półkuli północnej też wcześniej były. Natomiast pali się na półkuli południowej, to w dużej mierze są pożary suchych lasów i sawan również, tak? To też są zupełnie inne zbiorowiska niż to, co mamy na półkuli północnej, więc te pożary też wyglądają inaczej. Zwykle jest ich zresztą tam bardzo dużo, to taka jest natura rzeczy.
1: A jak wygląda sytuacja w Polsce na tle tej sytuacji globalnej?
2: Wie pan co, no więc do tej pory wyglądało to tak, że Polska była oszczędzana. Właściwie można powiedzieć, że byliśmy wyjątkiem, tak? Bo nie mieliśmy dużych pożarów w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Największe pożary, które mieliśmy, to były w 1992 roku. Tak? Później 2003 rok też był z dużą ilością pożarów, ale one już nie były tak rozległe. A później przez kilkanaście lat mieliśmy dużo pożarów, ale one były gaszone w zarodku praktycznie. Tak? To jest średnia powierzchnia pożaru lasów w Polsce to jest niecały hektar, ułamek hektara. Tak? No to w porównaniu z innymi krajami, gdzie się pożary mierzy w dziesiątkach czy setkach tysięcy hektarów, to jest rzeczywiście wręcz symboliczne. Mieliśmy bardzo dobry system i dalej go mamy, tak? Gaszenia, wczesnego dostrzegania tych pożarów i gaszenia w zarodku. Natomiast no, tym razem w Puszczy Solskiej to się wymknęło spod kontroli. Tak? To jest pierwszy taki przypadek od kilkunastu lat.
1: Co to znaczy, że sytuacja wymknęła się spod kontroli? Mógłby pan to opisać szczegółowo?
2: Znaczy, powiem tak, że na szczęście w naszym klimacie dość rzadko mamy do czynienia z taką kombinacją, że jest susza, wysoka temperatura i silny wiatr. Bo to jest sytuacja nie do opanowania. To pożary w Australii, Stanach Zjednoczonych to pokazuje.
1: To są te mega pożary.
2: Wysoka temperatura i bardzo silny wiatr, to się po prostu nic nie da zrobić. Tak? Mhm. Ratuje się tylko ludzi i budynki.
1: To są te mega pożary właśnie, panie profesorze?
2: Tak, to w tych przypadku tych wielkich pożarów, tak, chociażby to się stało na przedmieściach Los Angeles w styczniu 2025 roku, prawda, gdzie na obrzeżu megalopolis, tak, nagle powstał pożar, którego nie potrafiono opanować. Natomiast u nas, jak mówię, te pożary gaszono w zarodku, bo nie było silnego wiatru. Tym razem zdaje się, że ten silny wiatr był i to zmieniło sytuację. Ten pożar od razu w bardzo krótkim czasie się przerzucił w korony drzew, no i wtedy napędzany wiatrem, on jest rzeczywiście bardzo trudny do opanowania.
1: A jak duży wpływ na klimat mają same pożary lasów? Bo no, mówimy o emisji gazów cieplarnianych, mówi się o dwutlenku węgla, no, a sam taki pożar emituje też dwutlenek węgla do atmosfery, prawda?
2: Oczywiście, że emituje też dwutlenek węgla, aczkolwiek w porównaniu z tym, co my emitujemy spalając paliwa kopalne, to nie jest wbrew pozorom aż tak duża frakcja w stosunku do w całym bilansie. Tak? No, oczywiście jest to dodatkowa emisja, tak? Jest to dodatkowo też emisja pyłów, to jest bardzo widoczne. Natomiast powiedziałbym, że tutaj większy wpływ jest z drugą stronę, znaczy ocieplanie klimatu i generalnie zmiany klimatyczne bardziej wpływają na intensywność i często

0: Pożary lasów to głośny temat w ostatnich dniach i właśnie ten temat pojawił się w naszym informacyjnym radiu RMF24. Wracamy do rozmowy Bogdana Zalewskiego i profesora Jerzego Szwagrzyka. Posłuchajcie.
1: Panie profesorze, jakie działania mogą tak realnie ograniczyć ryzyko wielkich pożarów? Bo sporo się o tym mówi, no jest taka też proklimatyczna, można powiedzieć, propaganda w dobrym sensie tego słowa. A co trzeba zrobić zarówno lokalnie, jak globalnie?
2: To znaczy globalnie wiadomo, co trzeba zrobić, tak, tylko że to będzie pewnie musiało potrwać sporo czasu. Tak, ograniczenie emisji tlenku węgla, zmiana tego niekorzystnego bilansu. To jest długofalowe działanie. I globalne rzeczywiście, no bo dwutlenek węgla to jest problem globalny, a nie lokalny. Trzeba go rozwiązać w jakimś jednym kraju, czy na jednym kontynencie. Natomiast jeśli chodzi o te lokalne działania, to też oczywiście ważna jest kwestia gospodarki wodnej, tak? Ponieważ pożary łatwiej się pojawiają i rozprzestrzeniają tam, gdzie te stosunki wodne zostały zaburzone, gdzie poziom wody został obniżony, tak? Gdzie lasy wtedy bardziej podatne. Jeżeli jest więcej wody w systemie, no to taki system jest mniej palny. Tutaj też no, mszczą się dziesięciolecia osuszania lasów. Tak? Mhm. To też zresztą w przypadku Puszczy Solskiej, to jak sądzę, też był czynnik nie bez znaczenia.
1: Jest takie pojęcie jak bankructwo wodne, prawda? To jest ogromny problem dzisiaj na świecie. Które rejony są najbardziej dotknięte tym bankructwem wodnym?
2: No wie pan, no, jak mówimy o Polsce, tak, no to generalnie chodzi przede wszystkim o obszar centralny i o zachodnią część kraju, tam gdzie te opady są najmniejsze, tak, a z kolei tradycja osuszania i odprowadzania wody sięga bardzo daleko wstecz, tak, więc ten bilans wodny jest mocno zachwiany i no, obecnie podejmuje się działania, żeby to odwrócić, ale to jest długotrwały proces, a ocieplanie klimatu temu nie sprzyja, bo opady są nieregularne, tak, więc nie zawsze są wtedy, kiedy byśmy chcieli.
1: A na świecie? Więc, no, była mowa na przykład o Iranie, który cierpiał na ogromne niedobory wody, prawda?
2: No, Iran jest z natury suchym krajem, tak, więc to nie jest kwestia jakaś nadzwyczajna, że w tamtych rejonach świata pojawiają się susze, tak. Iran zawsze miał problemy z wodą.
1: A takie nowe miejsca, które teraz dopiero ostatnio gdzieś tam, że tak powiem, wypłynęły na światło dzienne?
2: Ty pan co, nie przypomniam sobie, coś takiego było, ale no, no jak mówię, tutaj to nie jest kwestia czegoś, co się dzieje z roku na rok, tak? To jest kwestia pewnych trendów, które się rozciągają na dziesięciolecia i jak mówię, zmienność tutaj w tym systemie jest duża, tak? Może być rok lepszy, rok gorszy, natomiast no, ważne są te długoterminowe trendy, bo one decydują o tym, że zagrożenie wzrasta.
1: Panie profesorze, a czego nauczyły świat te katastrofalne pożary, o których pan mówił, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też w Australii, w Kanadzie.
2: W Australii, w Kanadzie, tak, no nauczyły nas, że nad naturą jest naprawdę trudno zapanować i że z chwilą, kiedy już zmieniliśmy klimat na tyle, na ile go zmieniliśmy, to już sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Że to nie będzie łatwe do zahamowania czy do odwrócenia. No myślę, że te kraje, które doświadczają tych największych pożarów, no też niejako się adaptują do tego. To znaczy, że tam na przykład przy tych megapożarach, tam w ogóle nie ma mowy o tym, żeby próbować taki pożar zgasić. Tam się go po prostu próbuje ograniczyć, zwłaszcza pod tym kątem, żeby nie zagrażał bezpośrednio ludziom i siedlisko, tak? Mhm. Natomiast lasu jako takiego się nie gasi. To u nas się gasi las do ostatniego z drzewa, tak? Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, no te pożary tak właściwie to wygasają później samoistnie, tak? A cała energia idzie w to, żeby je zamknąć w jakimś obszarze i ograniczyć ich rozprzestrzenianie się na dalsze okolice. Mhm.
1: Panie profesorze, pan na początku tej rozmowy naszej powiedział, że te procesy nie są liniowe, prawda? Że dużą rolę odgrywa tutaj przypadek, to one są takie stochastyczne, prawda? Chaotyczne.
2: Tak.
1: Czy da się w ogóle przewidzieć liczbę pożarów w Polsce?
2: Wie pan co, no jakbym patrzył na wykres, to ten wykres naprawdę ma olbrzymią amplitudę. I to w dodatku liczba pożarów też nie jest dobrą miarą, bo jak mówię, większość pożarów u nas jest mała i gaszona w zarodku. Mhm. To powierzchnia spalonego lasu jest na przykład znacznie...
1: To jest ten czynnik.
2: ...lepszą miarą i ona już dość mocno koreluje z kolei z układami pogodowymi, to znaczy jak są lata suche, to oczywiście ta powierzchnia spalonego lasu wzrasta. Mhm.
1: A ten rok do jakich by pan zaliczył na podstawie tych kilku miesięcy?
2: No wie pan co, no na razie ten rok jest bardzo suchy, tak? No ja akurat mówię z Krakowa, gdzie sytuacja jest całkiem niezła, tak? Ale w większej części kraju jest bardzo sucho jak na tą porę roku. I teraz, no jeżeli to dalej będzie w ciągu sezonu w ten sposób się układało, że opady będą mniejsze od przeciętnych, no to sytuacja może być bardzo groźna, zwłaszcza jeżeli przyjdą letnie upały, no i nie daj Boże, żeby były jeszcze powiązane z jakimiś silniejszymi podmuchami wiatru, bo ja mówię, to jest szczególnie niebezpieczna kombinacja.
1: No i działalnością człowieka też, no to też trzeba wam pamiętać.
2: No działalność człowieka cały czas jest, tak jak mówię, skutki tej działalności będziemy odczuwać jeszcze długo. Mhm. Spróbujemy je odwracać, ale to jest trudny i czasochłonny proces.
1: Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, panie profesorze. Profesor Jerzy Sztuczyk był gościem Radia RMF24, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

spokojny, taki refleksyjny Igo. To najlepsza muzyka w RMF FM na 8 minut przed godziną pierwszą. O pierwszej fakty, a w nich odpowiedź na pytanie, co mają wspólnego Unia Europejska i Brazylia.

0: kierowcy, teraz fakty dla Was. Minister energii zatwierdził wczoraj nowe maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy, o 2 grosze mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
0: Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego. O tym, jak przebiegała debata, powie reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Mimo że temat budzi wiele emocji, debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
2: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
4: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
2: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
0: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Jakie produkty byłyby objęte tym zakazem, to wyjaśni korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
0: Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury, mówią organizatorzy.
6: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne.
0: Mówiła Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A już o drugiej z nowymi faktami RMF FM przywita się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam w jego imieniu i życzę Wam spokojnej nocy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest Dobranocka. Maciek Rybak, witam ponownie. Do rana razem z najlepszą muzyką tutaj siedzimy i się wspieramy w tym, co najważniejsze, czyli w naszych nocnych obowiązkach, albo też nocnym odpoczywaniu. No nie wiem, co tam robicie. W każdym razie RMF razem z wami.

Alex Warren. Ten gość wie, co to znaczy dobry humor pod osłoną nocy. Jego Fever Dream, najlepsza muzyka w RMF FM. 15 minut po pierwszej i teraz temat, który może was lekko zszokować. Prawdopodobnie najdroższa pizza w Polsce. Wiemy, ile kosztuje i co na niej jest. Kawior z Jesiotra, 400 gram ekskluzywnej wołowiny, takiej jakiejś FIFA, Rafa, bardzo drogiej, że aż trzeba wpłacić dwa dni przed zamówieniem pizzy zaliczkę 750 zł. To ile kosztuje taka pizza? Pewnie zapytacie i łapiecie się już za głowę. 1500, no to już naprawdę taniej, da się upolować bilety do Włoch, tam i z powrotem.

0: co powinniśmy wiedzieć o tym nowym wirusie, hantawirusie. Uporządkowali to w internetowym radiu RMF24 nasi dziennikarze. Piotr Salak.
1: Wracamy do tematu hantawirusa. Rządy kolejnych europejskich krajów śledzą sytuację związaną z hantawirusem właśnie. Nowe zasady sanitarne wprowadziła m.in. Francja. Chodzi oczywiście o sprawę wycieczkowca Hondius. Tam pojawiło się ognisko tego wirusa. I nowe informacje przynosi do nas Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
2: Dzień dobry.
1: Zastanawiam się, co myśleć o tej całej sprawie, bo musimy najpierw uporządkować informacje. Ilu polskich obywateli miało kontakt z tym wirusem? Na pewno rozumiem, że kapitan, czyli Jan Dobrogowski, tak?
2: Tak, to jest jedna osoba, jedna z dwóch osób, bo jest jeszcze jedna osoba, jeden obywatel polski, który jest w tej chwili za granicą i ten obywatel polski miał kontakt z jedną z pasażerek w drugiej połowie kwietnia, gdy na kilka godzin pasażerowie tego właśnie wycieczkowca zeszli na ląd i tam właśnie ten obywatel polski spotkał się z pasażerką numer dwa. Ta pasażerka potem okazało się, że jest zakażona i niestety zmarła. Natomiast ten Polak, ten obywatel polski jest od soboty objęty zdalnym nadzorem epidemiologicznym. On nie przyjechał do Polski, natomiast musi sprawdzać swój stan zdrowia. O jego sytuacji rozmawiałem m.in. z głównym inspektorem sanitarnym, z doktorem Pawłem Grzesiowskim.
3: Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji. Jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.
2: Wspólny mianownik tych dwóch historii, tych dwóch osób jest taki, że obie te osoby, o dwóch tych obywateli Polski jest w dobrym stanie, są zdrowi, nie mają objawów choroby, zakażenia hantawirusem, natomiast kapitana czeka kwarantanna i to już niedługo, gdy już dobije do portu, to będzie 6 tygodni kwarantanny.
1: Michał, słyszę te uspokajające informacje, także słyszę te uspokajające informacje ze strony polskiego sanepidu, ale to oznacza, że nie będzie żadnych dodatkowych procedur zabezpieczających nas przed tym hantawirusem?
2: Na razie nie ma i na razie nie będzie, bo nie ma powodu, tak to tłumaczą służby sanitarne. Powód byłby, gdyby w Polsce była choć jedna osoba chora i zakażona hantawirusem. W tej chwili nie ma takiej osoby, ani jednej. Nie ma także źródła, nie ma tych specyficznych gryzoni, czyli tych specyficznych myszy i szczurów, które mogą być źródłem zakażenia hantawirusem. Te myszy, te szczury są przede wszystkim w Argentynie, tam obowiązują ostrzeżenia i najprawdopodobniej tam, bo stamtąd wyruszył ten wycieczkowiec, właśnie doszło do tego pierwszego zakażenia, tam było źródło.
1: A czy my możemy w ogóle porównywać tę sytuację do sytuacji z nie wiem, z COVID-em, czy z wirusem grypy?
2: Na razie mało jest wspólnych mianowników. Tutaj mówimy o wirusie, który jest specyficznie związany z tamtą częścią świata. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia dla nas przed wakacjami, przed sezonem letnim, związany z medycyną podróży, aby dokładnie sprawdzać, jakie zagrożenia także epidemiczne są w różnych częściach świata, tam gdzie jedziemy, bo to są często zupełnie inne zagrożenia epidemiologiczne, zdrowotne niż u nas, niż w naszej szerokości geograficznej. Oczywiście też jest to groźny wirus. Przypomnę tylko, że hantawirus ma dwa typy. Jeden z tych typów tego wirusa atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten, który atakuje płuca i on jest o tyle podobny z tymi wirusami, Piotrze, o których mówisz, czyli z wirusem grypy, czy SARS-CoV-2, czyli COVID-19, że jeśli człowiek zarazi się tym hantawirusem płucnym od szczura, albo od myszy, albo od innego gryzonia, to zarażony człowiek może także zarażać innego człowieka drogą kropelkową. Tak jak my się często zarażamy w sezonie infekcyjnym, mówiąc, kaszląc, czy nawet kichając. Ten bliski kontakt wtedy ma znaczenie i może być niebezpieczny. Natomiast na przykład zakaźność tego wirusa jest dużo mniejsza, ponieważ taka jedna osoba chora zaraża zwykle tylko dwie osoby. W przypadku COVID-19 czy grypy to dużo więcej. Wysoka jest niestety śmiertelność. To widzimy tutaj na statku. 8 osób zakażonych, 3 osoby zmarły. Jest to wirus bardzo niebezpieczny, ale wciąż ta skala w skali całego ich problemu, całej historii jest niewielka jednak na szczęście.
1: A co mówią lekarze, z którymi rozmawiałeś? Co mówią epidemiolodzy? Jakie wnioski można wyciągnąć na razie z tych zdarzeń, z tych historii, które słyszymy?
2: Myślę, że to przede wszystkim wniosek przed sezonem letnim, czyli dokładnie sprawdzajmy, dokąd jedziemy, jakie jest zagrożenie. Ostrzeżenia przed hantawirusem dla podróżujących do Ameryki Południowej, do Argentyny już obowiązują od kilku lat i myślę, że to jest taki punkt wyjścia, który dzisiaj, w pierwszej połowie maja, gdy myślimy o tym, gdzie pojedziemy w czerwcu, czerwcu, albo gdzie polecimy w lipcu czy sierpniu, to może być dodatkowy powód, aby sprawdzić, aby dopytać, aby porozmawiać może z lekarzem o tym, czy przyjąć jakąś szczepionkę, czy przyjąć jakieś leki, które mogą być niezbędne, które mogą być bardzo potrzebne, jeśli jedziemy, czy to do Azji. Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie wiemy, że wielu z Was, wielu z nas wciąż planuje podróże w tamtym kierunku. Trzeba się przygotować, bo z jednej strony malaria, bo z drugiej strony wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka i tak dalej, i tak dalej. I to są konkretne wytyczne i myślę, że to może nas trochę uwrażliwić.
1: A Michał, czy mamy taką wiedzę, czy masz taką wiedzę, czy w ogóle w tej chwili polskie służby sanitarne sprawdziły gryzonie, które są u nas w Polsce?
2: Z tego co wiem, to nie. Mogę zadać oczywiście to pytanie. Do tej pory nie było takich przypadków właśnie choroby odgryzoniowej, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o tę płucną część, jeśli chodzi o tego wirusa, chociaż zakażenia hantawirusem zdarzają się w Polsce, ale to były do tej pory tylko te nerkowe objawy, a w przypadku, jeśli ta choroba atakuje nerki, to nie ma możliwości zarażenia się od człowieka, bo ten wirus jest wtedy w układzie krwionośnym, oczywiście, po prostu w nerkach. Natomiast groźna była tutaj ta postać właśnie płucna. To rozmawiałem oczywiście z epidemiologami, także z przedstawicielami sanepidu, że gdyby w Polsce teraz, to jest taka może zabawna historia, mówimy o poważnej sprawie, ale może wywoła uśmiech. Zastanówmy się, co musiałoby się wydarzyć, żeby pojawił się gryzoń, który może nas zaatakować. To znaczy musiałby najpierw przyjechać człowiek chory i zarazić tego gryzonia, żeby ten gryzoń potem mógł zaatakować ludzi, żeby oni mogli siebie nawzajem zarażać. Ciekawe jest też to, jak zaczęła się ta historia. Ja dzisiaj o tym mówiłem o poranku w Faktach. Najprawdopodobniej, tak wynika z postępowania epidemiologicznego Światowej Organizacji Zdrowia, wszystko zaczęło się od pasażera, który zanim wsiadł na statek, ten wycieczkowiec w Argentynie poszedł obserwować ptaki. To był taki ornitolog amator. Tylko obserwował te ptaki w takim miejscu, że obok było wysypisko śmieci. Na tym wysypisku szczury. I wdychał to powietrze i najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, tam doszło do tego pierwszego kontaktu z hantawirusem. A potem ten mężczyzna, obserwator ptaków, wsiadł na statek, na pokład i zaraził innych. I tak to się zaczęło. Najprawdopodobniej taka dzisiaj wersja jest brana pod uwagę.
1: I o tym wszystkim opowiadał nam w radiu RMF24 Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy, Michał.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

daleko stąd. Dom nad wodą i tydzień urlopu ze zgraną ekipą. No wakacje coraz bliżej. Takie plany może w waszych przewidywaniach, a może zupełnie inne. Ale do tego jeszcze sporo czasu do tych wakacji. Wcześniej jeszcze końcówka maja. Potem czerwcówka, czyli długi weekend. Będzie fajnie, oczywiście z RMF FM.

0: pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać.
1: To Stanisława Celińska. Cenioną aktorkę i piosenkarkę wspominał w Radiu RMF 24 Krzysztof Urbaniak.
2: Polska kultura straciła jedną ze swoich wybitnych i chyba najbardziej charakterystycznych artystek. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, aktorka teatralna i filmowa, ale też wokalistka, która w ostatnich latach poruszała publiczność niezwykłą szczerością swoich utworów. Przez dekady stworzyła dziesiątki niezapomnianych ról. Jej głos i osobowość stały się taką ważną częścią polskiej kultury. Dla wielu artystów była nie tylko ikoną sceny, ale też człowiekiem ogromnej wrażliwości, ogromnej autentyczności. I jednym z nich jest teraz gość Radia RMF 24, z nami Muniek Staszczyk, który miał okazję współpracować ze Stanisławą Celińską, także muzycznie. Witam serdecznie.
3: Witam, dzień dobry, witam wszystkich.
2: Jakim człowiekiem prywatnie była Stanisława Celińska, poza sceną, poza kamerą?
3: To było takie chodzące dobro, to po prostu Stasia tak bardzo ciepły, empatyczny, wspaniały człowiek. Po prostu zakumplowaliśmy się tak jakby od razu, bo ona nagrała piękną wersję Tilawu, piosenki Warszawa. Dopiero, nie wiem, to było takie, no można powiedzieć, że zabawne, bo mówię, no dopiero w jej interpretacji pomyślałem sobie, cholera, niezły tekst napisałem, naprawdę pełen, bardzo poetycki, bo ona tak, no tak to świetnie zinterpretowała, że po prostu, no w ten sposób się poznaliśmy. Znaliśmy, potem wielokrotnie to wykonywaliśmy, ten kawałek, no i inne zresztą piosenki też. Prywatnie po prostu, no nie wiem, to cokolwiek powiem, to będą banały, no ale prywatnie świetna, po prostu już nie mówię o sprawach artystycznych, bo to, że aktorka i wokalistka i w ogóle to już powiedziałeś. Mhm. Natomiast no chodzą, no, są ludzie, z których emanuje takie po prostu czyste dobro. Mhm. To było coś pięknego u Stasi. Taki, po prostu takie ciepło. No ja się czułem jak ze, po prostu ze starszą siostrą, znaczy taką po prostu połączeniem, nie wiem, mamy i dużo starszej, mądrzejszej, bliskiej przyjaciółki. I to było świetne. A na scenie zawsze jak występowaliśmy razem, to trzymaliśmy się za ręce i po prostu jakiś taki wspólny był, no taka wibracja po prostu bardzo mocno przyjacielska i no.
2: A miała w sobie bardziej energię takiej wielkiej gwiazdy, czy raczej takiego, tak jak mówisz, no zwyczajnego, ciepłego człowieka, chodzące dobro?
3: Raczej to drugie, znaczy gwiazdą. Ona i tak była bardzo poważaną właściwie ze wszystkich stron, ze stron aktorów i nie wiem, mój przyjaciel świętej pamięci Janek Nowicki bardzo ją po prostu też szanował, wielki aktor polskich scen. Znaczy, ale wszyscy ją szanowali jako aktorkę, bo przecież wielkie role u Wajdy i w ogóle w wielu innych filmach. Nie, raczej, znaczy no nie wiadomo, że też znaliśmy się już troszkę tak prywatnie, można powiedzieć, no długo, więc to też nie była, przetarła się nasza znajomość, nigdy w życiu nie, ale widziałem ją w interakcjach z ludźmi, takimi różnymi też fanami, bardzo ciepły człowiek taki, no po prostu przecież przychodzili do niej ludzie, jak graliśmy razem koncerty, jako gość, no też w garderobie przychodzili ludzie tam po prostu chwilę z nią porozmawiać, ode mnie wziąć autograf, od niej wziąć, ale głównie od niej, bo to był jej występ. Absolutnie zero gwiazdorstwa. Po prostu,
2: pamiętasz naprawdę pierwsze spotkanie i jakie wrażenie wtedy zrobiła na tobie?
3: Nie, to sytuacja była taka, że to ja na koncercie w Trójce Tilawu po prostu pozdrowiłem Stasię Celińską i podziękowałem jej. To wtedy Trójka była bardzo jeszcze nośna za wspaniałe wykonanie Warszawy, bo słyszałem to w radio. I jakoś tak to było, że potem nastąpiło jakieś spotkanie, nie wiem, gdzieś ktoś, no w miejscu jakimś właśnie, chyba w jakiejś stacji radiowej, i ona do mnie mówi: słuchaj, tak pięknie, tak, no Stasia, jestem u niej, jestem, tak pięknie powiedziałeś o mnie, o moim, że po prostu muszę cię uściskać. I jakoś tak, no i już od razu takie ciepło było. No i tak poszło, od razu, no na pewno też tam miało wpływ to, że nie wiem, no, że ona była osobą wierzącą, ja też jestem osobą wierzącą, jakoś też to był tam taki element spajający, ale no nie głównie to, tylko to też tam często rozmawialiśmy o tych sprawach takich bardziej, że tak powiem, no, uduchowionych, ale nie tylko, bo znaczy były, to też nas łączyło.
2: Mówił o Stanisławie Celińskiej Muniek Staszczyk, który również muzycznie z panią Stanisławą Celińską współpracował. Muniek, wielkie dzięki za to wspomnienie.
3: Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, słuchaczy RMF-u. Cześć.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
2: Moim gościem będzie Andrzej Poczobut. Po prostu Andrzej Poczobut, bo nikomu nie trzeba go w Polsce przedstawiać. Będę go pytał m.in. o to, dlaczego chce wracać na Białorusi, czy rzeczywiście wierzy, że ma to sens. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
1: Poranna rozmowa już dziś po 8 w RMF FM.
3: Za chwilę w całej Polsce wybije godzina druga. W RMF FM to czas faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Przynajmniej do rana potrwają utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Śledztwa w sprawie pożaru toksycznych odpadów, do którego doszło 3 lata temu w zielonogórskim przylepie, umorzone przez prokuraturę. Zgodnie z nowym projektem ustawy, do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Fakty o drugiej rozpoczynamy od poważnych utrudnień na kolei w województwie śląskim. Jak informowaliśmy w faktach, z powodu awarii na odcinku między Tychami a Katowicami pociągi wszystkich przewoźników kursują tam tylko jednym torem. Problemy dotyczą m.in. pasażerów podróżujących w kierunku Tychów, Wisły, Zwardonia czy Rybnika. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Uruchomiono także zastępczą komunikację autobusową. Według informacji kolejarzy, podczas prac na katowickim węźle kolejowym uszkodzono kable zasilające i sterujące rozjazdami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 61 między Serockiem a Pułtuskiem w miejscowości Karniewek. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Ranne zostały 3 osoby. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców od naszych słuchaczy. W Krakowie ciężarówka zablokowała przejazd Aleją Powstańców Śląskich w stronę Borku Fałęckiego. Zdarzenia doszło między ulicą Wielicką a Tischnera. Na miejscu są już służby, nie ma informacji o poszkodowanych.
0: To są fakty w RMF FM.
4: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwa dotyczące pożaru toksycznych odpadów składowanych w hali w zielonogórskim przylepie. Pożar wybuchł, przypomnijmy, w lipcu 2023 roku. Jeden z wątków tych śledztw został włączony do innych.